Tok Radio 105,4 FM.

0: prysznic.
1: Senat nie wyraził zgody na referendum w sprawie polityki klimatycznej. Kilkadziesiąt tysięcy osób na proteście Solidarności w Warszawie. W Gdańsku nowy węgierski premier zakończył pierwszą zagraniczną wizytę.
2: Rok Radia.
1: Dorota Wartycka, dzień dobry. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przeciwko podjęciu decyzji przez Senat uchwały w tej sprawie było 62 senatorów. Za opowiedziało się 32, wstrzymała się jedna osoba. Politycy rządzącej koalicji podczas kilkugodzinnej debaty zwracali uwagę przede wszystkim na to, że projekt jest obarczony wadami merytorycznymi, a proponowane pytanie jest logiczne, niespójne. A miałoby brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Prezydent Karol Nawrocki chciałby referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej odbyło się we wrześniu. Związkowcy z całej Polski protestowali wczoraj w Warszawie, sprzeciwiali się unijnej polityce klimatycznej.
3: Każdy niech robi co chce, powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat, ale nie można tego robić nakazem Unii Europejskiej.
4: Pan Bóg dał nam zasoby mineralne i powinniśmy korzystać. Głównym jest węgiel. My jesteśmy takim krajem, takim patrujemy się, sami wyżywimy, sami sobie damy radę, a ta Unia to niech spada od nas, jak najdalej.
1: Protestujący domagali się właśnie od Senatu poparcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Rozmowa z Lechem Wałęsą, spacer ulicą Długą i krótkie spotkania z setkami gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po Krakowie i w Warszawie premier Donald Tusk zabrał Petera Modziora do swojego rodzinnego miasta. Madziar mówił, że to było jego marzeniem w pierwszej kolejności przyjechać właśnie do Polski, w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli Gdańska.
5: Dzień dobry.
6: Pamiątkowe zdjęcia zrobione?
7: Tak, zrobiliśmy.
6: Udało się być w pierwszym rzędzie.
7: Udało się, nawet przyszedł pan premier i cześć powiedział, więc miło. No.
8: Tak, chciałam spotkać premiera, zwłaszcza, że 38 lat byłam obywatelką Węgier i od 3 lat jestem obywatelką Węgier i Polski.
9: Ja przyszedłem specjalnie tutaj, bo zdarzyłam się z pracy, żeby tu przyjść, żeby być jedną więcej głową.
1: A Gdańsk był ostatnim punktem wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po wczorajszej podwyżce dziś ceny maksymalne paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6,50 zł, benzyna 98 7,06 zł, a olej napędowy maksymalnie 6,97 zł za litr. To kilkugroszowo obniżki w porównaniu z wczorajszymi cenami maksymalnymi. Na dobre rozpędza się sezon nawalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Braniszach.
10: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Rzodkiewki około 1,52 zł za pęczek w kurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
1: Jest też coraz więcej polskich truskawek, na razie w kurcie po 20-25 zł, ale jak dodaje ekspert, wystarczy trochę słońca spodziewanego pod koniec tygodnia, żeby pojawił się ich wysyp i niższe ceny.
2: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl. Radio w drodze.
11: Do piątku potrwają utrudnienia spowodowane remontem przejazdu torowo-drogowego na skrzyżowaniu Słowiańskiej i Morawa. Prace spowodowały zmiany na liniach tramwajowych numer 4 i 19, a także na niektórych liniach autobusowych. W rejonie prac obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.
2: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
12: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
2: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
12: Pogoda.
11: Przed nami kolejny ciepły i słoneczny dzień w Poznaniu. Na niebie pojawią się chmury, ale nie będzie z nich padać. Na jutro synoptycy też nie zapowiadają deszczu. Termometry wskazują 13 stopni, a temperatura wzrośnie maksymalnie aż do 22. Ciśnienie cały czas jest wysokie, takie też będzie jutro. Wiatr wieje słaby, miejscami umiarkowany.
12: Rock Radio 105,4 FM. Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915. Sponsorem programu był Polcar, oferując nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
0: What a lovely morning! Good.
5: Siema, ziomale, witam was bardzo serdecznie.
12: Powstanie Rock Radia.
13: No dzień dobry, cześć i czołem, szanowni państwo. Czwartkowe Powstanie Rock Radia oficjalnie przecina wstęgę i zaprasza na wspólny poranek z najlepszą klasyką rocka. Tu oczywiście nie zmienia się nic, no bo jak jest rock radio, jest klasyka rocka i koniec, kropka. Na zegarze 5 po 6, Kajetan Kajtoruszczyk, kłaniam się wszystkim w pas. No dziś jestem w wersji solo, sam jestem na tym naszym mostku kapitańskim, ale tylko na chwilę, spokojnie, jutro wszystko powinno wrócić do normy. Naszą wigilię weekendu, jak to zwykliśmy mawiać w czwartek, zaczynamy oczywiście z wysokiego C, no bo jakby inaczej. Genesis, Jesus He Knows Me, no to co, rozpędzamy się wspólnie w kierunku wychylającego się już nam powoli weekendu, to jest dobra informacja. Zitajta do nas, jakby to powiedział mój dziadzio z Kurpsi. No i co, kochani, zapraszamy aż do godziny 10. Hell yeah, fajnie, że jesteście z nami. Dzień dobry.

The Hooters, Satellite. No, przyjemny skok do drugiej połowy lat 80. w Rock Radio. No ale u nas sporo takich muzycznych wycieczek, oczywiście tylko w klimacie klasyki rocka. 14 minut po godzinie 6. No i jak zawsze o tej porze, dzień dobry wszystkim raz jeszcze. Bardzo nam miło, że jesteście z nami, że postawiliście na Rock Radio. No nieskromnie powiem, że to jedyny słuszny wybór o poranku. I kropka. Zostawmy to w ten sposób. Jak się macie, kochani? Rozpędzamy powoli naszą wigilię weekendu. Gotowi do działania. Już na równych nogach. Czy może ktoś teraz drze z nas łacha, jeszcze sobie leżąc pod kołdrą? Dajcie znać oczywiście. 222-44-066 albo głosówki na naszym Messengerze. No to już taka nasza poranna tradycja. Powstanie Rock Radia bez was nie miałoby po prostu sensu. To wy tu jesteście szefostwem. No ja czasami dołożę jakieś tam parę groszy od siebie. Niekoniecznie mądrych, ale robię co mogę. Babcia czasami mnie nawet pochwali. Kochani, oczywiście już wypisuję nasz tradycyjny dyplom Prymusa Rock Radia dla osoby, która jako pierwsza się dziś do nas dodzwoni. No więc proszę bardzo, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. To znaczy za chwilę, no bo wcześniej Bad Company między innymi. 222-44-066 albo głosówki na naszym Messengerze. Otworzyliście oczy, odpaliliście Rock Radio. No to kochani, zapraszam. Podzielmy się swoją energią z rana. Tu Rock Radio. Dzień dobry.

Rock Radio Human i Polski, no bo my nie zapominamy o dobrej klasyce rocka z Nadwisły, co to to nie, 23 minuty po godzinie 6. No i kochani, zgodnie z obietnicą, za chwilę poznamy dzisiejszego prymusa Rock Radia, czyli słuchacza, albo słuchaczkę oczywiście, którzy dodzwonili się do powstania Rock Radia jako pierwsi. Dyplom prymusa jest już gotowy, czeka na odbiór, no ale po drodze u nas jeszcze Kiss i Azyl P. Tu Rock Radio, witajcie na zakładzie.

0: reklama.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.

0: uzyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda Jayku Grupa Bemo. Swarzędz, ulica Wrzesińska 191. www.omoda.grupabemo.pl.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
5: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
6: I twoje też.
7: Została ostatnia reklama.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Po reklamie.
10: Co to jest używka? Do włosów.

0: Hazel B, Mała Megi. No, ten kawałek powoduje, że człowiek wchodzi na jakieś takie dziwne, wysokie rejestry na wokalu, prawda? 29 minut już do godziny 7. No i słowo się rzekło, sprawdzamy, kto dziś zostaje prymusem Rock Radia. Zaglądamy na naszego Messengera. Jak to powiedziałem wcześniej, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham Państwa. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, to Tomek Motorniczy z Krakowa. No 200 zł taniu nie jest,
0: no, wiesz,
1: ale jaka jakość. Ja właśnie jestem w drodze do szwagra.
0: O.
1: Jadę rżnąć. Ostatnie 3 kubiki z 20 kubików drzewa, a potem biorę się za ostre rąbanie. Jak skończę, będziemy mieć wszyscy w całej rodzinie opał na zimę.
0: O.
1: Ale z tym rąbaniem to mi trochę zejdzie. Pozdrawiam wszystkich, trzymaj ta się, helie.
0: Helie, no proszę bardzo, jaka głowa rodziny. Pozdrawiam cię serdecznie, Tomeczku. No cóż, miłego rżnięcia w takim razie. No nie spodziewałem się, że kiedyś powiem to na antenie. No a takie rżnięcie to nie są proste rzeczy, wbrew pozorom. Tym bardziej ze szwagrem. No z doświadczenia towarzyskiego może najpierw weźcie się za rżnięcie, a dopiero później zapytajcie, co tam, jak tam i tak dalej. No bo w odwrotnej kolejności to rżnięcie może być niebezpieczne, wiadomo o co chodzi. Nasz motorniczy z Krakowa odhaczony. Dziś to ty, Tomeczku, zostajesz naszym prymusem. Gratuluję bardzo serdecznie. No ale pytanie brzmi, kto będzie następny? Nasza lista obecności Powstania Rock Radia przecież na prymusie się nie zamyka. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na naszym Messengerze. Macie ochotę usłyszeć się w radiu? Proszę bardzo, czekam na kolejny śmiałków Jefferson Airplane. Już teraz. A dlaczego? No bo łączy nas klasyka rocka. Hell yeah!

0: I Shot the Sheriff i pan Eric Clapton we własnej osobie, no ale tego jegomościa zna przecież każdy, bez względu na pierwsze cyfry w PESEL-u. 20 minut do godziny 7, a za moment w Powstaniu Rock Radia kilka słów o naszym ulubionym okrągłym dyktatorze. O kim? No właśnie o nim, bo Kim, słuchajcie, zmienia konstytucję w jednym konkretnym celu. Szczegóły za chwilę, a po drodze w Rock Radio Santana i Kobranocka.
1: Rock Radio.
2: Reklama.
3: Tak dla siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
2: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
3: Sprawdź to sam, check it out.
2: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.

0: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
1: Rock Radio. W drodze.
2: Od wtorku w Poznaniu będziemy mieć nowe utrudnienia. Wyłączona z ruchu zostanie ulica 3 Maja wraz z odcinkiem Ratajczaka na wysokości Arkadii. Zachowany zostanie jedynie dojazd do posesji i przejścia dla pieszych. Odwrócony zostanie kierunek poruszania się pojazdów na Nowowiejskiego.
0: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
1: Niech rok będzie z tobą. To jest powstanie Rock Radia.

0: Kobra Nocka i nikomu nie wolno się z tego śmiać. Aczkolwiek w powstaniu Rock Radia śmiać się wolno, a nawet myślę, że trzeba. 10 minut do godziny 7. U nas oczywiście najlepsza klasyka rocka, a u Kima, słuchajcie, zmiana konstytucji. W najważniejszym dokumencie Korei Północnej pojawił się niedawno zapis o automatycznym odwecie nuklearnym w przypadku zamachu na życie Kim Jong-una. No, pomysł oryginalny. Ale co w sytuacji, gdy zamachowcem będzie jego rodak?
1: Powstanie Rock Radia.
2: No i co uważasz?
3: No, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest.
2: Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia?

0: Jego ekscelencja David Bowie i Heroes w powstaniu Rock Radia, w którym zbliżamy się już powoli do godziny siódmej. O godzinie siódmej kolejna porcja najważniejszych informacji, a w nich niestety tragiczne wieści spod warszawskich ząbek. Szczegóły dosłownie za moment.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Została ostatnia reklama.
18: Czy twoja mama wie, co ją czeka 22 maja? W pasażu Rondo od 16 do 19 królować będzie magia. Wróżka Kiara, wróżka Wanda i astronumerolog spojrzą w przyszłość, a chiromanta sprawdzi, co widać i co można wyczytać z waszych dłoni. O 17.30 specjalnie dla mam koncert Agnieszki Wawrzyniak i Klaudiusza Kapłona. Zabierz mamę na Dzień Matki do pasażu Rondo, bo prezenty są fajne, ale magia i muzyka są bezcenne. Serdecznie zapraszamy do pasażu Rondo tuż przy Selgros.
1: Po reklamie.
2: Powstanie Rock Radia.
0: Na zegarze wybija właśnie godzina siódma. Słuchacie czwartkowego Powstania Rock Radia, w którym już teraz Dorota Wardecka i najważniejsze informacje o poranku. Zapraszamy.
19: Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje dziecko. Senat nie zgodził się na proponowane przez prezydenta referendum. Amerykanin, który miał kontakt z wirusem Ebola, jest już w czeskiej Pradze.
2: Rock Radia.
19: Dorota Wardecka. Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje niespełna dwuletnie dziecko. Policja została wezwana na miejsce wczoraj po południu. Nieoficjalnie dziecko utonęło w oczku wodnym znajdującym się na terenie żłobka. Policja przesłuchała już świadków, mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
1: Policjanci zakończyli czynności. Rodzice natychmiast zostali objęci pomocą psychologów.
19: Sprawa została przejęta przez prokuraturę. Na razie nikogo w tej sprawie nie zatrzymano. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Politycy rządzącej koalicji podczas kilkugodzinnej debaty zwracali uwagę przede wszystkim na to, że projekt jest obarczony wadami merytorycznymi, a proponowane pytanie jest logicznie niespójne. Pytanie miałoby brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
9: Równie dobrze moglibyśmy zadać pytanie, czy jest pan, pani za dalszym uzależnianiem Polski od importowanych paliw kopalnych, które ceny zależne są od globalnych kryzysów i decyzji, które zapadają poza naszym kontynentem.
19: Mówiła szefowa resortu klimatu Paulina Henk-Kloska. A przeprowadzenie referendum między innymi domagali się protestujący wczoraj w Warszawie związkowcy z Solidarności.
14: Pani z Górnikiem.
3: Tak, Wysłowice Wesoła.
2: Zielony Ład.
3: Do wyrzucenia.
20: Sprzeciwiam się wszystkiemu, całej polityce. sytuacja, jaka jest obecnie teraz w Polsce, i Zielony Ład, i Mercosur, i to, że ludzie są zwalniani z pracy.
19: Związkowcy protestowali też przeciwko założeniom europejskiego handlu emisjami. W czeskiej Pradze wylądował samolot z Ugandy z amerykańskim lekarzem, który miał kontakt z wirusem Ebola. Mężczyzna spędzi w specjalistycznej klinice 3 tygodnie w izolacji. Z lotniska Amerykanina do szpitala przewiozła specjalna karetka. Nie wiadomo, czy mężczyzna zaraził się wirusem, czy też nie. Nie ma żadnych objawów. Do czasu ich ewentualnego wystąpienia będzie jedynie obserwowany w szpitalu. A polskie MSZ odradza wszelkie podróże do Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. To w związku z ogniskiem eboli w tym regionie. W Białymstoku wykryto pierwszy od kilku lat przypadek wścieklizny. Chorował dziki jenot. W związku z tym w północno-wschodniej części miasta służby weterynaryjne wprowadziły specjalne obostrzenia. Jakub Medek.
21: I tak na przykład na wyznaczonym obszarze nie wolno organizować wystaw psów czy kotów. Regulacje dotyczą jednak wszystkich właścicieli zwierząt domowych. O obowiązkach przypomina Krzysztof Tyszka ze Straży Miejskiej.
22: Zwracać uwagę, czy nasze zwierzę jest szczepione. Przecież to trzeba powtarzać, aby nie wypuszczać luzem piesków, kotków, kiedy wychodzimy na spacer z nimi właśnie.
21: Strażnik dodaje, że mieszkańcy podporządkowują się regulacjom i że ogólnie częściej teraz dzwonią do ekopatrolu. Obostrzenia i nakazy, w tym nakaz bezwzględnego szczepienia na wściekliznę również kotów niewychodzących, obowiązywać mają do odwołania.
19: Rekord cenowy w Rzymie, ponad 250 000 euro za miejsce w garażu. Za rekordową sumę 260 000 euro wystawiono na sprzedaż miejsce parkingowe w podziemnym garażu w kamienicy w historycznym centrum Rzymu, niedaleko Piazza Navona. A za taką kwotę można kupić już dwupokojowe mieszkanie w innych dzielnicach Rzymu.
23: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
24: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
25: Sport w Rock Radio.
26: Przemysław Pozowski, zapraszam. Aston Villa triumfowała w piłkarskiej Lidze Europy w finale w Stambule. Klub z Bieringiem, z reprezentantem Polski Matim Kaszem w składzie, pokonał SC Freiburg 3-0. Bramki zdobyli Yuri Tielemans, Emiliano Buendia i Morgan Rogers. Siatkarska reprezentacja Polski przegrała swój pierwszy mecz w tym roku. Biało-czerwoni ulegli w towarzyskim turnieju w Sosnowcu Serbii 2-3. W decydującej partii było 16-14 dla naszych rywali. W drugim meczu turnieju Silesia Cup Bułgaria pokonała Ukrainę 3-1.
23: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
24: Sponsorem programu był Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
27: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-myślnik-force.pl.
28: Sponsorem programu jest Voyager, serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
25: Rock Radio w drodze.
29: Na Starołęckiej trwa remont. Prace koncentrują się na odcinku od Świętego Antoniego do Żeglarskiej. Wprowadzona została tam tymczasowa organizacja ruchu. Starołęcka jest przejezdna, ale tylko jednym pasem. Wytyczono objazdy Czernichowską, Ożarowską, Minikowo i Świętego Antoniego.
28: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-myślnik-force.pl. Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
25: Pogoda.
29: Aktualnie w Poznaniu termometry wskazują 14 stopni. Temperatura może wzrosnąć maksymalnie do 22. Będzie słonecznie, ale na niebie pojawią się też chmury. Według synoptyków padać jednak nie powinno. Kropić nie będzie też jutro. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr słaby, miejscami umiarkowany. Jakość powietrza mamy z kolei bardzo dobrą.
25: Rock Radio 105,4 FM.
30: Co pana na co dzień najbardziej denerwuje?
31: Budzę się codziennie. Otwieram oczy, znowu w tej Polsce.
25: Powstanie Rock Radia.

0: AC/DC, TNT, wybuchowo wchodzimy w godzinę siódmą w powstaniu Rock Radia. No ale trzeba dać sobie kopa na rozpęd. W końcu mamy czwartek, moi drodzy. Odhaczamy co trzeba i zasuwamy w kierunku weekendu, no który podobno ma nas pogodowo rozpieszczać i bardzo dobrze. 14 minut po godzinie siódmej. No i kochani, wracamy do tego, co u nas o poranku najważniejsze, czyli do waszych głosów. Mamy kolejny meldunek, tym razem analogowy, telefoniczny. 2 2 4 4 0 66. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Rok Radio i Radio Słuchacze. Meldujemy się na zakładzie Niemodlin. Dzisiaj ruszamy do roboty, odbijamy kartę na zakładzie. Wszystkim życzymy pięknego, miłego dnia. Hell yeah!
0: Hell yeah! Proszę bardzo, jaki podręcznikowy meldunek w drodze do roboty. Pozdrawiamy naszą najlepszą ekipę z Niemodlina. Ukłony dla ciebie, Aniu, i oczywiście przekaż dla męża i córki. To taki nasz tercet egzotyczny w Rock Radium. A co? Miłego dnia, powodzenia w robocie i oby oczywiście do usłyszenia jutro. Wstaniecie, meldujecie się. Klasyk. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na naszym Messengerze. Ktoś z was też właśnie zasuwa do roboty z Rock Radiem w tle? No to proszę bardzo, bierzcie sobie teraz na głośno mówiący i meldujcie się na zakładzie. Tak po prostu trzeba. Dajcie znać, na jakim etapie jesteście. ZZ Top, Viva Las Vegas. No, jeśli potrzebujecie dodatkowego doładowania, to akurat ci brodacze was nie zawiodą. Tu Rock Radio, lecimy dalej.

0: Midnight Oil, Beds Are Burning. No, zawsze jak słyszę ten kawałek, to przed oczami mam teledysk i te takie dziwne ruchy taneczne wokalisty. Nie wiem, czy kojarzycie. Kiedyś nawet próbowałem je powtórzyć, ale wyglądałem jak przyduszony przy porodzie. Dobrze, 23 minuty po godzinie 7. Za chwilę muzycznie Lady Punk, oczywiście z dedykacją dla naszego uciekiniera Zbyszka. A następnie, szanowni państwo, tak zwane sondaże z dupy. Polecam zostać i posłuchać, szczególnie jeśli planujecie na przykład grilla w ten weekend i jeszcze nie wiecie, kogo zaprosić. Szczegóły za chwilę.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: reklama.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
3: Od 6 do 9 w Żabce.
2: Za 6,99 i że na bogato.
3: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
3: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99.

0: 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: Została ostatnia reklama.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Powstanie Rock Radia, czyli rockowy początek dnia.

0: Rock Radio, grupa UFO i Doktor Doktor. No, nam czasami przydałby się lekarz w powstaniu Rock Radia, ale wszyscy, do których dzwoniliśmy, mówią, że to nieuleczalne niestety. 26 minut dykcja, panie Kajetanie, do godziny 8. No i teraz, proszę państwa, w powstaniu Rock Radia coś, czego nikt nie potrzebuje, no a regularnie dostaje, czyli tak zwane sondaże z D. Jak donosi Polsat News, słuchajcie, 21% respondentów biorących udział w no wybitnie ciekawym badaniu zaprosiłoby na swojego grilla prezydenta Karola Nawrockiego, a premiera Tuska tylko 16%. No, można się śmiać, ale mało kto zna się na kiełbasie tak jak oni.
1: Powstanie Rock Radia.
0: A po kiełbasie wyborczej klasyczna kaszana, więc każdy się naje. No a kochani, do grilla może się przydać zapalniczka, więc proszę bardzo, light my fire i dorsi już teraz.

0: Rock the Night i niezawodna grupa Europe w czwartkowym powstaniu Rock Radia o poranku, 19 minut do godziny 8 nam zostało, co oznacza, że oficjalnie rozpoczynamy pracę nad dzisiejszym rebusem jebusem. Nasza kultowa radiozagadka wystartuje jak zawsze po godzinie 8, no tak, żebyście mogli sobie rozgrzać swoje szare komórki przed robotą albo szkołą, no ale wcześniej jeszcze więcej najlepszej klasyki rocka. Oczywiście, że tak, Chicago i Asia już na horyzoncie.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama. Kamper spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
1: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
3: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Masz ochotę na mocne, rockowe granie na światowym poziomie? Nie przegap festiwalu Rockowizna od 20 do 22 sierpnia w Poznaniu. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Nova Twins, Royal Republic, Kult, Lady Punk, Acid Drinkers, Nocny Kochanek i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna od 20 do 22 sierpnia w Poznaniu. Tereny zielone, lotniska, Ławica. Nie może cię zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
8: Ania,
7: po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Została ostatnia reklama.
11: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
12: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-myślnik-force.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
13: Rock Radio. Drodze.
14: Uważajcie na Poręby w Poznaniu. Zaczął się tam remont. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni tej ulicy. Prace zakładają wygrodzenia na odcinku od skrzyżowania z Kresową do skrzyżowania z Kopcową. Zachowany zostanie natomiast przejazd ulicą Jastebłonie. Utrudnienia mają potrwać do 6 lipca.
12: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-myślnik-force.pl.
13: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
15: Nabroili, panie marszałku.
16: Powstanie Rock Radia.

Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? No, panie Lenny, co ja mogę panu powiedzieć? Yes, of course, z panem to i w katakumby bym wlazł, naprawdę. A w newsach Rock Radia o godzinie 8, między innymi o tym, że Senat nie zgodził się na zorganizowanie referendum prezydenta Karola Nawrockiego. Szczegóły już za moment.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
11: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
12: I twoje też.
13: Została ostatnia reklama.
14: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
15: Tak, tak.
14: Od 6 do 9.
15: Od 6 do 9 w Żabce.
14: Za 6,99 i że na bogato.
15: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
14: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
15: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
14: Dokładnie.
16: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Po reklamie.
18: Coś przezroczyste. Ciastka.
19: Ciastka przezroczyste?
20: Powstanie
21: Rock Radia.
19: Hell yeah.
22: No, przezroczystych ciastek dla was nie mam, ale mam coś znacznie lepszego. Rebus jebus. Tak, tak, już za chwilę w Powstaniu Rock Radia. Mamy godzinę 8, więc lada chwila bierzemy się za naszą kultową zabawę. Ale wcześniej na poważnie. Dorota Wardecka i najważniejsze newsy o godzinie 8. Zapraszamy.
23: Nie ma zgody Senatu na referendum w sprawie polityki klimatycznej. Obecność wojsk USA w Polsce zostanie utrzymana. W Tatrach nadal zimowe warunki i zagrożenie lawinowe.
24: Newsy Rock Radia.
23: Dorota Wardecka. Nie ma zgody Senatu na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Decyzja zapadła niemal przed północą po kilkugodzinnej debacie, w czasie której koalicja rządząca poddała w wątpliwość merytoryczne uzasadnienie i zasadność samego pytania, które w referendum miało brzmieć: czy jest pan pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej przeciwko europejskiej polityce energetycznej, w tym przeciwko założeniom europejskiego handlu emisjami, protestowali wczoraj w Warszawie związkowcy Solidarności.
25: Wysokie ceny prądu redukują zatrudnienie, no i cała się o to właśnie afera.
26: No trzeba dać znać rządowi, że nie tędy droga, tak? Nie tędy droga.
23: W proteście wziął udział kilka tysięcy osób. Silna obecność wojsk amerykańskich nad Wisłą będzie utrzymana. Takie zapewnienia płyną do Polski z Waszyngtonu. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk spotkał się w amerykańskiej stolicy z doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że Polska została ponownie zapewniona przekona o swojej kluczowej roli w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Zmiana koncepcji i moment, w którym to się dzieje, powoduje, że mamy czasowe wstrzymanie. Chciałbym, żeby to oczywiście było jak najkrótsze, ale tu już będziemy współpracować ze stroną amerykańską.
23: Jak w zeszłym tygodniu informował Reuters, Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy USA do Polski. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie 3 mężczyzn. Jak ujawnia prokuratura, podejrzanym zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, a także działania o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
1: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
23: Wszyscy 3 podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Rano podróż do Wiednia z Gdańska, w którym zakończył wizytę w Polsce premier Węgier. W Gdańsku Peter Modzior spacerował wczoraj wspólnie z premierem Donaldem Tuskiem w otoczeniu gdańszczan.
2: Ja przyszłam dla naszych premierów zobaczyć. Chciałabym ich przytulić, ale nie dopuszczą mnie.
3: Mój tata jest Węgrem, natomiast ja mieszkam całe życie w Gdańsku i dla mnie to jest bardzo duże wydarzenie zobaczyć węgierskiego polityka.
17: Co pan na tej tablicy tu ma?
20: W 3 językach. Peter, jesteś wspaniały. Lud ci uwierzył i obronił swoją godność i demokrację. Niech żyją Węgry.
23: No, poza Gdańskiem węgierski premier gościł w Krakowie i Warszawie. Mimo zmiany aury i bardzo wiosennej pogody w górach wciąż jest zimowo, ostrzegają Taternicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza że śnieg przy pełnym słońcu się topi.
21: Jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
23: Mówi Tomasz Zając z TPN-u, a w Tatrach w ostatnich dniach spadło 40 centymetrów śniegu.
27: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
28: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
29: Rock Radio w drodze.
30: W sobotę tramwaje wrócą na trasę do pętli Połacka. Zakończą się wtedy prace na skrzyżowaniu Słowiańskiej i Murawy. W sobotę rozpocznie się za to remont infrastruktury tramwajowej na ogrodach. Bimby nie będą mogły kursować od skrzyżowania Dąbrowskiego i Żeromskiego do pętli Ogrody.
27: Sponsorem programu był Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
28: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
29: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
31: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja. Pogoda.
30: W Poznaniu będzie dzisiaj słonecznie i ciepło. Termometry już wskazują 16 stopni. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 22. Niebo może się na chwilę zachmurzyć, ale według synoptyków padać nie powinno. Kropić nie będzie też jutro. Sobota też zapowiada się słonecznie. Ciśnienie mamy wysokie, a wiatr umiarkowany.
29: Rock Radio 105,4 FM.
27: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
31: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
32: Tu są naprawdę poważne sprawy, tu nie ma żartów.
29: Powstanie Rock Radia.

0: The Kings, All Day and All of the Night. I to jest zasada, która króluje w Rock Radio, bo gramy dla Was najlepszą klasykę rocka cały dzień i całą noc. Mi to za darmo, no a to wiadomo, słuszna cena. Dobrze, dość autopromocji, 12 minut po 8. Teraz na scenę wkracza...
1: Rebus Jebus.
2: W Rock Radio Rebus Jebus.
0: Jego wysokość, Rebus Jebus, czyli jak to zwykłem mawiać, król wszystkich konkursów radiowych, który rządzi u nas, no już od wielu lat. I jakoś z tego tronu zleść nie chcę. Ale bardzo dobrze. Kochani, za chwilę usłyszycie zagadkę, która składa się z różnych dźwięków. No, na pozór są one kretyńskie, ale w połączeniu tworzą logiczne hasło. A wasze zadanie jest proste, kochani. Wyłapać, co to za hasło zostało ukryte i zadzwonić na 2244-066 albo nagrać głosówkę na naszym Messengerze. Kto z was poda prawidłowe rozwiązanie, zgarnia od nas tradycyjną satysfakcję na cały dzień. No, a w czwartek taka satysfakcja cenniejsza niż, nie wiem, olej napędowy. No, niech tak będzie. Dobrze. Zaczniemy oczywiście od kategorii i lecimy z rebusem. Bardzo proszę.
3: Kategoria na dziś to...
0: Niezmiennie. Trwa nasza najdłuższa w historii seria zagadek z kategorii Kultowi Bohaterowie. A oto Rebus Jebus.
4: Leo, Leo, le, Leo, Leo.
5: Who are you?
6: Kim jesteście? Rycerzami, którzy mówią ni.
7: Das Auto.
0: No i co to za kultowy bohater został dziś ukryty? Wiecie? No to raz, dwa. Dzwonicie 2244-066 albo nagrywacie nam głosówki na Messengerze. Ale jeśli jesteście jeszcze no trochę zagmatwani, nie wiecie, co to za kultowy bohater, to powtarzam rebusa. Uwaga.
4: Leo, Leo, le, Leo, Leo.
5: Who are you?
6: Kim jesteście? Rycerzami, którzy mówią ni.
7: Das Auto.
0: Kategoria Kultowi Bohaterowie. Czy dziś też pójdzie wam jak po maśle? No, zobaczymy niebawem. 2244-066 albo głosówki na naszym Messengerze. A teraz The Cars. No, tak, żeby przyjemniej wam się gadało do telefonu. Tu Rock Radio.

0: Znali prawidłową odpowiedź i zgarnął satysfakcję na cały czwartek, ale po drodze Bob Dylan między innymi, bo łączy nas klasyka rocka w Rock Radio i kropka.
1: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
12: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
11: Cały rok. Od zawsze.
12: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i że na bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
14: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Została ostatnia reklama.
17: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Po reklamie.
4: Niech rok będzie z tobą. To jest powstanie Rock Radia.

0: 28 minut do godziny 9. Talking Heads, Burning Down the House. No więc kochani, szanowni państwo, czas na wielki finał.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: Satysfakcja na cały dzień nam stygnie. Ci, co wzięli udział w naszym Rebusie Jebusie, czekają, żeby dowiedzieć się, czy wyłapali prawidłowe hasło w zagadce z naszej, no, trwającej już naprawdę wiele tygodni serii Kultowi Bohaterowie. Więc nie przedłużamy. Najpierw, oczywiście powtórzmy sobie dzisiejszego Rebusa.
3: Leo, Leo, le, Leo, Leo. Who are you?
4: Kim jesteście? Rycerzami, którzy mówią ni.
5: Das Auto.
0: No, i tak brzmi zagadka. A jak brzmią wasze propozycje rozwiązania? 2 2 4 4 066 albo głosówki na naszym Messengerze. Zaczynamy sprawdzanie. Halo, halo.
6: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ten piękny, słoneczny poranek. Witają was szaleni żałobnicy. Dzisiaj w składzie pan Spider, pan Łapka, Andrzej, Hubert, yes. Sylwia i Jacek. A rozwiązaniem dzisiejszego Rebusa Jebusa jest Leonidas, Sparta z Chrystu. Pozdrawiamy serdecznie. Heoje, miłego dnia.
0: Chryste panie, ale ekipę żeście zmontowali, no. I wy wszyscy w jednym karawanie. No dobrze, wspaniale. Dzięki za głosówkę. Sprawdzamy dalej. Halo.
7: Czyżby dzisiejszym bohaterem był Leon zawodowiec? To Leonidas. Pozdrawiam.
0: Tu pan zachachmęcił. Nini, to nie jest Leon zawodowiec. Ale czy to Leonidas? Ostatni telefon. Halo.
8: Halo, halo. Bohater dnia to jest... This is Leonidas. I w tym momencie on wpada do studni. Hell yeah.
9: This is Sparta!
0: Tak jest, oczywiście, że tak, szanowni państwo. Leonidas, kultowy bohater rodem ze Sparty, no, którego możemy oglądać m.in. w filmie 300, gdzie pojawia się właśnie ten słynny kop na klatę. Gratuluję bardzo serdecznie. No jak zawsze poszło wam wspaniale, dlatego teraz, kochani, odbierajcie proszę za pośrednictwem głośników albo słuchawek, jeśli na przykład słuchacie nas na naszej aplikacji, zasłużoną satysfakcję, no z którą zobaczycie, że czwartek będzie po prostu lekko strawny. Rebus Jebus oczywiście wraca jutro o tej samej porze, tu nie zmienia się nic, ale w piątek do satysfakcji dokładamy coś ekstra. A teraz ONA, znalazłam. No, pani Agnieszka za moment się tutaj nam wydrze, więc robimy głośniej, a ja się zamykam. Hell yeah!

0: Za górami, za lasami grał nam w Rock Radio wszystkim zespół Slade, Far Far Away. 19 minut zostało nam do godziny 9. Słuchacie czwartkowego powstania Rock Radia i bardzo dobrze, to jest słuszny wybór o poranku. U nas za chwilę muzycznie m.in. Mana i Creedence Clearwater Revival. O, piękna rozgrzewka, chociaż mi wcale nie wyszło. Creedence Clearwater Revival. O, tak, się nazwali i teraz Polacy się męczą, nie? No właśnie, dobrze. Zostańcie z nami, bo klasyki rocka wam u nas dostatek. Co jest ze mną? Cześć!
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: Została ostatnia reklama.
15: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste. W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
16: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
18: Rock Radio. Drodze.
19: Obowiązuje już nowa organizacja ruchu na węźle Wierzbięcice. Otwarty został odcinek ulicy Wierzbięcice przy Nowym Rynku. Zamknięto z kolei ostatni fragment Ratajczaka. Objazd poprowadzono przez Kościuszki. Ruch pieszych natomiast przeniesiono wzdłuż budynku starego browaru.
16: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl.
17: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
18: Powstanie Rock Radia, czyli rockowy początek dnia.

0: Tu Rock Radio, grupa Garbage, Stupid Girl. No, proszę zadedykować według własnego uznania. 5 minut zostało nam do godziny 9. O godzinie 9 oczywiście kolejne newsy w Rock Radio. No i w nich kolejne alerty pogodowe, szanowni państwo. Będą dzisiaj burze, nawet burze z gradem i wichury. Gdzie, co, jak? Odpowiedź dosłownie za moment.
1: Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
11: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
12: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super! Kiedy płyniemy?
15: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
17: Tak, tak.
16: Od 6 do 9.
17: Od 6 do 9 w Żabce.
16: Za 6,99 i że na bogato.
17: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
16: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
17: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
16: Dokładnie.
18: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
19: Została ostatnia reklama.
20: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/service-select.
21: Po reklamie.
22: Ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
23: Powstanie Rock Radia.
0: Powstanie Rock Radia to namacalny dowód na to, że w dobrym towarzystwie czas szybciej leci. No bo dopiero co wstaliśmy, a już mamy godzinę 9, szanowni państwo. Ja tutaj cały czas kątem oka widzę, że wpadają wasze kolejne meldunki na numer 22444066 albo na naszego Messengera, bo zostawiacie również swoje głosówki. Więc za moment kolejny głos od was, ale najpierw godzina 9 i najważniejsze informacje w Rock Radiu, które ma dla was Dorota Wardecka. Zapraszamy.
24: Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii w żłobku pod Warszawą. Uwaga na burze z gradem i wichurami, są alerty na dziś. Senat zajmie się ustawą o kryptowalutach.
1: Rok Radia.
24: Dorota Wardecka. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 2-letniego dziecka w jednym ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach. Do tragedii doszło wczoraj po południu. Nie informujemy o szczegółach, mówi Paweł Chmura ze stołecznej policji.
2: Dane okoliczności są wyjaśniane teraz pod nadzorem prokuratora. Z tego co wiem, na pewno rodzice zostali objęci pomocą psychologów.
24: Dziś prokuratura ma oficjalnie wszcząć śledztwo w tej sprawie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami. Obowiązują dla województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego. W czasie burz można się spodziewać ulewnych deszczy oraz gradu, a wiatr może się rozpędzać do 65 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać od południa do 20. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Teraz zamiast podatku mają się pojawić zachęty i kolejne dopłaty promujące elektromobilność i zmiany w polskim systemie ciepłownictwa. Dzięki zmianie polski rząd uniknął 4 miliardów euro kary. Może też wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Jego serce nie biło, a temperatura ciała wynosiła tylko 22 stopnie. Poznańscy lekarze uratowali życie pacjentowi w głębokiej hipotermii. Pacjenta trzeba było poddać terapii ECMO, czyli podłączyć go do maszyny, która przejmuje zadania serca i płuc i stopniowo ogrzewać jego ciało.
3: Zaangażowane wiele osób. Jest to terapia związana z potencjalnymi licznymi powikłaniami poważnymi. Tych pacjentów jest niewielu w ciągu roku do takiej terapii.
24: Mówi anestezjolog dr Tomasz Bartkowiak. Pacjent pozostaje w szpitalu. Wciąż jest w złym stanie, ale co ważne, nie doznał żadnych ubytków mózgu. Senat przegłosuje dziś ustawę o kryptowalutach w takim kształcie, w jakim uchwalił ją Sejm, a to oznacza, że już niebawem rządowa propozycja trafi na biurko Karola Nawrockiego. Przy czym dwie poprzednie, niemal takie same, prezydent zawetował Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki z jednej strony nie traci nadziei, liczy, że Izba Refleksji poczyni refleksję, ale z drugiej wie, że decyzja już zapadła.
21: Ten tasiemiec, który zaproponował Donald Tusk, no nie uginając się nawet właściwie o krok w tej sprawie, tylko proponując tę samą ustawę już dwukrotnie, a teraz jak rozumiem idzie na trzecie okrążenie, no to nie jest dobre, bo uważam, że ta sprawa powinna być rozwiązana.
4: Po to właśnie jest ustawa rządowa, przekonuje szef Komisji Finansów, senator KO Kazimierz Klejna.
25: Ona jest bardzo dobrze przygotowana. Wszystkie te wątpliwości, które i pan minister Bogucki mówi i senatorowie opozycji, myśmy je, wydaje się, w sposób racjonalny wyjaśniali.
4: Dlatego poprawki PiSu zostaną odrzucone. A Karol Nawrocki po raz kolejny dostanie do podpisania niemal tą samą ustawę.
24: Kolejne miasto w Polsce przechodzi na ekokosiarki. W Krakowie owce i kozy zastąpią tradycyjne spalinowe kosiarki. Jak mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
26: Te naturalne kosiarki nie emitują hałasu, nie emitują spalin. Zgryzają gatunki najbardziej pospolite, a te, które trzeba chronić, będą w tym miejscu zostawały.
24: Od czerwca do końca października na Zakrzówku i w okolicach Fortu Bodzów owce i kozy będą obgryzały trawę.
27: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplenia Termoorganika.
28: Sport w Rock Radio. Przemysław Pozowski, zapraszam. Nowak Dżokowicz zatrudnił nowego trenera, byłego kolegę z reprezentacji, Wiktora Troickiego. Serbski tenisista w mediach społecznościowych zamieścił wspólne zdjęcie i napisał: witaj przyjacielu, kolego z drużyny, a teraz trenerze. 38-letni Dżokowicz to zdobywca 24 tytułów wielkoszlemowych. Od niedzieli czeka go 22 start w Roland Garros w Paryżu. Aston Villa pokonała w Stambule ST Freiburg 3-0 i triumfowała w Lidze Europy. W barwach angielskiej drużyny po puchar sięgnął reprezentant Polski Matti Kerr, który rozegrał cały mecz.
27: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Pogoda.
24: Dziś w wielu regionach przelotny deszcz, a do tego burze i ostrzeżenie przed nimi pierwszego stopnia. Burzą może towarzyszyć się silny wiatr, ulewy oraz grad. A na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 23 na Mazowszu.
29: Puknijcie się wszyscy w głowę.
23: Powstanie Rock Radia.

0: Blur, Country House, kapitalny numer rodem z Wysp Brytyjskich. Ostatnio jechałem z nim do siebie na Mazury i jakoś tak szybciej zleciało. Polecam serdecznie w aucie. Tu Rock Radio, 12 minut po godzinie 9. Powstanie Rock Radia trwa i trwa mać. No a jak powstanie Rock Radia, to i oczywiście wy. Najlepsza słuchalność w eterze. Odbieramy kolejny wasz głos. 2 2 4 4 066 albo głosówki na naszym Messengerze. Halo, dzień dobry, cześć.
1: Cześć Kajto. Tomek Starogówkowski, Hulic, serdecznie pozdrawia.
0: Cześć, cześć.
1: No, nie pełny skład, ale to nie szkodzi, nie szkodzi. Na pewno jakość, jak zawsze, tak jak w duecie, jak w tercecie, jak w kwartecie, jak w innych zbiorowych układach. No, czwartek, tydzień za chwileczkę kończymy. No i bardzo dobrze, niech o to chodzi, Rock Radio gra. Meldujemy się na zakładzie, karta odbita, kawka tak odpalona.
0: Bardzo dobrze.
1: No i o to chodzi, Rock Radio gra, to najważniejsze. Trzymajmy się cieplutko, hell yeah.
0: Hell yeah, ukłon dla ciebie Tomeczku. Dzięki, że wpadłeś o poranku do Rock Radia. No tak, dziś jestem w wersji solo, ale tylko dziś, jutro nasz wybitny noblista, profesor, inżynier Jan Bajorek wraca. No oczywiście, jeśli nie zgubi drogi. A co do jakości w wersji solo, no to słuchajcie, przez skromność nie będę się wypowiadał. Wystarczy mi order, który sam sobie zrobiłem z kalarepy. Dobrego dnia, panie kolego, i do usłyszenia jutro. Koniecznie zamelduj się przy piątku. 2 2 4 4 066 albo głosówki na naszym Messengerze. Macie ochotę, tak jak Tomek, zagościć na antenie? Bardzo proszę, śmiało zapraszam. A teraz Ameryka. Jedna z moich ulubionych rockowych ballad. Kapitalny klimat. Już teraz dla was w Rock Radio.

0: komuś brakowało energii, no to proszę bardzo, po tym numerze cukier wywalił ponad skalę. Motley Crue, Kickstart My Heart w Rock Radio. 22 minuty po godzinie 9. Za chwilę, oczywiście jeszcze więcej klasycznie rockowych smaczków od m.in. pana Erika Claptona. No i za chwilę, słuchajcie, zastanowimy się wspólnie, czy powinniśmy zacząć zazdrościć Rosji. Wiem, brzmi kontrowersyjnie, ale spokojnie, onucą nie jestem, zaraz wszystko wam wyjaśnię.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czy twoja mama wie, co ją czeka 22 maja? W pasażu Rondo od 16 do 19 królować będzie magia. Wróżka Kiara, wróżka Wanda i astronumerolog spojrzą w przyszłość, a chiromanta sprawdzi, co widać i co można wyczytać z waszych dłoni. O 17.30 specjalnie dla mam koncert Agnieszki Wawrzyniak i Klaudiusza Kapłona. Zabierz mamę na Dzień Matki do pasażu Rondo, bo prezenty są fajne, ale magia i muzyka są bezcenne. Serdecznie zapraszamy do pasażu Rondo tuż przy Selgros.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama. Masz ochotę na mocne, rockowe granie na światowym poziomie? Nie przegap festiwalu Rockowizna od 20 do 22 sierpnia w Poznaniu. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Nova Twins, Royal Republic, Kult, Lady Punk, Acid Drinkers, Nocny Kochanek i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna od 20 do 22 sierpnia w Poznaniu. Tereny zielone, lotniska, Ławica. Nie może cię zabraknąć. Bilety na rokowizna.pl.
0: Po reklamie.
7: Niech rok będzie z tobą.
8: To jest powstanie Rock Radia.

0: Niezawodne rodzeństwo z Manchesteru, Oasis, All Around the World w Rock Radio. No, w tym sezonie nieco smutne rodzeństwo, bo ich Manchester City tylko wicemistrzem Anglii. 27 minut do godziny 10, słuchacie Rock Radia w ten czwartkowy poranek. Budzimy się wspólnie do życia z najlepszą klasyką rocka w tle. A tymczasem, słuchajcie, w rosyjskim Jekaterynburgu pojawił się pierwszy w kraju robotyczny dystrybutor paliwa. Na filmiku, który znalazłem w sieci, widać, jak robot sam otwiera wlew w aucie, wkłada pistolet, no a po zatankowaniu płynnie wraca na swoje miejsce. No kurde, technologia w Rosji tak zasuwa, że może już niedługo przeciętny Sasza wypierze bieliznę w pralce.
1: Powstanie Rock Radia.

0: Rock Radio Twisted Sister, We Are Not Gonna Take It. No, można się z nimi nieco powydzierać w drodze na przykład do roboty, ale i w robocie też. Niech współpracownicy wyłączą te wszystkie popowe kaszany, co im w tle grają. Pokażcie, co to znaczy dobra muzyka w Rock Radio. 18 minut do godziny 10. Lada moment do studia wpadnie mój kumpel druh, Kuba Kaleta, który przejmuje stery po godzinie 10. Wypytam go, co tam ciekawego dla was przygotował na czwartek, ale zanim zmiana warty, to jeszcze 3 numery ode mnie. A co? Lady Punk, Ugly Kid Joe i niezawodny, nieśmiertelny Fleetwood Mac. To posłuchamy wspólnie jeszcze przed godziną 10 w Rock Radio, bo łączy nas wszystkich klasyka rocka.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz? Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Sprawa numer 23/05. Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Auchan Spadzin. Miejsce przeistacza się w Walebaj. Świat biura detektywistycznego Lassego i Mai. Młodzi uczestnicy rozwiązują szyfry, tropią wskazówki, łamią kody, badają odciski palców i odkrywają tajemnice. Każde zadanie przybliża do finału. Kto stoi za zagadką? Dla pierwszych 200 detektywów, którzy zamkną sprawę, książka w prezencie. Już 23 maja w Centrum Handlowym Auchan Spadzin. auchanspadzin.com.pl.
11: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design, perfekcję w każdym detalu, technologie przyszłości, wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Ławica, Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
13: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
14: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
15: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
18: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
19: I twoje też.
20: Została ostatnia reklama.
21: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Po reklamie.
23: Niech rok będzie z tobą. To jest powstanie Rock Radia.

0: Legendarny Fleetwood Mac, Black Magic Woman. Tak kończymy nasze czwartkowe spotkanie w Powstaniu Rock Radia. Kajetan Kajtoruszczyk, to jestem ja, bardzo Państwu dziękuję. Dzisiaj byłem w wersji solo, no ale już nie jestem solo, bo do studia właśnie wpadł mój wspaniały zmiennik Jakub Wojciech Kaleta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kochany, powiedz tutaj proszę, tutaj wszystko, tutaj wylej nam tak. Kawę na ławę, o może tak. Tak to powiedzmy. Co będziesz miał po godzinie 10 dla naszych słuchaczy? Wiesz, zachęć ich, żeby zostali.
1: Po 10 w cyklu W Mgnieniu Roka razem z Olą Konopką przekonamy się, dlaczego na drugą płytę kapeli syna Boba Dylana, to jest dość skomplikowane, trzeba było czekać aż 4 lata.
0: Okej, no bo może się jeszcze nie urodził.
1: Nie, on już wtedy był mocno urodzony.
0: Aha, no strzelałem, no, dobrze. No.
1: A po 12 w Białych Krukach, a po 12 w Białych Krukach weźmiemy na warsztat taką płytę, no, która w zasadzie myślę, że miała szansę pogodzić dwie zwaśnione od lat subkultury muzyczne.
0: O matko. No. Taka, jak to się mówi, fajka pokoju.
1: Tak, trochę
0: to
1: tak.
0: Ciekawe. To zostanę w takim razie. To znaczy nie w studiu, tylko będę jechał do domu, jasne, ale będę słuchał. I Państwu też polecam.
1: Dobrze.
0: Ładnie to zrobiłem?
1: Bardzo ładnie.
0: Myślę, że mam nadzieję, że Państwo zostaną. Starałem się.
1: Nie mają Państwo wyjścia. Ja bym został.
0: Kochani, Kuba Kaleta przejmuje stery, będzie Was zabawiał do godziny 15. A ja wracam do Was już jutro o godzinie 6. No oczywiście z Jankiem Bajorkiem, jeśli nie zgubi drogi do studia. To będziemy już w duecie. No, to dobrego dnia. Trzymajcie się, pa, pa.
2: Reklama. Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Zapraszamy na festiwal żywych rzeźb w Deli Park Natura. Elegancja, magia i niesamowite emocje. To wszystko czeka na Was w sobotę, 23 maja w godzinach od 11 do 18. delipark.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Reklamie.
15: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10 na rozgrzewkę zapuścimy sobie nieśmiertelny hit Bruce'a Springsteena, ale wcześniej newsy.
16: Polska potępia postępowanie Izraela wobec aktywistów z flotylli. Rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jeszcze dziś lub jutro. Drożeje herbata, tanieją za to tłuszcze.
15: Newsy Rock Radia.
16: Dorota Wertycka. Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec zatrzymanych aktywistów Global Summit Flotilla. Domagamy się uwolnienia polskich obywateli, oświadczył szef MSZ-u Radosław Sikorski. Przekazał, że polecił wezwać chargé d'affaires Izraela w Warszawie. To w związku z zachowaniem jednego z izraelskich ministrów, który na opublikowanym nagraniu szydzi z zatrzymanych aktywistów. Flotilla wyruszyła w zeszłym tygodniu z tureckiego portu w stronę wybrzeża Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Według jej danych w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju, na pokładach których znajdowało się 428 osób, wśród nich Polacy. Szef polskiego MSZ-u zamierza przekazać, że nasz kraj domaga się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli i traktowania ich w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami. Dziś lub najpóźniej jutro rano podpisze rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
17: Rozporządzenie przeszło wszelkie wymagane konsultacje i międzyresortowe, komisję prawną jest już przygotowane. Teraz wersję ostateczną podpisze pan minister premier Gawkowski, a potem zostanie skierowane do mnie do kontrasygnatów.
16: Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu o transkrypcji do polskiego rejestru rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. W zeszłym tygodniu w Warszawie ich akt małżeństwa został jako pierwszy w Polsce przeniesiony do rejestru w drodze transkrypcji. Używki podrożały w kwietniu najbardziej, średnio o ponad 8%. Z raportu UCE Research i Uniwersytetu WSB Mary to wynika, że herbata podrożała o ponad 20%. Ceny słodyczy i deserów poszły w górę o ponad 7,5%, napoje zdrożały o blisko 6%, potaniały natomiast tłuszcze o 9,5%, do czego przyczyniły się m.in. wojny cenowe. Wojewoda kujawsko-pomorski pisze do prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie opóźnień w przyznawaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Rozpatrywanie wniosków trwa już 14 miesięcy, alarmuje Michał Sztybel.
6: Przekazujemy co miesiąc regularnie kilkaset wniosków. Niestety pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego po prostu, aby otrzymać symboliczny medal.
16: Kancelaria prezydenta odpowiada, że wydłużony czas oczekiwania wynika przede wszystkim ze znaczącego wzrostu liczby składanych w ostatnich latach wniosków oraz wieloetapowej procedury. Aston Villa triumfowała w Lidze Europy, a to dopiero początek, bo kibiców piłki nożnej czekają w maju jeszcze dwa finały europejskich pucharów, w tym finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Przemysław Pozowski.
11: Aston Villa w pierwszym z finałów klubowych rozgrywek w Europie pokonała niemiecki Freiburg 3-0, a trener ekipy z Birmingham, Unai Emery, Ligę Europy wygrał po raz piąty.
18: I am not feeling the king.
11: Nie czuję się jak król Ligi Europy, czuję wdzięczność, jesteśmy królami, razem.
18: The king together.
11: Jego ślady w Lidze Mistrzów będzie chciał pójść Luis Enrique, który te najbardziej prestiżowe rozgrywki wygrał dwa razy, raz z FC Barceloną i raz w ubiegłym roku z PSG. Ale 30 maja w Budapeszcie paryżanom stanie na drodze nowy mistrz Anglii, czyli Arsenal.
16: A finał Ligi Konferencji w środę ma szansę wygrać inny zespół z Londynu, Crystal Palace.
15: Newsy Poznań.
19: Urszula Salamon, zapraszam. Szkoła w Owińskach pęka w szwach. W budynku jest za mało klas. Uczniowie mają zajęcia na korytarzu, a nawet w gabinecie dyrektora, mówi nauczycielka historii Jolanta Chlebowska-Kasztelan.
20: Ze starej sali gimnastycznej wygospodarowano dwie sale. Jedna to jest świetlica, druga to jest w tej chwili jadalnia.
19: Problemem są pieniądze. Niewykluczone, że gmina będzie musiała zaciągnąć pożyczkę, by rozbudować szkołę. Koszt tej inwestycji to aż 16 milionów złotych. Tymczasem Wielkopolska Izba Lekarska zbadała medyków. Sprawdziła ich poziom wypalenia zawodowego. Wyniki wskazują, że problem dotyczy wszystkich lekarzy, niezależnie od specjalizacji, płci czy stażu pracy. Dzisiaj prezydent Poznania spotka się z mieszkańcami osiedla Warszawskie Pomet Maltańskie. Wydarzenie rozpocznie się o 18:00 w szkole podstawowej przy ulicy Inowrocławskiej. A za godzinę opowiemy o zmianach w organizacji ruchu na Wierzbięcicach.
15: Rock Radio 105 i 4 FM. Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl. Pogoda.
19: Aktualnie termometry w Poznaniu wskazują 19 stopni. Temperatura może jeszcze trochę wzrosnąć, maksymalnie do 22. Jest ciepło i słonecznie, ale na niebie pojawią się chmury. Według synoptyków padać jednak nie powinno. Kropić nie będzie też jutro. Dużo słońca spodziewajcie się także w sobotę. Ciśnienie mamy wysokie, a wiatr umiarkowany.
15: Rock Radio 105 i 4 FM.
21: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
15: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: Cześć, Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć, Ola.
1: Cześć, Kuba, jestem, żebyście widzieli państwo, jak on dzisiaj jest naładowany pozytywną energią.
0: No wiesz co, bo sobie posłodziłem kawę dwoma łyżeczkami cukru i... Tak to już jest, no.
1: Roznosi chłopaka. No. Dobra, Kuba, o czym dziś porozmawiamy w cyklu W mgnieniu roka?
0: No dzisiaj porozmawiamy o takim zespole, który przekonał się na własnej skórze, że to nie jest tak, że jak wydasz pierwszą płytę, to już świat leży u twych stóp, stoi przed tobą otworem i tak dalej.
1: No.
0: Czasem jest tak, że po wydaniu pierwszej płyty zaliczasz regres i musisz w zasadzie wrócić do takiego półamatorskiego grania i czekać
1: tak
0: na kolejną szansę.
1: Pogadamy o tym, że zespół musiał przejść pewną drogę, no, zanim osiągnął wielki sukces.
0: I to nawet, jeśli jesteś w sumie Nepo Baby. Prawda?
1: Prawda.
0: No.
1: No.
0: No.
1: No to chyba już więcej nie zdradzamy.
0: Nie.
1: Dobrze, to więcej szczegółów już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny

0: ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prani w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Nadszedł ten czas. Mieszkania tanieją. Przyjdź na dni otwarte mieszkań Dolna Górna Wilda, tych obok Starego Browaru i poznaj nową ofertę cenową. Ceny w centrum miasta już od 12 999 zł za metr kwadratowy. Zapraszamy w piątek 22 maja od godziny 10 do 17 i w sobotę 23 maja od godziny 10 do 15. Ulica Dolna Wilda 12. Przyjdź i sprawdź nowe, niższe ceny.
6: Została ostatnia reklama.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
8: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

kolejno. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to. To wszystko co robię. Już mam cię dość. Tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Kawał niesamowitej ballady to klasyka rocka od Europe w Rock Radio. Za 29 minut będzie 11, więc my jak zwykle o tej porze odpalamy silnik w rockowym wehikule czasu, dolewamy tam tych wszystkich płynów i przenosimy się do silnika oczywiście, nie do nas, i przenosimy się do roku 1996.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1996. To właśnie w tym roku w Dniepro-Dzierżyńsku na Ukrainie dochodzi do największej katastrofy tramwajowej w historii. Giną w niej 34 osoby, a ponad 100 zostaje rannych. Borys Jelcyn zaczyna drugą kadencję na stanowisku prezydenta Rosji, a do kin wchodzą filmy Nic Śmiesznego, Girl Guide, Cwał, Pułkownik Kwiatkowski, Młode Wilki, Gry Uliczne, Wirus, Fargo, Twister oraz Dzień Niepodległości.
2: Za to dokładnie 30 lat temu, czyli 21 maja 96 roku, wychodzi płyta zespołu The Wallflowers pod tytułem Bringing Down the Horse.

0: płyta zespołu z takim hitem jak One Headlight.
1: A że to był największy przebój grupy The Wallflowers, to też płyta Bringing Down the Horse okazała się najlepiej sprzedającą się w ich dyskografii, dlatego że rozeszła się w nakładzie prawie 5 milionów egzemplarzy. I w ogóle jest to płyta, której słucha się przyjemnie,
0: to
1: dlatego
0: prawda,
1: że w ucho wpadają także niesinglowe numery Bleeder oraz The Difference. Ta muzyka na tym krążku brzmi trochę jak dokonania Bruce'a Springsteena, trochę jak dokonania zespołu Counting Crows, czyli to jest ta kapela od hitu Mr. Jones. I mnie się kojarzy ta muzyka ze ścieżką dźwiękową do jakiegoś amerykańskiego filmu albo serialu. Myślę, że spokojnie to mogłaby być muzyka do filmu, w którym wystąpiła Jennifer Aniston.
0: Dokładnie, no. Tak. To jest...

0: została nagrana po zmianach w składzie, radykalnych zmianach, ponieważ z oryginalnego składu został wokalista i gitarzysta Jakob Dylan oraz Rami Jaffe.
1: Klawiszowiec.
0: Klawiszowiec. Gitarzystę, czyli Tobiego Millera, zastąpił Michael Ward. Ze składu odszedł też basista Barry Maguire i zastąpił go Greg Richling oraz perkusista Peter Janowicz zrezygnował, na rzecz którego też przyszedł Mario Calira.
1: Ale zespół, jak oni się nazywają?
0: Zespół The Wallflowers.
1: ale zespół The Wallflowers zmienił także, poza większością muzyków, wytwórnie. Dlatego, że pierwsza ich płyta ukazała się pod szyldem Virgin, a ta druga, czyli Bringing Down The Horse, wyszła pod szyldem Interscope. No i ta zmiana nie była szybką, łatwą i przyjemną zmianą, dlatego że po odejściu z grupy Virgin muzycy The Wallflowers zaliczyli taki krok wstecz, dlatego że wrócili do grania po klubach w Los Angeles, licząc na złapanie kolejnego kontraktu z jakąś wytwórnią i mieli też problem ze znalezieniem producenta. Ostatecznie na wyprodukowanie drugiej płyty The Wallflowers zgodził się T-Bone Burnett, czyli producent, który współpracował już wówczas z legendarnymi muzykami, m.in. z Royem Orbisonem, Willim Dixonem czy Elvisem Costello.
0: No i to trochę trwało, żeby wydali tę płytę, prawda?
1: Tak, dlatego że płyta Bringing Down The Horse ukazała się aż w 4 lata po premierze debiutanckiego krążka The Wallflowers.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Ciężko spokojnie usiedzieć w miejscu przy tym numerze. Klasy karaoke od The Suite w Rock Radio, a my już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego numeru, który jest oparty na takich solidnych podstawach, a chodzi tutaj o partię perkusji, charakterystyczną, no bo ci panowie, to bracia są w ogóle w większości, no to oni lubili z tymi bitami perkusyjnymi kombinować. In Excess, to o nich cały czas tutaj mówię. Już za chwilę ich posłuchamy, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio. Rock Radio!
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
5: Sprawa numer 23/05. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Auchan Swadzim. Miejsce przeistacza się w Walebaj. Świat biura detektywistycznego Lassego i Mai. Młodzi uczestnicy rozwiązują szyfry, tropią wskazówki, łamią kody, badają odciski palców i odkrywają tajemnice. Każde zadanie przybliża do finału. Kto stoi za zagadką? Dla pierwszych 200 detektywów, którzy zamkną sprawę, książka w prezencie. Już 23 maja w Centrum Handlowym Auchan Swadzim. auchanswadzim.com.pl.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Została ostatnia reklama.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
10: Po reklamie.
11: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

newsach o 11 sprawdzimy, na czym polegają nowe unijne przepisy dotyczące wody pitnej, a po 11 posłuchamy sobie numeru opartego na legendarnym riffie w Rock Radio.

0: reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Została ostatnia reklama.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Po reklamie.
11: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
12: Tu Kuba Kaleta. Po 11 posłuchamy legendarnego numeru Deep Purple, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
13: Jest głos polskiego MSZ-u w sprawie zatrzymania międzynarodowej flotylli. Od dziś nowe unijne przepisy dotyczące wody pitnej. Czołowi tenisiści planują protest przed French Open.
11: Rock Radia.
13: Dorota Werdecka. Szef MSZ-u Radosław Sikorski wzywa chargé d'affaires Izraela w Warszawie w sprawie działań izraelskiego wojska wobec aktywistów Global Sumut Flotilla. To efekt wstrząsającego nagrania z udziałem izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itmara Ben-Gwira, który szydzi z zatrzymanych aktywistów. W rękach Izraelczyków jest 3 Polaków, 2 mężczyzn i kobieta, którzy płynęli we flotylli z pomocą humanitarną do strefy Gazy. O okrucieństwie izraelskiego wojska mówi Rafał Piotrowski z Global Sumut Flotilla.
14: I nie można wykluczyć, że część osób zostanie zatrzymana na dłużej. W trakcie poprzednich flotyli uczestnicy spotkali się z przemocą, z biciem, z torturami, ale także spotkali się z gwałtami, z przemocą seksualną. Bardzo po prostu sama myśl o tym, że takie coś może się stać uczestnikom czy uczestniczkom flotyli, jest po prostu przerażająca.
13: Wicepremier Sikorski pisze też w portalu X, że Polska domaga się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli. Jednocześnie MSZ odradza podróże w okolice Izraela, Palestyny i Strefy Gazy. Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące jakości wody pitnej. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej mają zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne Polaków, mówi zastępca dyrektora produkcji w krakowskich wodociągach dr Tadeusz Bochnia.
15: Czyli od tego, co z wodą się dzieje jeszcze przed naszymi ujęciami, jeszcze jak stanowi rzekę czy jezioro, czy jakąś tam wodę podziemną, poprzez to, co dzieje się z tą wodą w trakcie produkcji wody uzdatnionej, aż po kran konsumenta, czego zupełnie nie było wcześniej, czyli ten nadzór nad jakością wody zostaje rozszerzony.
13: Przepisy wprowadzają m.in. zarządzanie ryzykiem w całym łańcuchu dostaw wody. Wybrani w zeszłym tygodniu członkowie Krajowej Rady Sądownictwa deklarują chęć natychmiastowego podjęcia pracy i czekają na zwołanie terminu posiedzenia Rady w nowym składzie. Termin posiedzenia zależy jednak od pierwszej prezes Sądu Najwyższego, Szymon Kępka.
16: Małgorzata Manowska, która ma zwołać posiedzenie KRS, kończy swoją kadencję w Sądzie Najwyższym 26 maja. Termin na zwołanie posiedzenia KRS to 30 dni i mija on w połowie czerwca. Dlatego termin posiedzenia najpewniej wyznaczy nowy pierwszy prezes sądu, sędzia KRS Dariusz Zawistowski.
17: Zdajemy sobie sprawę z tego, że są ustawowe terminy i w tych realiach, w których funkcjonujemy, nie spodziewamy się raczej tego, żeby ten termin został zgłoszony przed upływem 30 dni.
16: Sędziowie chcą jak najszybciej podjąć pracę, bo jak mówią, kierują się zasadą odpowiedzialności za stan sądownictwa, który jest w głębokim kryzysie.
13: W pierwszej połowie czerwca temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie w kolejce. kolejnej do 24. Będą to wartości powyżej wieloletniej normy z lat 1991-2020. Lipiec i sierpień także będą z temperaturami wyższymi od przeciętnych, podaje IMGW. Czołowi tenisiści świata planują protest, zamierzają ograniczyć swoje wystąpienie medialne przed turniejem wielkoszlemowym French Open do 15 minut. To w proteście przeciwko wysokości oferowanych nagród pieniężnych, podaje BBC. Limit do 15 minut ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody finansowe. Sportowcy zwrócili się do organizatorów, aby do 2030 roku przeznaczyli 22% przychodów na nagrody pieniężne.
0: Newsy Poznań.
8: Urszula Salamon, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Obowiązuje już nowa organizacja ruchu na węźle Wierzbięcice. Otwarty został odcinek ulicy Wierzbięcice przy Nowym Rynku. Zamknięto z kolei ostatni fragment Ratajczaka. Objazd poprowadzono przez Kościuszki. A teraz zaglądamy do wrześni. Uczczono 125. rocznicę strajku dzieci wrzesińskich. Główne uroczystości odbyły się wczoraj przy ich pomniku. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także mieszkańcy wrześni. Wczoraj obchodziliśmy też Międzynarodowy Dzień Pszczół. Przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim odbyła się specjalna akcja.
10: Otrzymałam roślinkę, cieszę się bardzo, jak co roku biorę udział w tej akcji i ją wspieram. Sadzę u siebie też przed domem w dużych donicach.
8: W Poznaniu stanęły też słupy, na których zawieszono nasiona roślin miododajnych. Będzie można je z nich zabrać do 30 maja. Kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o nowym poznańskim pomniku.
0: Rock Radio 105 i 4 FM.
18: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu Czeri Berdychowski. Poznań Owsiana 27. Czeripoznań.pl.
0: Pogoda.
8: W Poznaniu jest słonecznie i ciepło, tak będzie aż do wieczora. Termometry wskazują już 18 stopni, maksymalnie temperatura wzrośnie do 22. Dzisiaj nie spodziewajcie się deszczu, na jutro synoptycy też nie zapowiadają opadów. Sobota ma być bardzo słoneczna. Ciśnienie jest wysokie i takie utrzyma się też w najbliższych dniach. Wiatr wieje umiarkowany.
0: Rock Radio 105 i 4 FM.
18: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
19: Sponsorem programu był właściciel salonu Czeri Berdychowski. Poznań Owsiana 27. Czeripoznań.pl.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: emocjonalny, bo jak powszechnie wiadomo, chłopaki nie płaczą. Już za chwilę The Cure, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Czy twoja mama wie, co ją czeka 22 maja? W pasażu Rondo od 16 do 19 królować będzie magia. Wróżka Kiara, wróżka Wanda i astronumerolog spojrzą w przyszłość, a chiromanta sprawdzi, co widać i co można wyczytać z waszych dłoni. O 17.30 specjalnie dla mam koncert Agnieszki Wawrzyniak i Klaudiusza Kapłona. Zabierz mamę na Dzień Matki do pasażu Rondo, bo prezenty są fajne, ale magia i muzyka są bezcenne. Serdecznie zapraszamy do pasażu Rondo tuż przy Selgros.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Po reklamie.
10: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Są takie numery, które się w ogóle nie starzeją mimo upływu lat i to jest moim zdaniem jeden z nich. Depeche Mode w Rock Radio, za minutę będzie 11:30, a ja przypominam, że my po 15:00 jak zwykle będziemy szukali rock'n'rollowca dnia i w związku z tym czekamy na wasze niecodzienne, pokręcone, przypałowe historie. Możecie dzwonić, możecie również wysyłać głosówki na Messengerze, a dzisiaj gramy o kubek Rock Radia i o najnowszą płytę Foo Fighters zatytułowaną Your Favorite Toy. No dobrze, co zrobić, żeby zostać rock'n'rollowcem dnia? No należy nas zaskoczyć swoją historią i to może być na przykład historia w tym stylu.
1: Chciałam zrobić kompot z porzeczek. Mhm. No ale zadzwonił telefon. No, porzeczki się ładnie zagotowały, a ja niewiele namyślając się odprzedziłam. Oczywiście. Porzeczki zostały, kompot poleciał do Wisły.
0: No, z kompotem nie ma żartów. Jeżeli chcecie zostać rock'n'rollowcem dnia, to przedzwońcie pod 224-0066. My nie oddzwaniamy, więc wybieracie numer i od razu nawijacie, co tam macie do powiedzenia, ale możecie również podesłać głosówkę na Messengerze. No, też nie oddzwaniamy na głosówki, tak to działa. Kto zostanie rock'n'rollowcem dnia i kto zgarnie kubek Rock Radia oraz najnowszy album Foo Fighters, Your Favorite Toy, tego dowiemy się po 17:00, a już teraz słuchamy numeru, który ma świetną melodię, no i także dający do myślenia tekst. To klasyka rocka od Golden Life w Rock Radio.

0: I nóżka sama chodzi, to klasyka rock od NAK w Rock Radio. Za 22 minuty będzie południe, a my już za chwilę posłuchamy sobie, no po pierwsze, takiego kawałka, który to jest jeden z bardziej w ogóle chyba optymistycznych numerów, jeśli chodzi o szeroko pojętą klasykę rocka, zwłaszcza te z przełomu mileniów, bo właśnie do przełomu XX i XXI wieku za moment się przeniesiemy. I posłuchamy sobie U2 i to będzie kawałek, który, co ciekawe, brzmieniowo nawiązuje do brzmienia podobnego do tego, które U2 miało na początku lat 80. Powiem wam, że ja się stosunkowo niedawno dowiedziałem właśnie tego i byłem mocno zaskoczony, bo nigdy nie wpadłbym na to, że ten kawałek akurat brzmi tak jak stare U2. No, to taka ciekawostka. Już za chwilę U2, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama.
2: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG, w kredycie i leasingu z RRSO 0%.
5: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
3: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Nadszedł ten czas. Mieszkania tanieją. Przyjdź na dni otwarte mieszkanie Dolna Górna Wilda, tych obok Starego Browaru i poznaj nową ofertę cenową. Ceny w centrum miasta już od 12 999 zł za metr kwadratowy. Zapraszamy w piątek 22 maja od godziny 10 do 17 i w sobotę 23 maja od godziny 10 do 15. Ulica Dolna Wilda 12. Przyjdź i sprawdź nowe, niższe ceny.
5: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
6: Została ostatnia reklama.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: Wolałby pan jednak inne okulary?
9: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
8: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
7: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl / info / producenci.
11: Po reklamie.
12: Rock Radio.
13: Klasyka.
12: Klasyka rocka.

0: No i takie rzeczy usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To petarda od Accept w Rock Radio. W newsach o 12 sprawdzimy, gdzie możemy się dzisiaj spodziewać Busha. Po 12 posłuchamy jednego z bardziej klimatycznych numerów, jeśli chodzi o klasykę rocka lat 70. w Rock Radio.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
3: Rossmann.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Została ostatnia reklama.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
1: Po reklamie.
7: W Rock Radio.
2: Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch wleci bardzo klimatyczny numer Pink Floyd, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
15: Po utonięciu 2-latka w oczku wodnym dwie opiekunki są zatrzymane. Burze w 5 województwach właśnie zaczyna obowiązywać alert. O zwycięstwie w 3 wojnie światowej opowiada spektakl, którego premiera już jutro.
7: Rock Radia.
15: Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w sprawie utonięcia 2-letniego chłopca w żłobku w Ząbkach. Zatrzymane kobiety mają 53 i 48 lat. Ciało chłopca odnaleziono wczoraj w oczku wodnym na terenie posesji, na której znajduje się placówka. Mimo reanimacji także policji i ratowników okazała się ona bezskuteczna. Aktualnie przesłuchiwani są świadkowie. Gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki. Burze przejdą dziś przez północno-centralną Polskę. Alerty wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej właśnie zaczynają obowiązywać. Ostrzeżenia obejmują obszar województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Od jutra ma poprawić się jakość informowania o jakości wody. To na mocy przepisów, które dostosowują polskie prawo do unijnych dyrektyw. Mieszkańcy mają otrzymywać zdecydowanie więcej informacji o jakości dostarczanej wody, jej cenie i zużyciu. Są też nowe obowiązki dla zarządców budynków takich jak szkoły, szpitale czy hotele, mówi rzecznik miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy Tomasz Okoński.
16: Zarządcy budynków będą musieli przeprowadzać oceny ryzyka dotyczące działania wewnętrznych instalacji wodociągowych. Dodatkowo ustawa nakłada też na gminy obowiązek identyfikowania osób, które nie mają dostępu do wody pitnej i samorządy będą musiały podejmować działania w celu zapewnienia takiego dostępu do wody.
15: Wodociągi będą też musiały regularnie badać wodę pod kątem obecności ołowiu oraz bakterii Legionella. Ciało kobiety odnaleziono w gruzach budynku zawalonego w niemieckim Görlitz przy granicy z Polską. Dom zawalił się 2 dni temu. Odnaleziona to 25-letnia turystka z Rumunii, ale akcja poszukiwawcza 2 pozostałych osób trwa, w czym pomagają psy tropiące. Budynek, w którym według policji znajdowały się mieszkania na wynajem oraz apartamenty wakacyjne, zawalił się w poniedziałek wieczorem. Z dotychczas niewyjaśnionych przyczyn niewykluczony jest wybuch gazu. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe. pogrzebowe aktorki i wokalistki Stanisławy Celińskiej. Po mszy w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym ceremonia pogrzebowa przeniesie się na Powązki Wojskowe. Artystka zmarła w ubiegłym tygodniu, miała 79 lat. Sezon w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie kończy się optymistycznie niespodziewanym zwycięstwem Unii Polsko-Czeskiej w III wojnie światowej. Bo taki właśnie tytuł ma spektakl powstały w koprodukcji z Teatrem Narodowym w Pradze. Za kulisy dwujęzycznej produkcji zajrzała Paulina Nawrocka.
1: No to jest historia, która się odbywa w niedalekiej przyszłości. Jakub Krofta, jestem reżyserem spektaklu. To jest historia, która się odbywa w jakimś takim luksusowym spa, które staje się na jakiś czas domem wybitnych mózgów, którzy mają jedno proste zadanie, przekonać Czechów i Polaków o tym, że są tak naprawdę jednym narodem i połączyć siły i jednak po prostu stawić opór wrogowi.
15: Premiera polsko-czeskiego spektaklu już jutro wieczorem na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki.
7: Newsy Poznań.
12: Urszula Salamon, zapraszam. Nauczyciele szkoły w Owińskach alarmują. Budynek placówki jest za mały. Uczniowie mają zajęcia na korytarzu, a nawet w gabinecie dyrektora. Niewykluczone, że gmina będzie musiała zaciągnąć pożyczkę, by rozbudować szkołę. Koszt inwestycji to 16 milionów złotych. Wracamy do Poznania. Dzisiaj prezydent miasta spotka się z mieszkańcami osiedla warszawskie Pomet Maltańskie. Wydarzenie rozpocznie się o 18 w szkole podstawowej przy Inowrocławskiej. Z kolei obok Zamku Królewskiego w Poznaniu stanął nowy pomnik. Wczoraj odbyło się uroczyste odsłonięcie rzeźby Przemysła II.
17: Dzisiaj o postaci w zasadzie zapomnianej. Bardzo często w podręcznikach do historii czytamy, że to Władysław Łokietek zjednoczył Polskę, a to w zasadzie zasługa Przemysła II, króla z Poznania, króla, który rezydował tutaj w zamku.
12: Mówił Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Autorem rzeźby jest Stanisław Szwechowicz.
7: Rock Radio 105 i 4 FM.
18: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
7: Pogoda.
12: Termometry w Poznaniu już wskazują 19 stopni, a będzie jeszcze cieplej. Temperatura wzrośnie do 22. Do końca dnia będzie słonecznie, na niebie mogą pojawić się chmury, ale nie będzie padać. Deszczu nie spodziewajcie się także jutro. Sobota natomiast zapowiada się bardzo słonecznie. Ciśnienie mamy wysokie, a wiatr umiarkowany. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
7: Rock Radio 105 i 4 FM.
18: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
7: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć, Ola.
1: Cześć, Kuba, jestem.
0: Wspaniale, dlatego że przed nami kolejny odcinek cyklu Białe Kruki.
1: Tak jest.
0: O czym będziemy rozmawiali dzisiaj?
1: Dziś porozmawiamy o płycie pewnego zespołu, który no oprócz klasyki rocka ma trochę wspólnego z hip-hopem.
0: Co?
1: Tak.
0: No to ja tu w glanach przychodzę, w kostce, w niemytych włosach od trzech miesięcy, a ty mi z hip-hopem tu wyjeżdżasz?
1: Tak. Tak.
0: No to chyba sobie sama to poprowadzisz.
1: No chyba nie, chyba będę tam z tobą, Kuba.
0: No, zobaczymy.
1: Bez ciebie się nie ruszam.
0: To miłe, ale... No ja nie wiem, czy ja ten hip-hop po prostu, wiesz, przetrawię.
1: Dźwigniesz to, obiecuję.
0: No dobra.
1: Będzie fajnie.
0: Dobra.
1: Przeprowadzę cię przez przejście dla pieszych. Więcej szczegółów już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: Cześć siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
12: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
11: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
12: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Miesiąc zamknięty na plusie?
15: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i...

0: do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekan, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekan spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekan. Ta ze słoneczkiem.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
2: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Ujmę to tak, bardzo lubię, kiedy oni tak długo kończą. Klasyka rocka od AC/DC w Rock Radio, za 28 minut będzie 13. Więc jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta. Dziś będzie o płycie zespołu Dynamite pod tytułem Mix Your Style.
0: Mix Your Style!
2: Yeah. Płyta pochodzi z 97 roku, a zaproponował nam ją Diako w komentarzu na Facebooku. Musimy powiedzieć, że o zespole Dynamite już wspominaliśmy w listopadzie.
0: A ja muszę przeprosić od razu, bo za ten taki wybuch.
2: No.
0: Dlatego, że za chwilę państwo mi tu zarzucą, że ja udaję 15-latka.
2: A to już wiesz co, sam sobie to zinterpretowałeś.
0: Nie, taki komentarz się pojawił kiedyś na naszych socialach.
2: A no i mieli rację, aha, Kuba udaje 15-latka.
0: Dobra. Jeszcze państwo zatęsknią za tym 15-latkiem.
2: No weź. To powiedz coś o zespole Dynamite.
0: Dobra, to był
2: 15-latek.
0: To muszę. A nie, ja, bo chciałem powiedzieć, że jeszcze z głosem sprzed mutacji powinienem powiedzieć, ale ja już w wieku 15 lat już byłem.
2: Dobra, już, nie popisuj się.
0: Mutacji. Dobrze, więc tak, Dynamite to rapkorowy kwartet z Krakowa,
2: no,
0: który działał w latach 1992-1997 i następnie po 22 latach się zreaktywowali i działają od roku 2019 po dzień dzisiejszy.
2: I mają na swoim koncie 3 płyty.
0: Długo grające oraz jeden mini album.
2: Tak.
0: I co gra zespół Dynamite?
2: Gra rapcore, elektronikę,
0: no,
2: i hip-hop.
0: No, tak.
2: Coś takiego.
0: Tak. To jest zespół, który brzmi trochę jak Biohazard, trochę jak Dog Eat Dog, trochę jak Madball, czyli to z jednej strony faktycznie melorecytacja, a z drugiej strony ciężkie gitary. No i też jakieś tam takie elektroniczne dodatki się pojawiają w ich muzyce. Ale my dzisiaj mówimy typowo o płycie Mix Your Style.
2: Tak, i jest to trzeci album zespołu, który nosi alternatywny tytuł Dyna 3?
0: No, chyba tak. No, no, albo Dyna 3 na przykład. Taka była gra na Pegasusa, Dyna Blaster. Na Amigę też.
2: No, okej.
0: No, tak zwany Bomberman.
2: Nie wiem, co ty do mnie mówisz, ale
0: to
2: fajnie.
0: To kultowa gra, proszę
2: fajnie
0: państwa.
2: Tam, może sobie znajdziesz jakąś niszę, z którą o tym porozmawiasz. Ja nie.
0: No dobra. No dobrze, to teraz tak. Jak brzmi płyta Mix Your Style?
2: No właśnie, jak brzmi?
0: No brzmi...
2: Jest tutaj dużo hip-hopu?
0: Jest tutaj więcej hip-hopu takiego czysto gatunkowego niż na dwóch poprzednich płytach Dynamite.
2: Słyszymy tutaj dużo elektroniki i co ważne są sample.
0: Tak, dlatego, że tego też nie było na dwóch poprzednich albumach Dynamite i wszystkie teksty na krążku Mix Your Style są po angielsku z wyjątkiem jednego. Chodzi o piosenkę Chcemy Być, która jest, no, jak nie trudno się domyślić, śpiewana po polsku.

0: I poza tym, że na płycie Mix Your Style słyszymy sample, to oczywiście muzycy obsługują też żywe instrumenty. Są to gitary, syntezatory i fortepian. A jeśli chodzi o sample, to na tej płycie usłyszymy fragmenty dialogów z komedii z Dymkiem, o paleniu bynajmniej nie tych liści na działce jesienią, ale również fragmenty kreskówki Dwa głupie psy, polecam, to na Cartoon Network kiedyś leciało, i pojawia się także fragment jednej z piosenek zespołu Gypsy Kings. I trzy piosenki z płyty Mix Your Style trafiły do ścieżki dźwiękowej do, no chyba kultowego filmu w niektórych kręgach Poniedziałek. Chodzi o numery Latino, She's Dancing i Superhero. I a propos Poniedziałku, to gościnnie na płycie Mix Your Style pojawia się
1: Grzegorz Bolec-Borek.
0: Czyli z jednej strony raper, z drugiej strony aktor, który w Poniedziałku wystąpił. I drugi Grzegorz też się pojawia gościnnie na płycie Mix Your
1: Grzegorz
0: Style.
1: Grzegorz Gruziński. Mhm.
0: Wokalista zespołu Flapjack. No i płyta Mix Your Style jest kolejnym takim podręcznikowym białym krukiem w naszym przeglądzie, w naszym magazynie, dlatego że ona się nie doczekała reedycji. Nigdy.
2: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.

0: Te solówki po prostu zapierają dech w piersiach, no nie ma co się dziwić, to w końcu Gary Moore, takiej klasyki rocka słuchamy sobie przy czwartku w Rock Radio, za kwadrans będzie 13, a już za chwilę posłuchamy numeru, który, no, zdaniem wielu krytyków muzycznych i dziennikarzy brzmi bardzo podobnie do jednego z kawałków Prince'a i autor tego numeru, zapytany właśnie o te podobieństwa, nie wyparł się ich, tylko powiedział, że tak, ja jestem wielkim fanem Prince'a. No, powiem tak, jak jest się Philem Collinsem, to można sobie na takie śmiałe stwierdzenia pozwolić. Już za chwilę Phil Collins, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo EOBUWie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kavalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Odkryj drugi etap Kavalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kavalia.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: A co tam w Carrefourze?
15: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Została ostatnia reklama.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
22: Rock Radio.

0: To jest po prostu kawał niesamowitej ballady. Klasyka rocka od Nazareth. W newsach o 13 sprawdzimy, co politycy sądzą o pomyśle zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. A po 13 posłuchamy sobie numeru, który myślę, że rozrusza nawet największych śpiochów. Będzie klasyka rocka z lat 80. w Rock Radio.
1: Sponsorem programu był Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
2: Reklama. W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk.

0: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Została ostatnia reklama.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
10: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
11: Tu Kuba Kaleta. Po 13:00 posłuchamy ponadczasowego hitu Bon Jovi. A teraz porcja świeżych newsów.
12: Po tragicznej śmierci dwulatka w żłobku dwie opiekunki zatrzymane. Równego wieku przejścia na emeryturę dla wszystkich chce minister funduszy. Gdynia chce dwujęzyczności. Na ulicach chodzi o tablice z napisami. Trwają konsultacje.
13: Newsy Rock Radia.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety mają 53 i 48 lat. Do tragedii w placówce, w której pracują, doszło wczoraj. Niespełna dwuletni chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie należącym do żłobka. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Dyskusja o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn rozpoczyna liderka Polski 2050 i minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
14: Ja zaczęłam rozmowę o wieku emerytalnym, dlatego że to jest sprawa dzisiaj bardzo poważnie równościowa. Jest ogromna nierówność. Jak mówimy o nierównościach w Polsce na rzecz kobiet, to mówmy też otwarcie o nierównościach, które spotykają mężczyzn. Ktoś się musi odważyć wreszcie o tym mówić, no to może kobiecie łatwiej, więc odważam się o tym mówić.
12: Podczas objazdu po kraju Pełczyńska-Nałęcz chce o tym rozmawiać z Polakami, a potem w rządzie koalicja rządząca odcina się jednak od tych pomysłów, tak mówi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
15: Nie ma tego tematu. Myśmy bardzo twardo wypowiedzieli się na temat wieku emerytalnego jakiś czas temu i dla nas ustalenia, które dotyczą swego rodzaju umowy społecznej, są niezmienialne, także nie będzie ani dyskusji na ten temat, ani nie będzie żadnych zmian.
12: Politycy większości partii unikają tematu wieku emerytalnego. Pamiętają historię pierwszego rządu PO, który wiek emerytalny podniósł, a później poniósł wyborczą porażkę. Nieudaną reformę wieku emerytalnego zlikwidował później rząd PiS. Do trzęsienia ziemi doszło rano we Włoszech. Do wstrząsu o magnitudzie 4,4 doszło w rejonie Pól Flegrejskich koło miasta Pozzuoli na południu Włoch. Wstrząs był odczuwalny w kilku dzielnicach Neapolu, tam w jej w okolicznych miejscowościach zamknięto szkoły. Szkody są niewielkie. Tylko 15 minut będą przeznaczać na wystąpienia medialne czołowi tenisiści świata. To ich protest przed startem Rolanda Garrosa. Chodzi o pieniądze, o czym więcej Przemysław Pozowski.
16: Kwadrans, który zawodnicy i zawodniczki zamierzają poświęcić mediom, ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkosztemowych przeznaczają na nagrody. A najlepsi zawodnicy i zawodniczki świata, w tym Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, domagają się korzystniejszego dla graczy podziału środków. I nie chodzi bynajmniej tylko o tych stopu światowych rankingów, ale też o zawodników z dalszych miejsc, którzy nierzadko wybrać udział w turnieju muszą z niektórych udogodnień rezygnować, mówi nasza tenisistka Katarzyna Kawa.
8: Chciałabym, żeby jeździł ze mną fizjoterapeuta dużo częściej, a nie jestem sobie w stanie pozwolić na to, żeby jeździć z 2-3-osobowym teamem. To po prostu się nie skleja.
16: Sportowcy zwrócili się do organizatorów turniejów wielkoszlemowych, aby do 2030 roku przeznaczyli 22% ich przychodów na nagrody pieniężne.
12: Gdynia rozpatruje pomysł wprowadzenia dwujęzycznych tablic z nazwą miejscowości. Konsultacje w sprawie polsko-kaszubskich napisów potrwają do 10 czerwca. Jak podkreślają władze miasta, inicjatywa wpisuje się w obchody stulecia Gdyni oraz podkreśla kaszubskie korzenie miasta i jego silny związek z regionalnym dziedzictwem kulturowym. W lipcu Gdynia będzie gospodarzem 27. Światowego Zjazdu Kaszubów.
17: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley-Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
18: Pogoda.
12: Burzowo dziś na północy i w centrum kraju. Wszędzie może przelotnie padać, a na termometrach do 19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 21 stopni na zachodzie i w centrum do 24 na wschodzie. Najchłodniej nad samym morzem od 11 do 14.
17: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley-Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
10: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kaleta.

0: Powiem wam, że ja bardzo lubię tę energię tego numeru i jeżeli z taką energią chcecie wejść w weekend, no to zagłosujcie na rockradio.pl na ten kawałek, bo to jest jedna z propozycji do klasycznej dziesiątki Rockradia, a kolejne 201 notowanie waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka już jutro po godzinie 18. A propos energii, to już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który jest prawdziwą petardą, a do tego jeszcze ma tekst, który opowiada o tym, jak to się żyje w wielkim mieście i tym wielkim miastem jest w tym wypadku popularne LA. Już za chwilę Guns N' Roses, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
2: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w jednym Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty?

0: herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

O ile mi wiadomo, to jest numer, który usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od The Clash w Rock Radiu. Jest dokładnie 13.30. Jest też czwartek, a czwartek to jest dobry moment, żeby sobie chociaż wstępnie zaplanować czas na weekend. Albo nawet na ten tak zwany przedweekend. Chociaż nie, no piątkowy wieczór to już jest weekend tak naprawdę, technicznie. Więc jeżeli jutro wieczorem będziecie w Krakowie albo w okolicach, to warto na przykład zajrzeć do zaprzyjaźnionego z Rockradiem pubu 103.8 FM. A to dlatego, że tam co piątek również odbywają się stand-upowe imprezy i ten jutrzejszy wieczór odbędzie się pod hasłem improwizowane dubbingi komediowe. W tej imprezie chodzi o to, że komicy będą podkładać głosy pod wylosowane fragmenty filmów, seriali czy reklam, a żeby było jeszcze trudniej, to tematy do dubbingowania będzie im podsuwać publiczność. Całość poprowadzi Patryk Trela, improwizowane dubbingi komediowe startują jutro o godzinie 20, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A my już teraz słuchamy jednego z moich ulubionych numerów, jeśli chodzi o klasykę polskiego rocka lat 90., to Hej w Rock Radiu.

No i powiem tak, wierzcie albo nie, ale ja tego numeru regularnie słuchałem w liceum, chociaż ja do liceum nie chodziłem jeszcze w latach 80., tylko trochę później. Nieistotne, istotne jest to, że to Neil Young w Rock Radiu, 20 minut zostało do godziny 14, ale my oczywiście przy czwartku nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka i już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który wyszedł w połowie lat 90., a nagrali go i nawet napisali panowie z T-Love. Już za chwilę T-Love, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Kurczaczniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Sprawa numer 23/05. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Auchan Swadzin. Miejsce przeistacza się w Walebaj. Świat biura detektywistycznego Lassego i Mai. Młodzi uczestnicy rozwiązują szyfry, tropią wskazówki, łamią kody, badają odciski palców i odkrywają tajemnice. Każde zadanie przybliża do finału. Kto stoi za zagadką? Dla pierwszych 200 detektywów, którzy zamkną sprawę, książka w prezencie. Już 23 maja w Centrum Handlowym Auchan Swadzin. auchanswadzin.com.pl.
3: Masz ochotę na mocne, rockowe granie na światowym poziomie? Nie przegap festiwalu Rockowizna od 20 do 22 sierpnia w Poznaniu. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Nova Twins, Royal Republic, Kult, Lady Punk, Acid Drinkers, Nocny Kochanek i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna od 20 do 22 sierpnia w Poznaniu. Tereny zielone, lotniska Ławica. Nie może cię zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
4: Nadszedł ten czas. Mieszkania tanieją. Przyjdź na dni otwarte mieszkanie Dolna Górna Wilda, tych obok starego browaru i poznaj nową ofertę cenową. Ceny w centrum miasta już od 12 999 zł za metr kwadratowy. Zapraszamy w piątek 22 maja od godziny 10 do 17 i w sobotę 23 maja od godziny 10 do 15. Ulica Dolna Wilda 12. Przyjdź i sprawdź nowe, niższe ceny.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Zapraszamy na festiwal żywych rzeźb w Deli Park Natura. Elegancja, magia i niesamowite emocje. To wszystko czeka na Was w sobotę, 23 maja, w godzinach od 11 do 18. delipark.pl.
10: Została ostatnia reklama. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
13: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Numer, który doskonale sprawdza się nie tylko za kółkiem, to klasyka rocka od Motley Crue. W newsach o 14 powiemy o tym, że zima i susza mocno dały się we znaki sadownikom, a po 14 posłuchamy sobie jeszcze jednego świetnego numeru prosto z lat 80., ale tym razem to będzie klasyka polskiego rocka w Rock Radiu.
1: Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
8: Czy twoja mama wie, co ją czeka 22 maja? W pasażu Rondo od 16 do 19 królować będzie magia. Wróżka Kiara, wróżka Wanda i astronumerolog spojrzą w przyszłość, a chiromanta sprawdzi, co widać i co można wyczytać z waszych dłoni. O 17.30 specjalnie dla mam koncert Agnieszki Wawrzyniak i Klaudiusza Kapłona. Zabierz mamę na Dzień Matki do pasażu Rondo, bo prezenty są fajne, ale magia i muzyka są bezcenne. Serdecznie zapraszamy do pasażu Rondo tuż przy Selgros.
9: Została ostatnia reklama.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Po reklamie.
13: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 14 zapuścimy sobie klasykę polskiego rocka od The Press. Ale zaczniemy od wiadomości.
14: Po utonięciu dziecka w żłobku pod Warszawą przesłuchano świadków. Sadownicy narzekają na efekt przymrozków i suszy i mówią o pogromie. Maturzyści po raz ostatni w tym roku piszą egzaminy. Dziś sporo języków w każdym wydaniu.
13: Newsy Rock Radia.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Niespełna dwuletni chłopczyk został wczoraj znaleziony na terenie placówki w oczku wodnym. Mimo reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
15: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutu, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
14: W sprawie zostali przesłuchani pierwsi świadkowie. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. O pogromie mówią sadownicy po tegorocznej zimie. Według nich w każdym gatunku upraw owoców zbiory będą niższe, nie tylko od zeszłorocznych, ale też od wieloletniej średniej, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat. To efekt przymrozków i suszy. Niekorzystne warunki pogodowe zniszczyły znaczną część upraw owoców według plantatorów i handlarzy. Na dobre ceny trudno będzie liczyć, bo większość towaru przyjedzie z zagranicy. O czym więcej Tomasz Węska.
16: Tylko w nielicznych częściach kraju straty są mniejsze niż pierwotnie zakładano. W większości mogą się jeszcze pogłębić, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
17: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki, w jabłkach.
16: Na podwarszawskich czerskich plantacjach wymarzło niemal wszystko, mówią mi mieszkańcy Czerska, niedaleko góry Kalwarii.
1: Nie ma nic. Nie ma nic. Trzaskwinia, jabłko, malina, wszystko wymarzło. W ostatnim razie było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic. Powiem panu tak, gorsze były te mrozy niż ta susza.
17: To jest różnica. W tym roku to zanosi się na ceny wysokie. Tak jak truskawka, to dużo wymarzło. O tej porze powinna już być tańsza, jest droga.
16: Raport Związku Sadowników w sprawie strat i potrzebnej pomocy ma trafić na biurko ministra rolnictwa i do Komisji Europejskiej.
14: Naukowcy alarmują, lodowce Pamiru w Tadżykistanie topnieją szybciej niż zakładano. Także na wysokościach przekraczających 5000 metrów nad poziomem morza. Według badaczy proces może zagrozić bezpieczeństwu wodnemu milionów ludzi w Azji Centralnej, ale eksperci podkreślają, że skutki zmian klimatu w Pamirze mogą wykraczać daleko poza samą Azję Centralną, wpływając na bezpieczeństwo żywnościowe, energetyczne i migracyjne całego regionu euroazjatyckiego. W ostatnim dniu pisemnych matur, dziś w planach egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym, to egzamin obowiązkowy dla abiturientów ze szkół lub klas dla mniejszości narodowych. Chętni mogą go także zdawać na poziomie rozszerzonym, a na zakończenie sesji pisemnych matur, dziś jeszcze w rozpisce, także egzamin z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych, do których przystępują absolwenci klas dwujęzycznych. Wyniki matur poznają 8 lipca. Ponad 600 wydawców z 33 krajów świata pojawi się w Warszawie. Trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Będą też spotkania z polskimi pisarzami, mówi dyrektor targów Jacek Orel.
18: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo, Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz, Wojciech Chmielarz, Marek Krajewski.
14: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja.
13: Pogoda.
14: Dziś przyjemne temperatury, bo do 23 stopni na Mazowszu, w innych regionach do około 20, co prawda nad samym morzem, nieco chłodniej do 14-16. Deszcz przelotnie może pojawić się w wielu miejscach, a burze w centrum i na północy kraju.
13: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.
19: Dice Dios.

0: No i proszę bardzo, człowiek znowu się poczuł jak w czasach podstawówki, klasyka polskiego rocka od Edyty Bartosiewicz w Rock Radio, a my już za chwilę posłuchamy sobie kolejnej śpiewającej pani. No i tym razem to będzie numer, który opowiada historię dwójki włóczęgów, którzy skorzystali z uprzejmości pewnego kierowcy ciężarówki. No taka to będzie historia. Już za chwilę Janis Joplin, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Sprawa numer 23/05. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Auchan Swadzin. Miejsce przeistacza się w Walebaj. Świat biura detektywistycznego Lassego i Mai. Młodzi uczestnicy rozwiązują szyfry, tropią wskazówki, łamią kody, badają odciski palców i odkrywają tajemnice. Każde zadanie przybliża do finału. Kto stoi za zagadką? Dla pierwszych 200 detektywów, którzy zamkną sprawę, książka w prezencie. Już 23 maja w Centrum Handlowym Auchan Swadzin. auchanswadzin.com.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
8: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
6: Jesteśmy po Twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Znowu lecicie?
11: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze i 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
14: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczyt

0: Zawsze jest dobry czas, żeby posłuchać sobie takiej właśnie klasyki polskiego rocka. Również w czwartkowe popołudnie to jest świetny moment. Emigranci w Rock Radio. A propos świetnych momentów, to jeśli macie wolną chwilę, to wejdźcie na rockradio.pl i sprawdźcie, na jakie numery można zagłosować. A to dlatego, że wielkimi krokami zbliża się 201 notowanie klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. No i możecie mieć realny wpływ na kształt tego głosowania. To znaczy, na rockradio.pl możecie wybrać swój ulubiony numer i na niego właśnie oddać swój głos. Jest w czym wybierać, dlatego że o wasze głosy walczą numery m.in. Foreigner, Guns N' Roses czy In Excess. Kolejne notowanie klasycznej dziesiątki już jutro po 18:00, a my od poniedziałku do piątku, właśnie o tej porze, czyli o 14:30, słuchamy kolejnych propozycji do klasycznej dziesiątki. No i już teraz numer, który, co ciekawe, jest coverem. Oryginalną wersję nagrał Johnny O'Keefe, a prawie 30 lat później odświeżył ją nie kto inny jak Iggy Pop. Właśnie tej wersji słuchamy teraz w Rock Radio.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.
2: I'm a real wild one, wild one, wild one, wild one.

0: Proszę bardzo, nie ma to jak solidna porcja gitarowego brudu. Przy czwartku klasyka rocka od Nirwany w Rock Radio, a my już za chwilę posłuchamy sobie, no żeby było jeszcze sympatyczniej, jeszcze przyjemniej, posłuchamy sobie takiego numeru, który został wydany w dwóch różnych wersjach i wersja pierwsza, czyli wersja studyjna, no nie zażarła, nie podbiła listy przebojów. Mam tutaj na myśli numer grupy Cheap Trick, który znalazł się na ich drugim krążku studyjnym zatytułowanym In Color. No i muzycy jakiś czas później zrobili drugie podejście do tego kawałka, nagrali go w wersji koncertowej, wydali na płycie Cheap Trick at Budokan, no i okazało się, że dopiero w tym wykonaniu live ten kawałek porwał słuchaczy i sprawił, że grupa Cheap Trick zawojowała listy przebojów. Już za chwilę tego numeru w wersji koncertowej sobie posłuchamy, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia. Rock Radio! Rock Radio!
1: Reklama. Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
3: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
4: I twoje też.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
9: Nadszedł ten czas. Mieszkania tanieją. Przyjdź na dni otwarte mieszkanie Dolna Górna Wilda, tych obok Starego Browaru i poznaj nową ofertę cenową. Ceny w centrum miasta już od 12 999 zł za metr kwadratowy. Zapraszamy w piątek 22 maja od godziny 10 do 17 i w sobotę 23 maja od godziny 10 do 15. Ulica Dolna Wilda 12. Przyjdź i sprawdź nowe, niższe ceny.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: To co, Marian? Rowery?
13: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
12: A raty jakie mają?
13: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
12: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
13: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
16: To jest
17: Rock Radio.
16: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: No i takiej klasyki rocka słuchamy sobie przez cały czas, nie tylko podczas tego czwartkowego popołudnia. Powoli zbliżamy się do 15:00, punktualnie o 15:00 newsy Rock Radia, a po 15:00 stery Rock Radia przejmuje Rysiek Brzeziński. Rysiek będzie szukać rock'n'rollowca dnia na pewno, w związku z tym możecie mu już teraz podsyłać swoje niecodzienne, przypałowe, pokręcone historie. Można przedzwonić pod 224-0066, ale można również podesłać głosówkę na Messengerze. Przypominam, że jak dzwonicie telefonicznie, to my nie oddzwaniamy, po prostu od razu nawijacie swoje historie do słuchawki. Dzisiaj gramy o oczywiście tytuł rock'n'rollowca dnia, ale także o kubek Rock Radia i o najnowszą płytę Foo Fighters, czyli krążek zatytułowany Your Favorite Toy. Ja nazywam się Kuba Kaleta, dzięki za dziś, ponownie słyszymy się jutro od 10:00. Trzymajcie się i do usłyszenia, cześć.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Została ostatnia reklama.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
16: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
17: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
18: No dzień dobry, tu Rysiek Brzeziński, melduje się na posterunku zaraz po 15:00. Posłuchamy sobie Kazika na żywo, Kiss i nie tylko. Będę też poszukiwał rock'n'rollowca dnia, ale najpierw sprawdźmy newsy i pogodę.
19: Młody funkcjonariusz Straży Granicznej zmarł w internacie w Szczecinie. Będzie pilna kontrola ministra rodziny w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. Najtrudniejsza trasa piesza w Beskidach znów otwarta, trzeba na niej bardzo uważać.
20: Rock Radia.
19: Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz służby granicznej, a dwie osoby trafiły do szpitala, informuje prokuratura okręgowa w Szczecinie. Do zdarzenia, które doprowadziło do tragedii, doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na terenie jednego z internatów w Szczecinie. Funkcjonariusze byli po służbie. Spożywali alkohol. Martwego 19-latka odnaleziono o poranku w jego łóżku. W sprawie zostało wszczęte śledztwo. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Jutro przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Dwie opiekunki zostały zatrzymane, a resort rodziny, pracy i polityki społecznej zarządził pilną kontrolę w placówce opiekuńczej w Ząbkach, gdzie 2-letnie dziecko utopiło się w oczku wodnym. Sprawę wyjaśnia prokuratura, a rodzina dziecka trafiła pod opiekę psychologa. Więcej o tej sprawie Błażej Kulesza.
21: Śledczy chcą ustalić, w jaki sposób dziecko znalazło się bez opieki. W związku ze sprawą zatrzymano dwie kobiety w wieku 53 i 48 lat.
22: To są opiekunki, pracownice, osoby, pod które sprawowały bezpośrednio pieczę nad
1: tymi dziećmi.
21: Mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
1: Nie wykonano z nimi czynności żadnych jeszcze. Nie podjęto decyzji, czy one będą miały charakter tylko świadka, czy będą miały charakter podejrzanego. Kiedy zapadnie ta decyzja, to wtedy będą te czynności z nimi wykonane.
21: Odpowiedzi śledczym ma też przynieść sekcja zwłok dziecka, ale jej terminu jeszcze nie ustalono.
19: Ostatnia kontrola placówki w Ząbkach miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Uchybień wówczas nie stwierdzono. W Warszawie odbyły się dziś uroczystości pogrzebowe aktorki i wokalistki Stanisławy Celińskiej po mszy w Kościele Środowisk Twórczych. Na placu teatralnym ceremonia pogrzebowa przeniosła się na Powązki Wojskowe. Artystka zmarła w ubiegłym tygodniu, miała 79 lat. Wspomnienie przygotował Grzegorz Kosioł.
14: Kończyła studia na Wydziale Aktorskim warszawskiej PWST. Występowała na scenach kilku warszawskich teatrów, a także w wielu spektaklach teatru telewizji. Jako aktorka filmowa debiutowała w 1970 roku w Krajobrazie po bitwie Andrzeja Wajdy. Jak mówiła, starała się, by ją nie zaszufladkowano.
22: To znaczy stosowałam tak zwany przy okazji dla siebie dobry płodozmian. Dramat, komedię.
14: Do jej najsłynniejszych ról należą występy u mistrzów polskiego kina, w tym w kultowych produkcjach Stanisława Barei oraz Juliusza Machulskiego.
19: Stanisława Celińska w ostatnich latach zdobyła ogromną popularność jako wokalistka. Jacek Magiera będzie patronował wiaduktowi w Częstochowie, obok którego ma powstać nowy stadion. Magiera zmarły nagle. Trener i piłkarz był wychowankiem Rakowa. Rada Miasta zdecydowała też o usunięciu z nazwy stadionu miejskiego, na którym gra Raków, byłego sponsora klubu Zonda Krypto. Obiekt przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie wrócił do poprzedniej nazwy, Miejski Stadion Piłkarski Raków. Babiogórski Park Narodowy otworzył po zimie dla turystów żółty szlak biegnący od Górnego Płaju na szczyt Babiej Góry, zwany Percią Akademików. To najtrudniejsza piesza trasa w Beskidach, jest jednokierunkowa z łańcuchami i drabinkami. Szczególnie trudna do przejścia jest 8-metrowej wysokości ściana zwana Czarnym Dziobem. Szlak jest zamykany na czas zimy. Mimo otwarcia park zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wciąż zalegające na szlaku warstwy zmrożonego śniegu i lodu.
20: Rock Radio. Co jest grane w Poznaniu?
23: Urszula Salamon, zapraszam. Trwa festiwal Fabuły. Dzisiaj w Centrum Kultury Zamek odbędą się dwa spotkania autorskie. O 18:00 gościem będzie ukraiński pisarz Serhii Żadan. O 20:00 o swoich książkach opowiedzą Paweł Sołtys i Weronika Murek. Jutro z kolei odbędzie się gala Poznańskiej Nagrody Literackiej. Wieczór możecie też spędzić w teatrze. W Polskim zobaczycie Śluby Panieńskie. Twórcy przedstawiają w spektaklu problemy współczesnego mężczyzny. Sztuka oparta jest na słynnej komedii Aleksandra Fredry. Zobaczycie ją dzisiaj o 19:00 w Teatrze Polskim w Poznaniu. Na koniec sport i propozycja dla miłośników tenisa. Turniej Enea Poznań Open rozpocznie się 14 czerwca. Odbędzie się w parku tenisowym Olimpia. Trzy pierwsze dni rozgrywek będzie można oglądać za darmo.
20: Rock Radio 105 i 4 FM. Pogoda.
19: Sporo dziś słońca, ale też pojawiają się chmury, z których może przelotnie padać deszcz. Burze dziś w centrum i na północy, lokalnie także z gradem. Póki co jest bardzo ciepło, od 17 do 19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, około 21 stopni na zachodzie i w centrum, do 24 na wschodzie. Chłodniej nad morzem, od 11 do 14.
20: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Kiss Crazy Crazy Nights. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, a ja przypominam, że jak zawsze poszukuję dziś rock'n'rollowca dnia, czyli osoby, która zechce z nami podzielić się swoją lub cudzą, najbardziej porąbaną historią ze swojego życia. No, nie musi być aż tak, ale ważne, żeby była pokręcona, śmieszna i z puentą. Te historie zgłaszacie nam pod numerem 224-0066 lub za pomocą głosówek na Messengerze Rock Radia. A za to, jak zawsze, jest nagroda. W tym tygodniu mamy dla was płytę FUFA
1: 200 000 km. Promocyjna.

Wspaniały kawałek od Rainbow, Since You've Been Gone. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, chociaż trzeba uściślić, to nie do końca jest ich numer, a napisany przez byłego wokalistę zespołu Argent, który sobie w latach 70. działał. No ale umówmy się, no Richie Blackmore i cała ekipa sprawiła, że ten kawałek w ogóle pojawił się gdziekolwiek na świecie. No takie są fakty, natomiast dzisiaj po godzinie 22 na antenie Rock Radia pojawi się niezły gość. I dzisiaj przyjdzie kolejna moją rozmowę z Piotrem Banachem, kiedyś znanym z Heja czy Indios Bravos, a obecnie współtworzący duet Ba i Ka z Katarzyną Figaj, zwaną Kafi, która prywatnie jest także jego partnerką. Gitarzysta opowie o tym, jak to jest właśnie dzielić scenę, dom i życie z tą samą kobietą. Powspominamy trochę lata 90. i początki Heja, a także porozmawiamy o tym, że mężczyźni najlepiej bawią się nie tylko przez pierwszych 40 lat swojego dzieciństwa, ale i nawet przez 60, bo czemu nie? Takie rzeczy dzisiaj będą po godzinie 22 w audycji Niezły Gość. Zapraszam na rozmowę z Piotrem Banachem, a my teraz wracamy do klasyki rocka. The Doors, Alabama Song w Rock Radio.

0: Boys and Nothing But a Good Time w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka, a za chwilę sobie jeszcze posłuchamy oddziału zamkniętego, również z lat 80., tylko że z pierwszej połowy, no bo ten kawałek, którego teraz słuchaliśmy, był z tej drugiej końcówki dekady. Będzie coś o marzeniach, także jeśli wy sami lubicie polatać z głową w chmurach, no to koniecznie zostańcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Nadszedł ten czas. Mieszkania tanieją. Przyjdź na dni otwarte mieszkanie Dolna Górna Wilda, tych obok starego browaru, i poznaj nową ofertę cenową. Ceny w centrum miasta już od 12 999 zł za metr kwadratowy. Zapraszamy w piątek 22 maja od godziny 10 do 17 i w sobotę 23 maja od godziny 10 do 15. Ulica Dolna Wilda 12. Przyjdź i sprawdź nowe, niższe ceny.
10: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
11: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
12: I twoje też.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: tym tygodniu. Perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Została ostatnia reklama.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
4: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Fish Internal Exile jest, Rock Radio jest klasyka rocka. Za chwilę już będzie 16, więc o tej porze sprawdzimy newsy, a z nich dowiecie się, jakie być może będzie lato. No, może być gorąco, tylko dodam. Więcej niebawem, bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Sponsorem programu był Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań Gorzysława 9, pol-car.pl.
2: Reklama.
3: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
1: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design, perfekcję w każdym detalu, technologie przyszłości, wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Ławica, Bukowska 279. Lexus, elitarny w każdym wymiarze.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Została ostatnia reklama.
10: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
11: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
12: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo. Ulica Rynku. Kowa 160.
2: Po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
14: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Turysiek Brzeziński. Zaraz po 16 zapuścimy sobie klasykę rocka od Aerosmith z początku lat 2000, ale teraz sprawdzamy newsy.
15: Szef firmy Cinkciarz.pl zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Mamy pogodę na lato, a w prognozach upał i gwałtowne zjawiska. Polskie tenisistki poznały swoje rywalki w pierwszej rundzie French Open.
14: Rock Radia.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis, prezes firmy Cinkciarz.pl, wpadł w Stanach Zjednoczonych. Marcin P., podejrzany o oszustwa na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy, został zatrzymany dzięki współpracy polskich i amerykańskich służb. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz o jego przyszłości zadecyduje amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
16: My oczekujemy na informację sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
15: Według prokuratury firma Cinkciarz.pl oszukała ponad 5 tysięcy klientów na ponad 185 milionów złotych. Norweski rząd polecił szpitalom i samorządom przygotowanie 7 tysięcy łóżek dla rannych żołnierzy i cywilów na ewentualny wypadek wojny. Minister obrony Norwegii uspokoił, że nic nie wskazuje, by miała ona wybuchnąć w najbliższym czasie, ale system zdrowia musi być na nią lepiej przygotowany. Aktualnie norweskie szpitale dysponują 10 tysiącami łóżek. Brakuje wsparcia chorych na Alzheimera czy Parkinsona oraz ich opiekunów. Przez dekadę w Polsce niewiele się zmieniło pod tym względem. Po przebadaniu sprawy Najwyższa Izba Kontroli jasno wskazuje, że system ochrony zdrowia w przypadku chorób otępiennych nie zdaje egzaminu, a problem będzie się tylko pogłębiał. Do tej pory brakowało współpracy między resortami. Teraz dochodzi do tego jeszcze brak wczesnej diagnostyki. Raport NIK przejrzał Błażej Kulesza.
17: W Polsce z Parkinsonem czy Alzheimerem żyje nawet 700 tysięcy osób, ale realna liczba chorych może być znacznie wyższa, mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
18: Nie mogły liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę państwa, a ich opiekunowie na wsparcie.
17: Raport jasno wskazuje, że osób starszych pod kątem wspomnianych chorób po prostu się nie diagnozuje.
15: Krajowy program działań wobec chorób otępiennych przyjęto dopiero w grudniu ubiegłego roku. Kontrolerzy jasno wskazują, że nie rozwiąże wszystkich problemów, tym bardziej, że chorych przybywa. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche i znów ma być cieplejsze od normy. Do tego pogoda będzie dynamiczna, więc fale upałów będą przynosić burze. Swoje dołoży też podbijające temperaturę w skali całego kraju zjawisko El Niño, które może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z IMGW.
19: Większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu upałów.
15: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność. Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Przeciwniczka Igi Świątek, 17-latka, w rankingu zajmuje 136 miejsce. Od organizatorów dostała tak zwaną dziką kartę. Starsza o 7 lat od niej Świątek, wcześniej z nią nigdy nie grała. Magdalena Frank trafiła na Rumunkę Elenę Gabrielę Rus, a Magdalinet zagra z Czeszką Terezą Walentową. Zmagania w zasadniczej części turnieju rozpoczną się w niedzielę.
14: Rock Radio. Co jest grane w Poznaniu?
20: Urszula Salamon, zapraszam. W Poznaniu trwają Poznańskie Dni Rodziny. W tym tygodniu możecie wziąć udział w pikniku międzypokoleniowym, warsztatach przyrodniczych, spacerach po mieście, a także spektaklach teatralnych. Pełny program wydarzeń znajdziecie na stronie poznań.pl. Wiele z nich jest bezpłatnych. Poznańskie Dni Rodziny potrwają do 1 czerwca. A 19 czerwca rozpocznie się Pyrkon. To jeden z największych w Europie festiwali fantastyki. Odbędzie się na międzynarodowych targach poznańskich. To wydarzenie przede wszystkim dla miłośników gier, filmów i komiksów. Skoro o festiwalach mowa, to przypomnę, że 21 czerwca rozpocznie się Malta. Na początek koncert Za Miłość. Wystąpią m.in. Grzegorz Turnał, Natalia Przybysz i Krzysztof Zalewski. Festiwal Malta potrwa do 28 czerwca.
14: Rock Radio 105 i 4 FM. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Pogoda.
15: Dziś bardzo ciepło. Na wschodzie do 24 stopni w cieniu, w centrum i na zachodzie do 21, na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 19. Najchłodniej nad samym morzem od 11 do 14. Sporo słońca, pojawiają się chmury, z których może przelotnie padać deszcz, a burze w centrum i na północy.
14: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Inexus in New Sensation w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. No i taka jeszcze, która dodaje mnóstwo energii na kolejną część tego dnia. Powiedzmy sobie taką trzecią, no nie połowę, no tercję. O, może w ten sposób, no bo po 16 to jeszcze tylko 8 godzin zostaje do końca tego dnia, ale to nieważne, to nie o tym w ogóle jest rozmowa, a o tym, że jak zwykle o tej porze poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia, czyli osoba, która chciałaby się z nami wszystkimi tutaj podzielić swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historią z życia wziętą. Taką historię, jeżeli macie oczywiście, to opowiedzcie nam pod numerem 224-0066 lub za pomocą głosówki na Messengerze Rock Radia. A może to być coś, co zdarzyło wam się dzisiaj nawet, albo i wczoraj, ewentualnie i 10 lat temu, albo i 15. Jak tam tylko chcecie. Pamiętajcie, że za najlepszą historię godną anteny Rock Radia jest jak zawsze nagroda. Wspaniały zestaw pod postacią kubka ceramicznego z logiem Rock Radia, a także najnowsza płyta Foo Fighters Your Favorite Toy, czyli coś, z czego można napić się smacznej herbaty albo kawy, no i przy okazji posłuchać najnowszej płyty Foo Fighters. Takie rzeczy właśnie mamy dla was, więc dzwońcie, piszcie, no piszcie to może nie, ale nagrywajcie wiadomości głosowe na Messengerze Rock Radia. Czekam na rock'n'rollowca dnia, a my słuchamy teraz Kasi Nosowskiej, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć.

0: Ozzy Osbourne i Crazy Train w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. No i mam nadzieję, że wszyscy dołączyliście do tej naszej rockowej ciuchci, która będzie sobie, no, zaiwaniać tu i tam, żeby nie powiedzieć brzydziej. W każdym razie ja mam nadzieję też, że wy w korkach macie okazję ciut przyspieszyć, trochę zmienić punkt położenia. W tym też pomogą oczywiście kawałki Blues, Oyster Cult czy Skorpionsów, których usłyszycie za chwilę w Rock Radio. Także pozostańcie z nami, no i nie wyłączajcie też naszej aplikacji, którą, przypominam, warto zainstalować sobie na swoim smartfonie.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
16: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
18: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
19: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
21: Została ostatnia reklama.
22: Mercedes-Benz zaprasza do obecności.

Scorpions, When the Smoke is Going On. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Nie wiem, czy wiecie, ale wczoraj po raz chyba piąty Unai Emery stał się mistrzem Ligi Europy, to znaczy drużyny, które on prowadził po raz piąty właśnie do tego momentu w historii dotarły, a tym samym mamy kolejnego Polaka, który stał się triumfatorem tych rozgrywek. Mowa tutaj o Matim Cashu z Aston Villa i to właśnie ten zespół wczoraj wygrał. Ale to taka tylko ciekawostka na teraz. Ciekawsze natomiast jest to, że jutro po godzinie 18 odbędzie się kolejna klasyczna dziesiątka Rock Radia, notowanie numer 201, no i trzeba jeszcze zagłosować. Jeszcze macie szansę, niemalże ostatnią, żeby wziąć udział w tym głosowaniu, żeby wziąć sprawy w swoje ręce. No i na stronie rockradio.pl, jak zawsze, można głosować. Tam znajdziecie listę 50 kawałków i propozycji, z których możecie wybierać, a także wy możecie nam wysyłać swoje propozycje numerów i artystów, których chcielibyście w takim głosowaniu najpierw zobaczyć, a później usłyszeć w trakcie klasycznej dziesiątki Rock Radia. Wszystkie informacje na stronie rockradio.pl, a my lecimy dalej. Chumbawamba i Tap Thumping w Rock Radio.

0: To jest bardzo ciekawe, że na marku Bolanies T-Rex wzorowali się w późniejszych latach od tego roku 72, kiedy ten kawałek wyszedł, że wzorowali się na nim i na jego stylowie punkowcy, rock'n'rollowcy, no i wszelkiej maści inni muzyczni pasjonaci. No taki właśnie wpływ miał zespół T-Rex. Get it on, jest Rock Radio, jest klasyka rocka, a za chwilę pojawi się tu kawałek, który grywany jest u nas przez dwóch artystów, a właściwie w dwóch wersjach, Thin Lizzy i Metallica. Możecie zgadywać, co to za numer i zgadywać możecie też, w jakiej wersji się pojawi. W każdym razie zostańcie z nami i miejcie na nasłuchu naszą rock radiową aplikację.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa Bemo. Swarzędz, ulica Wrzesińska 191. www.omoda.grupabemo.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Miesiąc zamknięty na plusie?
12: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
11: A jak to działa?
12: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
11: To rzeczywiście jasny wybór.
12: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
13: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
14: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
15: Została ostatnia reklama.
16: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
17: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
18: I twoje też.
19: Reklamie. Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-myślnik-force.pl.
20: Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
21: Rock Radio.
1: drodze.
21: Popołudnie i wieczór z burzami na Warmii i Mazurach, w części Pomorza i na Mazowszu. Synoptycy wydali ostrzeżenia. To w pogodzie, a co na drogach? Radzę Wam omijać krajową 21 na odcinku Ustka-Słupsk. Po tym jak w miejscowości Zimowiska z ciężarówki wysypał się ładunek, ruch odbywa się tam wahadłowo.
20: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl. Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
22: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
23: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
24: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Whitesnake, Is This Love w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Za chwilę już będzie 17 i w newsach o tej porze usłyszycie m.in. o tym, co planuje najpopularniejszy obecnie na świecie streamer. Dodam, że to nasz rodak, także bądźcie z nami i miejcie na nas słuchu aplikację Rock Radia.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
3: Reklama.
4: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
5: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
6: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
7: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
8: I twoje też.
9: Chcesz nauczyć się pływać? Dobrze ci idzie, ale podkręć tempo. Dawaj, płyniesz jak po medal. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich. Nauka, doskonalenie, mistrzostwo. Nauczymy pływać każdego, bez względu na wiek, już od 3 miesiąca życia. Prowadzimy zajęcia także w małych 4-osobowych grupach. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Zapraszamy na festiwal żywych rzeźb w Deli Park Natura. Elegancja, magia i niesamowite emocje. To wszystko czeka na Was w sobotę, 23 maja, w godzinach od 11 do 18. delipark.pl.
14: Została ostatnia reklama. Masz ochotę na mocne, rockowe granie na światowym poziomie? Nie przegap festiwalu Rockowizna od 20 do 22 sierpnia w Poznaniu. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Nova Twins, Royal Republic, Kult, Lady Punk, Acid Drinkers, Nocny Kochanek i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna od 20 do 22 sierpnia w Poznaniu. Tereny zielone, lotniska, Ławica. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rokowizna.pl.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27, cherrypoznań.pl.
18: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Po 17 przypomnimy sobie świetne hity Journey, Patti Smith i wielu innych. Tylko wcześniej sprawdźmy newsy i pogodę.
19: Prezes firmy Cinkciarz.pl wpadł w ręce służb w USA. Igrzyska bez kontroli antydopingowej startują dziś w Las Vegas. Łatwo gang ruszy rowerem w Polskę z Zakopanego do Gdańska.
20: Newsy
3: Rok Radia.
19: Agnieszka Trojanowska-Bis, podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu cinkciarz.pl. Prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według aktualnych szacunków śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Marcin P. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie amerykański sąd. Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat w średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane. Realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. A w kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
11: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%. To znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
19: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie. Dzisiejsze dane dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej nie żyje, a dwaj inni trafili do szpitala. Wiadomo, że mężczyźni w internacie pili alkohol, byli po służbie. 19-latka znaleziono rano martwego w łóżku, mówi prokurator Julia Szozda.
15: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
19: Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich. Czy na rynku wieprzowiny dochodzi do zmowy cenowej? Minister rolnictwa chce, by sprawdził to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo z informacji, jakie docierają do resortu, wynika, że ceny skupu są drastycznie zaniżane. Dziś w Las Vegas startują Igrzyska Dopingowiczów. To premierowa edycja dosłownie ulepszonych igrzysk bez kontroli antydopingowych, o czym więcej Przemysław Pozowski.
20: Pieniądze na to wydarzenie daje m.in. syn prezydenta USA Donald Trump Jr., a twarz zawodom ponad 40 sportowców, w tym amerykański sprinter Fred Kerley, który ma na koncie tytuł Mistrza Świata i medale olimpijskie, ale także zawieszenie za unikanie kontroli, o czym mówi w filmiku promocyjnym imprezy.
21: Fred Kerley's always gonna be here in and out.
20: Idea tych zawodów jest destrukcyjna dla idei fair play, mówi z kolei dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.
22: Jest to po prostu eksperyment na ludziach, jest to nieetyczne, jest to sprzeczne z ideami sportu.
20: W imprezie w Las Vegas ma wystartować jedna Polka.
19: Reprezentować w nas będzie pływaczka Natalia Fryckowska, która ma na koncie udział choćby w Mistrzostwach Europy. Także na sportowo, ale ze szczytną ideą spędzi najbliższy weekend influencer i streamer Piotr Hanckę, znany jako Łatwogang, który w mediach społecznościowych zapowiedział kolejną akcję charytatywną. Chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska, by zebrać środki na leczenie 8-letniego Maxa Tuckiego, chorego na dystrofię mięśniową. W trakcie przejazdu prowadzona będzie zbiórka na terapię genową dla chłopca. Rajd ma być spektakularny, transmitowany w internecie. Rozpocznie się już jutro po południu.
3: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
23: Pogoda.
19: Do końca dnia przyjemnie, ciepło, do 24 stopni na wschodzie, na zachodzie i w centrum do 21, a na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 19. Najchłodniej dziś nad morzem od 11 do 14 stopni. Sporo słońca, do końca dnia pogodnie, ale miejscami mogą pojawić się burze w centrum i na północy.
3: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
24: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio Patti Smith i jej niezapomniany, nieśmiertelny hicior Because the Night, a my teraz zaglądamy do naszego rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: Tym razem zaglądamy do roku 1997. To właśnie wtedy mieliśmy do czynienia z powodzią tysiąclecia. Odbył się drugi zjazd gnieźnieński, w Ameryce emitują pierwszy odcinek South Parku, a na ekranach kin oglądamy takie filmy jak Piąty element Luca Bessona czy Jurassic Park Stevena Spielberga. I dokładnie 21 maja 1997 roku, czyli równo 29 lat temu, Radiohead wydali swoją trzecią płytę. OK Computer. W momencie premiery ten album uchodził za swoistą przepowiednię tego, co ma nadejść w XXI wieku. Pogłębiających się alienacji, konsumpcjonizmu, lęków powiązanych z technologią czy korupcji w polityce. Sami lepiej sobie odpowiedzmy, czy panowie z Radiohead trafili. Co jednak ważniejsze, to płyta OK Computer była wyraźną zmianą kierunku muzycznego. Płyta bardzo różni się od poprzednich The Bands czy Pablo Honey, zrywając z typowo gitarowym graniem, jednocześnie kładąc nacisk na eksperymenty. Wytwórnia spodziewała się kontynuacji The Bands i początkowo nie wierzyła w sukces albumu. Większość materiału na OK Computer nagrano w zabytkowej posiadłości St. Catherine's Court pod Bath. Zespół chciał mieć więcej swobody i nietypowej akustyki zamiast klasycznego studia. Co ciekawe, część wokali i muzyki zarejestrowano na klatkach schodowych czy na korytarzach. Ciekawe są też tytuły niektórych kawałków, jak Paranoid Android, który odnosi się do Marvina, paranoicznego androida z filmu Autostopem przez Galaktykę. Czy Karma Police, który wziął się od żartu wewnątrz Radiohead. Kiedy ktoś zachował się niestosownie, inni członkowie zespołu grozili przyjazdem właśnie karmicznej policji, a później przerodziło się to w jeden z największych hitów grupy. Warto jeszcze wspomnieć, że OK Computer zdobyła nagrodę Grammy za najlepszą płytę z muzyką alternatywną i do dziś jest uznawana za jedną z najważniejszych płyt lat 90.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Na takie klimatyczne i klasycznie rockowe granie możecie liczyć właśnie u nas w Rock Radio. To The Police, Every Breath You Take. No i tutaj gramy wam właśnie najlepsze takie rockowe klasyki, idealne na to czwartkowe popołudnie. Mam nadzieję, że nie w korkach w każdym razie, ale gdziekolwiek jesteście, to pamiętajcie, że spokojnie sobie można posłuchać kawałków Led Zeppelin, Oasis i nie tylko. Wystarczy, że z nami zostaniecie i będziecie mieć na nasłuchu naszą rock radiową aplikację.
1: Sponsorem programu był Polkar, oferując nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl. Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
2: Reklama. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Czy twoja mama wie, co ją czeka 22 maja? W pasażu Rondo od 16 do 19 królować będzie magia. Wróżka Kiara, wróżka Wanda i astronumerolog spojrzą w przyszłość, a chiromanta sprawdzi, co widać i co można wyczytać z waszych dłoni. O 17.30 specjalnie dla mam koncert Agnieszki Wawrzyniak i Klaudiusza Kapłona. Zabierz mamę na Dzień Matki do pasażu Rondo, bo prezenty są fajne, ale magia i muzyka są bezcenne. Serdecznie zapraszamy do pasażu Rondo tuż przy Selgros.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
5: Wszystkie modele Cherry czekają na Ciebie w Cherry Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Cherry Berdychowski.
6: Została ostatnia reklama.
7: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
8: Po reklamie.
9: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio, klasyka rocka od Oasis, czyli Wonderwall, a teraz pora na to, żeby wyłonić w końcu dzisiaj rock'n'rollowca dnia, czyli osobę, która opowiedziała nam dziś swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historię z życia wziętą. Za taką najlepszą historię godną anteny Rock Radia jest nagroda oczywiście, kubek ceramiczny, a także najnowsza płyta Foo Fighters, Your Favorite Toy. Dzwonicie pod numer 22244066 lub nagrywacie nam głosówki na Messengerze Rock Radia. Halo, halo.
1: Cześć, taka historia. Lat temu kilka na wsi miała miejsce komunia i komunię organizowała moja ciotka. A że ciotka była

0: dosyć religijna, stwierdziła, że komunia absolutnie nie może odbyć się z alkoholem. No ale wujek, który przygotowywał się od dłuższego czasu na tą imprezę, stwierdził, że tak być nie może. I alkohol, który sam wyprodukował, razem ze swoim szwagrem poprzelewali do butelek po orężadzie. W maju tego roku ciepło było, ciotka była dosyć zalatana. W pewnym momencie chwyciła ze stołu butelkę z orężadą i pociągnęła spory łyk. Skutek był taki, że ciotka na bezdechu padła jak nieżywa na podłogę. Wszyscy rzucili się do jej cucenia. W każdym razie skończyło się to wezwaniem pogotowia. Wujek, no jak to wujek? Oczywiście nie przyznał się do tego, ale wszyscy wiedzieli doskonale, czyja to jest robota. Także wujek mógł odśpiewać sobie wyklęty powstań ludu ziemi. Nawiasem mówiąc, ciotkę docucono i dożyła długiego, sędziwego wieku.
1: Proszę cię, weź dwie, no, na moją odpowiedzialność, weź dwie.
2: Na twoją odpowiedzialność?
1: Tak.
3: Rock'n'rollowiec dnia w Rock.

0: Bardzo dobrze pamiętam, kiedy ten kawałek usłyszałem po raz pierwszy, jeszcze jako dzieciak, a później świetnie było go sobie przypomnieć w filmie Strażnicy Galaktyki. Tak, stanowił on tam bardzo ważną część całej tej historii, bo ścieżka dźwiękowa w ogóle była tam genialna i była bardzo ważna, jeżeli chodzi o to, co tam się działo. George Harrison, My Sweet Lord, jest rock radio i jest klasyka rocka, a już za chwilę powrócimy sobie do lat 80. i przysłuchamy się zespołowi Bon Jovi, ale z samego początku ich kariery. Odpalimy sobie najsłynniejszy kawałek z ich debiutanckiej płyty, także nigdzie nie znikajcie, no i pamiętajcie, żeby sobie pobrać aplikację Rock Radio na swoje smartfony, no i wtedy gdziekolwiek będziecie, czy w korkach, czy w pracy, czy nawet na jakimś urlopie, zawsze będzie z wami klasyka rocka.
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Chcesz nauczyć się pływać? Dobrze ci idzie, ale podkręć tempo. Dawaj, płyniesz jak po medal. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich. Nauka, doskonalenie, mistrzostwo. Nauczymy pływać każdego, bez względu na wiek, już od 3 miesiąca życia. Prowadzimy zajęcia także w małych 4-osobowych grupach. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich.
8: Sprawa numer 23/05. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Auchan Swadzin. Miejsce przeistacza się w Walebaj. Świat biura detektywistycznego Lassego i Mai. Młodzi uczestnicy rozwiązują szyfry, tropią wskazówki, łamią kody, badają odciski palców i odkrywają tajemnice. Każde zadanie przybliża do finału. Kto stoi za zagadką? Dla pierwszych 200 detektywów, którzy zamkną sprawę, książka w prezencie. Już 23 maja w Centrum Handlowym Auchan Swadzin. auchanswadzin.com.pl.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Miesiąc zamknięty na plusie?
11: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
10: A jak to działa?
11: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
10: To rzeczywiście jasny wybór.
11: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
13: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
14: Została ostatnia reklama.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Po reklamie.
17: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
18: Rock Radio w drodze.
14: Przed nami burzowy wieczór miejscami na północy i w centrum kraju. Tam warunki do jazdy przejściowo mogą być trudne. A jak jeździ się teraz? Ostrzegam przed utrudnieniami na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku w pobliżu węzła Pietrzykowice po zderzeniu trzech pojazdów, w którym ranna została jedna osoba. Lewy pas w kierunku Wrocławia jest zablokowany. Kierowcy mogą jechać tylko prawym pasem.
17: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl.
16: To jest
18: Rock Radio.
16: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Radiu Klasyka Rocka od Roberta Palmera, a my zbliżamy się do 18:00. Za chwilę newsy, w których usłyszycie m.in. o tym, że niedaleka jest droga od bawoła do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Bądźcie więc z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Czy twoja mama wie, co ją czeka 22 maja? W pasażu Rondo od 16 do 19 królować będzie magia. Wróżka Kiara, wróżka Wanda i astronumerolog spojrzą w przyszłość, a chiromanta sprawdzi, co widać i co można wyczytać z waszych dłoni. O 17.30 specjalnie dla mam koncert Agnieszki Wawrzyniak i Klaudiusza Kapłona. Zabierz mamę na Dzień Matki do pasażu Rondo, bo prezenty są fajne, ale magia i muzyka są bezcenne. Serdecznie zapraszamy do pasażu Rondo tuż przy Selgro.
6: Została ostatnia reklama.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i trawisz to!
8: Aflofarm.
1: Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
10: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Turysiek Brzeziński. Po 18:00 zapuścimy sobie legendarną klasykę rocka od Genesis z lat 80. A teraz pora na newsy.
11: Prezes firmy Cinkciarz zatrzymany za oceanem. Zatrzymania również i pilna kontrola w żłobku w Ząbkach. Za chwilę także bawuł albinos z blond grzywką o imieniu Donald Trump.
10: Newsy Rock Radia.
11: Marcin Krzemiński. Podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu Cinkciarz.pl prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według aktualnych szacunków śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
12: My oczekujemy na informacje z sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się wprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
11: Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Na polecenie prokuratury europejskiej z kolei doszło do zatrzymania byłego wiceministra, posła i założyciela Porozumienia i Partii Republikańskiej Jacka Żet. Zatrzymania dokonało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi o śledztwo dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dwie opiekunki zatrzymane, a resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarządził pilną kontrolę w żłobku w Ząbkach, gdzie 2-letnie dziecko utopiło się w oczku wodnym. Sprawę wyjaśnia prokuratura, a rodzina dziecka trafiła pod opiekę psychologa. O szczegółach tej bulwersującej sprawy Błażej Kulesza.
13: Śledczy chcą ustalić, w jaki sposób dziecko znalazło się bez opieki. W związku ze sprawą zatrzymano dwie kobiety w wieku 53 i 48 lat.
14: To są opiekunki, pracownice, osoby, pod które sprawowały bezpośrednią pieczę nad tymi dziećmi.
13: Mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
14: Nie wykonano z nimi czynności żadnych jeszcze. Nie podjęto decyzji, czy one będą miały charakter tylko świadka, czy będą miały charakter podejrzanego. Kiedy zapadnie ta decyzja, to wtedy będą te czynności z nimi wykonane.
13: Odpowiedzi śledczym ma też przynieść sekcja zwłok dziecka, ale jej terminu jeszcze nie ustalono. Ostatnia kontrola placówki w Ząbkach miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Uchybień nie stwierdzono.
11: Burze możliwe w kilku powiatach województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Jeszcze przez 2 godziny ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na wąskim obszarze od Bartoszyc i Kętrzyna po Legionowo i Mińsk Mazowiecki. Możliwe są tam ulewy, silny wiatr, a miejscami też grad. Na koniec jeszcze baweł albinos z blond grzywą o imieniu Donald Trump. Stał się sensacją w Bangladeszu, bo ponoć bardzo przypomina prezydenta USA. Tłumy chcą sobie z nim zrobić zdjęcie, zanim rozstanie się z życiem podczas nadchodzącego święta ofiarowania. Właściciel zwierzęcia twierdzi, że tylko zewnętrznie jest ono podobne do Trumpa, bo baweł Donald jest bardzo łagodny i ugodowy. Jedyny luksusy, na które sobie pozwala, to 4 kąpiele dziennie, no i dokładne czesanie oraz układanie grzywy. Zresztą bawoła można samemu ocenić. Film z nim można znaleźć na portalu YouTube.
15: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
16: Sport w Rock Radio.
17: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Rozstawa nas trójką Iga Świątek zagra z 17-letnią Australijką Emerson Jones, która dostała od organizatorów dziką kartę. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusa, a Magdalinetę z Czeszką Terezą Walentową. Na wyżej notowanych rywali trafili Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Ten pierwszy zagra z Hiszpanem Jaume Munarem, a ten drugi z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wieczorem rywalkę pozna jeszcze Maja Chwalińska, która udanie przebrnęła eliminację. Manuel Neuer jedzie na 5. mundial z rzędu. Doświadczony 40-letni bramkarz został dziś powołany do niemieckiej kadry.
15: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
16: Pogoda.
11: Jutro ciepło i pogodnie, słaby, przelotny deszcz możliwy jedynie na północnym wschodzie kraju. Na termometrach 20 stopni maksymalnie w Trójmieście, 21 na Suwalszczyźnie, 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku.
10: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

The Doors, Break On Through To The Other Side. Jest rock radio i jest klasyka rocka. No właśnie, to jest wielka klasyka rocka, tak trzeba to jeszcze uściślić. No bo gdyby nie było tego kawałka, no to myślę, że współczesny rock brzmiałby zupełnie inaczej. Zresztą wielka zasługa w tym Raya Manzarka, czyli klawiszowca tej legendarnej grupy, o którym wczoraj wam wspominaliśmy w cyklu W Mgnieniu Rocka. Natomiast dzisiaj po godzinie 22 przyjdzie pora na niezłego gościa rock radia. No bo wiadomo, o tej porze trzeba pogadać z kimś, kto ma coś ciekawego do powiedzenia. A dzisiaj niezłym gościem będzie gitarzysta Piotr Banach, niegdyś gitarzysta zespołów Hej czy Indios Bravos, a obecnie współtworzący duet Ba i Ka z Katarzyną Figaj, zwaną także Kafi, która prywatnie jest jego partnerką. Gitarzysta opowie o tym, jak to jest właśnie dzielić scenę, dom i życie z tą samą kobietą. Powspominamy także lata 90. No i początki Heja. No i Piotr zdradzi wam też, że mężczyźni najlepiej bawią się nie tylko przez pierwszych 40 lat swojego dzieciństwa, ale i nawet przez 60. Także to dziś po godzinie 22 w audycji Niezły Gość, no ale to tak trochę wybiegliśmy sobie w przyszłość, ale czas wrócić teraz do teraźniejszości. Teraz pora na Boba Marleya w Rock Radio. Could You Be Loved?

0: Ten kawałek to typowy przykład klasyki rocka, która łączy całe pokolenia. No bo jak tu nie śpiewać tego refrenu? Bardzo prostego, a jednak jakże mocnego. Queen, We Will Rock You. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. Natomiast za chwilę posłuchamy sobie numerów Status Quo, Mysłowic i nie tylko. Więc pozostańcie z nami, no i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Sponsorem programu był Polcar, oferując nowego Jeepa Compass. Poznań Gorzysława 9, pol-car.pl.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedlekoplana.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Czy twoja mama wie, co ją czeka 22 maja? W pasażu Rondo od 16 do 19 królować będzie magia. Wróżka Kiara, wróżka Wanda i astronumerolog spojrzą w przyszłość, a chiromanta sprawdzi, co widać i co można wyczytać z waszych dłoni. O 17.30 specjalnie dla mam koncert Agnieszki Wawrzyniak i Klaudiusza Kapłona. Zabierz mamę na Dzień Matki do pasażu Rondo, bo prezenty są fajne, ale magia i muzyka są bezcenne. Serdecznie zapraszamy do pasażu Rondo tuż przy Selgros.
10: Została ostatnia reklama.
11: Foo Fighters Take Cover Tour 2026. 15 czerwca PGE Narodowy. Z Royal Otis i Oto Bokej Beaver. Foo Fighters za władną scenami w Europie. Bilety na livenation.pl.
12: Po reklamie.
13: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Mysłowic, scenariusz dla moich sąsiadów, jest Rock Radio, jest klasyka polskiego rocka. Ja jeszcze wam chciałem tylko przypomnieć o tym, że jeszcze możecie głosować na klasyczną dziesiątkę Rock Radia. Czasu jest coraz mniej, no bo jutro po godzinie 18 odkryjemy przed wami wszystkie karty notowania numer 201. No a wśród propozycji, na które możecie zagłosować już teraz, są numery Deep Purple, Guns N' Roses, Oasis, Republiki, T-Love, Tiltu i nie tylko. Jest tego naprawdę sporo, jest w czym wybierać. Warto też namówić innych do wspólnej zabawy, ale jak już zagłosowaliście, to możecie zrobić jeszcze jedną rzecz. Otóż możecie wysyłać nam cały czas swoje propozycje artystów i kawałków, które chcielibyście usłyszeć w trakcie klasycznej dziesiątki Rock Radia. Wszystkie informacje na oba tematy znajdziecie na stronie rockradio.pl, a my lecimy dalej z klasyką rocka i gramy Garego Moore'a Empty Rooms w Rock Radio.

0: Steppenwolf, Magic Carpet Ride, klasyka rocka z końcówki lat 60. w Rock Radio. Za chwilę z kolei przeniesiemy się do połowy lat 70. No i sprawdzimy, jak wtedy brzmieli panowie z Black Sabbath. A jako, że mamy już czwartkowy wieczór powoli, no to możemy myśleć o jakiejś imprezce. Czy to jutro, czy nawet dziś. Oddział zamknięty też coś ma na ten temat, także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Chcesz nauczyć się pływać? Dobrze ci idzie, ale podkręć tempo! Dawaj, płyniesz jak po medal! Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich. Nauka, doskonalenie, mistrzostwo! Nauczymy pływać każdego, bez względu na...

0: od trzeciego miesiąca życia. Prowadzimy zajęcia także w małych czteroosobowych grupach. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: Marian, a gdzie mogę kupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Po reklamie.
17: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
18: Rock Radio. Drodze.
19: Burze do wieczora, możliwe miejscami na północy i w centrum kraju, są ostrzeżenia od synoptyków. A ja ostrzegam przed problemami na autostradzie A1 w Łódzkiem, między węzłami Łódź Północ i Brzeziny. W miejscowości Kazimierzów zderzyły się 2 osobówki. Po tym wypadku zablokowany jest 1 pas w stronę Katowic.
17: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
18: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: YouTube Mysterious Ways jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Za chwilę już będzie 19, więc jak zwykle o tej porze trzeba będzie sprawdzić, co tam słychać w kraju i na świecie, a zaraz potem lecimy dalej z klasyką rocka. Także nigdzie się nie ruszajcie, bądźcie cały czas z Rock Radiem i miejcie na nasłuchu naszą aplikację.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
9: Wszystkie modele Cherry czekają na ciebie w Cherry Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Cherry Berdychowski.
10: Została ostatnia reklama.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Po reklamie.
14: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Hej, Turysiek Brzeziński. Zaraz po 19:00 przypomnimy sobie, jak panowie z The Who brzmieli w połowie lat 60. A teraz pora na newsy i pogodę.
15: Izraelski minister niepożądany w Polsce wszczęto procedurę. Potem polszczyzna i możliwa kara za potrącenie i rozbój na nastolatku. Zajrzymy też do Poznania, który szykuje się do festiwalu Malta.
14: Rock Radia.
15: Marcin Krzemiński, szef resortu spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński wszczął formalną procedurę wpisania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Chodzi o Itamara Ben-Gwira, który znęcał się nad zatrzymanymi członkami globalnej flotyli Sumut, w której byli też Polacy. Aktywiści jeszcze dziś mają być wolni i trafić do Turcji. Izrael poinformował niedawno, że już wszyscy zostali deportowani. Nie ma na razie informacji o tym, w jakim są stanie, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik flotylli.
16: Tam musimy z nimi porozmawiać, członkowie naszego zespołu się z nimi spotkają, sprawdzimy, jak się czują, czy są, kiedy są w stanie wrócić.
15: Dziś do MSZ pilnie został wezwany izraelski chargé d'affaires. Usłyszał m.in., że Polska stanowczo sprzeciwiła się zatrzymaniu Polaków na wodach międzynarodowych. Teraz u nas Litwa, gdzie w okręgu łucjańskim niespełna 100 km od Wilna ogłoszono alarm z powodu drona. Zostały podrwane myśliwce NATO i wstrzymany ruch kolejowy. Po godzinie alarm odwołano, poinformowała agencja informacyjna ELTA. 20 lat więzienia grozi 26-latkowi, który dopuścił się rozboju w Niemodlinie. Mężczyzna potrącił samochodem 18-latka uciekającego na hulajnodze elektrycznej. Następnie podejrzewany miał pobić młodego mężczyznę oraz ukraść mu portfel i telefon. Pokrzywdzony 18-latek został zabrany do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę kilka godzin później. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzją sądu sprawca trafił do tymczasowego aresztu. Szpital w Aleksandrowie Kujawskim wnioskuje do NFZ-u o rozłożenie na raty lub umorzenie kary. Chodzi o 134 tysiące złotych. Fundusz nałożył karę na placówkę w związku z głośną sprawą organizacji zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. Dodam, że szpital nie kwestionuje samej zasadności kary. Od niej się akurat nie odwołał. W Warszawie pożegnano dziś Stanisławę Celińską. Aktorka i wokalistka spoczęła na powązkach wojskowych. Zmarła w ubiegłym tygodniu w wieku 79 lat. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Celińską pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej i osiągnięcia w twórczości artystycznej. Przed nami Malta Festival. Poznań szykuje się do tego wielkiego wydarzenia. Wystartuje 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim. Zaplanowano tam wyjątkowy koncert Za miłość. Opiekę artystyczną objęła związana z Poznaniem Natalia Kukulska.
10: Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder-Zalia. Ja też zaśpiewam. I Natalia Kukulska, żeby nie było. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński.
15: Wstęp na koncert wolny. Malta Festival potrwa do 28 czerwca.
17: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
18: Sport w Rock Radio.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Stało się. Łukasz Podolski został dziś właścicielem Górnika Zabrze. Piłkarz kupił od samorządu miasta 86% udziałów za niecałe 4 miliony złotych. Zapowiedział, że rewolucji nie będzie, tylko spokojna budowa. Podolski do końca sezonu ma jeszcze ważny kontrakt jako zawodnik Górnika. Aleks Segert po samotnym ataku na ponad 3 km przed metą wygrał 12 etap Giro d'Italia. Dla Belga z grupy Bahrain Victorious to życiowy sukces, a dla jego zespołu podwójna radość, bo Portugalczyk Afonso Eulalio wygrał kilkanaście kilometrów przed metą dodatkową premię, dzięki czemu powiększył w generalce przewagę nad Jonasem Winigordem do 33 sekund.
17: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
20: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
21: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
22: Pogoda.
15: 20 stopni jutro maksymalnie w Trójmieście, 21 na Suwalszczyźnie, 23 na Dolnym Śląsku. Ciepło i pogodnie, słaby, przelotny deszcz możliwy jedynie na północnym wschodzie kraju.
20: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
21: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
23: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Lombard i droga pani Stevie w Rock Radio, najlepsza klasyka polskiego rocka. Ja was jeszcze zachęcam do wchodzenia na stronę rockradio.pl, jeśli chcielibyście coś poczytać na wieczór ciekawego, albo się jakoś rozerwać, możecie poczytać o serialu Netflixa, który rozbił bank i jest hitem w aż 56 krajach. A mowa o Berlinie i Damie z Gronostajem, który zadebiutował w tym serwisie niedawno, 15 maja, i od tego czasu stał się międzynarodowym fenomenem. Możecie też w międzyczasie sobie poczytać inne artykuły, na przykład o supergrupie złożonej z ikon lat 80., a dziś nazywana jest nieudanym eksperymentem. Można też sobie porozwiązywać quizy, można też sprawdzić nowości w kinach Helios. I właśnie, a propos tego, to jutro po godzinie 15, oprócz tego, że będę poszukiwał rock'n'rollowca dnia, no to też będzie cykl Pociąg do kina, w którym przedstawię wam właśnie te nowości w kinach Helios, a także zdradzę wam, w jaki sposób możecie zdobyć podwójne zaproszenie na wybrany przez siebie seans. Więcej informacji znajdziecie na stronie rockradio.pl, a my teraz lecimy dalej. Nirvana i The Man Who Sold The World, czyli Kurt Cobain gra Davida Bowiego.

0: Rock Radio Klasyka Rocka idealna pod ten czwartkowy wieczór. Suzy Quatro, If You Can't Give Me Love. A już za chwilę posłuchamy sobie nieśmiertelnych hitów TSA, Free i nie tylko. Także pamiętajcie, żeby pozostać z nami i mieć cały czas na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka Rocka.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czekaj out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodziny układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Foo Fighters, Take Cover Tour 2026. 15 czerwca, PGE Narodowy. Royal Otis i Otobokej Beaver. Foo Fighters zawładną scenami w Europie. Bilety na livenation.pl.
9: Po reklamie.
10: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Początek lat 70., czyli zespół Free i ich kawałek The Stealer. Ja teraz natomiast proponuję wam spotkanie z fenomenalnym aktorem Robertem Gonerą, z którym jakiś czas temu miałem wielką przyjemność porozmawiać o przeróżnych rzeczach, między innymi o docenianiu każdej roli.
1: No ja nauczyłem się bardzo poważnie traktować każdy epizod, każdą rolę, również drugoplanową. I to wymaga oczywiście ogromnej pracy i takiej pokory moim zdaniem, bo trzeba te postacie drugoplanowe podporządkować jakby całej strukturze filmu czy scenariusza. Wydaje mi się, że im więcej lat mam, tym potrafię to robić. Melduje mi zawsze mój przyjaciel, znajomy, który jest takim trzeźwym oglądaczem moich ról i on mówi: stary, no jesteś w każdej roli inny, w każdej roli jest coś nie, czego nie było wcześniej, więc staram się nie odcinać kuponów i każdą z tych postaci, które mi się zdarza grać, a zdarza mi się teraz dużo grać postaci właśnie drugiego planu, ze względu na wiek, warunki fizyczne i tak dalej, i tak dalej. I tematykę przecież wiadomo, że główny mainstream operuje jakby jakimś właśnie pokoleniowym głosem.
0: A jeśli chcielibyście posłuchać całej mojej rozmowy z Robertem Gonerą, to zapraszam was na stronę rockradio.pl. Tam macie dostępne wszystkie podcasty z rozmów z niezłymi gośćmi. No dobrze, my teraz wracamy do klasyki rocka na czwartek, ale już myślimy o piątku. No i mam tu idealny dla was kawałek w tym temacie od The Cure, Friday I'm in Love.

0: Możecie mi wierzyć lub nie, ale ten kawałek usłyszałem po raz pierwszy w serialu Better Call Saul. Ale nie wiedziałem, co to dokładnie jest, bo fragment, który tam się pojawił, trwał krótko, ale w Rock Radiu dowiedziałem się, że to 38 Special i Hold On Loosely z roku 80. No i wszystko stało się dla mnie jasne. No i bardzo się cieszę, że klasyka rocka w ten sposób też do mnie dotarła, a wiadomo, że brzmi ona najlepiej tylko w Rock Radiu. A za chwilę posłuchamy sobie jeszcze numerów Erika Claptona, The Hooters, Depeche Mode, no i nie tylko. Także pamiętajcie, by pozostać z nami na łączach za pomocą na przykład aplikacji Rock Radia.
1: Reklama. Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań.

0: twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń. Citroen.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
5: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam, Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Została ostatnia reklama. Sprawa numer 23/05. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Auchan Swadzin. Miejsce przeistacza się w Walebaj. Świat biura detektywistycznego Lassego i Mai. Młodzi uczestnicy rozwiązują szyfry, tropią wskazówki, łamią kody, badają odciski palców i odkrywają tajemnice. Każde zadanie przybliża do finału. Kto stoi za zagadką? Dla pierwszych 200 detektywów, którzy zamkną sprawę, książka w prezencie. Już 23 maja w Centrum Handlowym Auchan Swadzin. auchanswadzin.com.pl.
9: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Springsteen i jego Hungry Heart z 80. Wspaniała klasyka rocka w Rock Radio. Za chwilę będzie 20, więc trzeba będzie dowiedzieć się, co tam się dzieje w kraju i na świecie. A zaraz po newsach posłuchamy sobie jeszcze Davida Bowiego, Red Hot Chili Peppers, Led Zeppelin i nie tylko. Także po prostu pozostańcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
5: Chcesz nauczyć się pływać? Dobrze ci idzie, ale podkręć tempo. Dawaj, płyniesz jak po medal. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich. Nauka, doskonalenie, mistrzostwo. Nauczymy pływać każdego, bez względu na wiek, już od 3 miesiąca życia. Prowadzimy zajęcia także w małych 4-osobowych grupach. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich.
6: Została ostatnia reklama. Masz ochotę na mocne, rockowe granie na światowym poziomie? Nie przegap festiwalu Rockowizna od 20 do 22 sierpnia w Poznaniu. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Nova Twins, Royal Republic, Kult, Lady Punk, Acid Drinkers, Nocny Kochanek i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna od 20 do 22 sierpnia w Poznaniu. Tereny zielone, lotniska Ławica. Nie może cię zabraknąć. Bilety na rokowizna.pl.
1: Po reklamie.
7: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Mamy już 20, więc to pora na mnie, Rysiek Brzeziński. Na razie, a teraz jeszcze pora na newsy i pogodę.
8: Lato upalne i słoneczne są pierwsze prognozy synoptyków. Izraelski minister z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski. Zajrzymy też na tenisowy French Open.
7: Rock Radia.
8: Marcin Krzemiński. Jest bardzo duża szansa, że tegoroczne lato będzie pogodne, upalne i suche.
9: Cechujące się niższym zachmurzeniem i niewielką ilością opadu.
8: Mówi Piotr Szuster z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW. Z prognoz ekspertów wynika, że najprawdopodobniej znów będzie cieplej od normy klimatycznej. W pierwszej połowie czerwca temperatura wniesie maksymalnie 22 stopnie, w drugiej już 24. W lipcu i sierpniu temperatury również mają być wyższe od przeciętnych. Jeśli prognozy się potwierdzą, to możliwe są częste fale upałów powyżej 30 stopni. Izraelski minister Itamar Ben-Gwir z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Na wszystko to w związku z nagraniem opublikowanym przez izraelskiego ministra spraw bezpieczeństwa narodowego, na którym m.in. drwi z zatrzymanych aktywistów flotylli Sumut. Zatrzymani w tym dwoje Polaków jeszcze dziś mają zostać deportowani z Izraela. Senat bez poprawek przyjął ustawę o rynku kryptoaktywów. Teraz trafi ona do prezydenta. Jest to już trzeci dokument w tej sprawie i niemal tak samo brzmiący. Dwa wcześniejsze prezydent zawetował, bo jego zdaniem w zbyt restrykcyjny sposób regulowały rynek kryptoaktywów i traktowały działające na nim firmy. Do 10 wzrosła liczba podejrzanych w śledztwie prokuratury regionalnej w Białymstoku dotyczącym nieprawidłowości w postępowaniach po wypadku ówczesnej premier Beaty Szydło w Oświęcimiu w 2017 roku. Kolejnemu byłemu funkcjonariuszowi BOR śledczy postawili zarzut składania wtedy fałszywych zeznań. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki jutro ma się stawić w prokuraturze. Odpowie tam na pytania dotyczące sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których w marcu wybrał Sejm, na od których do tej pory prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Czworo sędziów wciąż nie rozpoczęło jeszcze orzekania w Trybunale. Jutro mniej zapłacimy za benzynę 95 i za diesla. Bez zmian z kolei cena za litr 98. Wynika z obwieszczenia ministra energii. 95 ma w piątek kosztować maksymalnie 6 zł 48 groszy, to 2 grosze za litr taniej niż dziś. Jeszcze bardziej, bo 6 groszy do 6,91 spadnie cena oleju napędowego. Trudna drobinka Igi Świątek w wielkoszlemowym French Open. Rozstawiona z trójką Polka zacznie grę od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W tej samej ćwiartce są m.in. Jelena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa, a także będące w świetnej formie Marta Kostiuk, Elina Svitolina i Jelena Rybakina. Magdalena Frank zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, Magdalinet z Czeszką Terezą Walentową, Hubert Hurkacz z Hiszpanem Juanem Munarem, a Kamil Majchrzak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wieczorem rywalkę pozna jeszcze Maja Chwalińska, która udanie przebrnęła eliminację.
7: Pogoda.
8: W nocy przelotny deszcz możliwy na Warmii i Mazurach oraz na Kujawach. Na termometrach na ogół od 8 do 12 stopni. Jutro ciepło i pogodnie. Słabo popada tylko na północnym wschodzie. Na termometrach na ogół od 20 do 23 stopni.
7: Rock Radio. Klasyka

0: po 22 w niezłym gościu Rock Radia.
1: Cześć, z tej strony Piotr Banach, zespół Baika, kiedyś Hey Indios Bravos. To ja powiem tak, dopóki byłem liderem, to tych różnic jako takich nie było. Oczywiście tam był taki opór, który na początku mocno mnie nawet tak trochę poharatał, bo trzymając się rysu historycznego, to kiedy właśnie, tak jak powiedziałem, zakładałem ten zespół z taką myślą i z taką jakby tezą, że będziemy za rok numer jeden, no to mało kto mi w to wierzył i ja się nie dziwię, bo to tak, to było naprawdę takie, grałem w piwnicy w Szczecinie, w piwnicy klubu Pinokio, byłem zupełnie jakimś tam niszowym muzykiem, a tu raptem takie fixum dyrdum się pojawiło w mojej głowie. Ale to było jakieś takie przeczucie, tak? Po prostu. Mm-hmm. Intuicja. Jestem zodiakalną rybą, to jest podobno znak, który kieruje się tą intuicją w życiu. Ja się tak właśnie tym pokierowałem. No i kiedy nagrywaliśmy tą pierwszą płytę, ja o tym mówiłem kilkukrotnie, wiem, że to nawet wzbudza jakieś kontrowersje, ale ja nie miałem nic złego na myśli, mówiąc, że Hej to był zespół z łapanki. Ja wiedziałem, że ma być w nim Kaśka Nosowska, że ja...
2: Wy wcześniej o nią... gdzieś tam się przecieraliście przecież,
1: tak,
2: nie?
1: Z Jackiem Chrzanowskim grałem, z basistą Heja grałem w zespole Kolaboranci.
2: Właśnie.
1: Z Robertem Ligiewiczem, perkusistą Heja grałem w zespole Dum Dum. Mhm. Marcin Żabiołowicz był moim, czyli gitarzysta, był moim klientem w sklepie, w którym ja sprzedawałem, w sklepie Rock and Roller, gdzie sprzedawałem płyty, kasety i to była taka trochę moja pierwsza kariera, bo to stanowisko tego pana z Rock'n'Rollera.
2: To jest legendarny sklep.
1: Legendarny sklep, no. Tak. I pierwsze swoje autografy dawałem nie jako muzyk, tylko jako pan z Rock'n'Rollera. To było zabawne. Więc kiedy nagrywaliśmy płytę Fire, to było tak, że mieliśmy różne muzyczne kierunki. Nie byliśmy ludźmi, którzy zebrali się, bo kręci ich to samo i w związku z tym postanowili założyć zespół, żeby grać tak jak ich idole. Nie.
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Foo Fighters. Take Cover Tour 2026. 15 czerwca. PGE Narodowy. Z Royal Otis i Oto Bokej Beaver. Foo Fighters. Za władną scenami w Europie. Bilety na livenation.pl.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Została ostatnia reklama.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.
13: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś będzie o płycie zespołu Dynamite pod tytułem Mix Your Style.
1: Mix Your Style!
2: Yeah. Płyta pochodzi z 97 roku, a zaproponował nam ją Diako w komentarzu na Facebooku. Musimy powiedzieć, że o zespole Dynamite już wspominaliśmy w listopadzie.
1: A ja muszę przeprosić od razu, bo za ten taki wybuch.
2: No.
1: Dlatego, że za chwilę państwo mi tu zarzucą, że ja udaję 15-latka.
2: A to już wiesz co, sam sobie to zinterpretowałeś.
1: Nie, taki komentarz się pojawił kiedyś na naszych socialach.
2: A no i mieli rację, Kuba udaje 15-latka.
1: Dobra. Jeszcze państwo zatęsknią za tym 15-latkiem.
2: No weź. To powiedz coś o zespole Dynamite.
1: Dobra, to był
2: 15-latek.
1: To muszę. A nie, ja, bo chciałem powiedzieć, że jeszcze z głosem sprzed mutacji powinienem powiedzieć, ale ja już w wieku 15 lat już byłem.
2: Dobra, już, nie popisuj się.
1: Mutacji. Dobrze, więc tak, Dynamite to rapkorowy kwartet z Krakowa,
2: no,
1: który działał w latach 1992-1997 i następnie po 22 latach się zreaktywowali. I działają od roku 2019 po dzień dzisiejszy.
2: I mają na swoim koncie trzy płyty.
1: Długo grające oraz

0: tytuł Dyna 3?
1: No, chyba tak. No, no, albo Dyna 3 na przykład. Taka była gra na Pegasusa, Dyna Blaster. Na Amigę też.
0: No, okej.
1: Okay. No, tak zwany Bomberman.
0: Nie wiem, co ty do mnie mówisz, ale
1: to
0: fajnie.
1: Kultowa gra, proszę
0: fajnie
1: Państwa.
0: Tam, może sobie znajdziesz jakąś niszę, z którą o tym porozmawiasz. Ja nie.
1: No dobra. No dobrze, to teraz tak. Jak brzmi płyta Mix Your Style?
0: No właśnie, jak brzmi? No brzmi... Jest tutaj dużo hip-hopu?
1: Jest tutaj więcej hip-hopu takiego czysto gatunkowego niż na dwóch poprzednich płytach Dynamite.
0: Słyszymy tutaj dużo elektroniki. Mhm. I co ważne, są sample.
1: Tak, dlatego, że tego też nie było na dwóch poprzednich albumach Dynamite. I wszystkie teksty na krążku Mix Your Style są po angielsku, z wyjątkiem jednego. Chodzi o piosenkę Chcemy Być, która jest, no, jak nie trudno się domyślić, śpiewana po polsku.

0: I poza tym, że na płycie Mix Your Style słyszymy sample, to oczywiście muzycy obsługują też żywe instrumenty. Są to gitary, syntezatory i fortepian. A jeśli chodzi o sample, to na tej płycie usłyszymy fragmenty dialogów z komedii z dymkiem, opaleniu, bynajmniej nie tych liści na działce jesienią, ale również fragmenty kreskówki Dwa głupie psy, polecam, no na Cartoon Network kiedyś leciało, i pojawia się także fragment jednej z piosenek zespołu Gypsy Kings. I trzy piosenki z płyty Mix Your Style trafiły do ścieżki dźwiękowej do, no chyba kultowego filmu w niektórych kręgach Poniedziałek, chodzi o numery Latino, She's Dancing i Superhero. I a propos Poniedziałku, to gościnnie na płycie Mix Your Style pojawia się
1: Grzegorz Bolec Borek,
0: czyli z jednej strony raper, z drugiej strony aktor, który w Poniedziałku wystąpił. I drugi Grzegorz też się pojawia gościnnie na płycie Mix Your
1: Grzegorz
0: Style.
1: Grzegorz Gruziński.
0: Wokalista zespołu Flapjack. No i płyta Mix Your Style jest kolejnym takim podręcznikowym białym krukiem w naszym przeglądzie, w naszym magazynie, dlatego że ona się nie doczekała reedycji. Nigdy.
2: Białe kruki klasyki rocka.

0: szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko ₪1,49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie ₸12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
10: O.
9: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
11: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
5: Została ostatnia reklama.
6: Foo Fighters Take Cover Tour 2026. 15 czerwca PGE Narodowy. Z Royal Otis i Otto Bokey Beaver. Foo Fighters zawładną scenami w Europie. Bilety na livenation.pl.
7: Po reklamie.
8: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: butelce zwrotnej 500 ml, złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne, rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Foo Fighters Sick Cover Tour 2026. 15 czerwca PGE Narodowy. Z Royal Otis i Oto Bokej Beaver. Foo Fighters zawładną scenami w Europie. Bilety na livenation.pl.
7: Po reklamie.
8: Rock.
7: Rock.
8: Radio.
7: Radio.
8: Klasyka rocka.

0: Już dziś po 22:00 w niezłym gościu Rock Radia.
1: Cześć, z tej strony Piotr Banach, zespół Baika, kiedyś Hey Indios Bravos. Ja myślę sobie, bo to też tak nie chciałbym, żeby ktoś to odczytał źle, mówię to ze względu na tak zwaną poprawność polityczną, ale ja o sobie mówię, że jestem trochę opóźniony w rozwoju. Ja wiem, że to może źle zabrzmieć, ale opóźniony w rozwoju w tym sensie, że jestem trochę, przynajmniej dekadę zawsze za swoimi rówieśnikami.
2: Niedopasowany do czasów po prostu,
1: tak,
2: w których żyjesz.
1: Ale nie tylko tam twórczością. Akurat twórczość to podobno wyprzedza mi. I wiem, że ludzie się śmiali, z którymi współpracowałem, że ja te rzeczy, które robię, to dopiero 4 lata później one znajdują swoich słuchaczy. Ale tutaj z tym takim moim opóźnieniem w rozwoju, to polega to na tym, że nie wiem, tatą zostałem, jak miałem 46 lat, kiedy moi koledzy zaczynali być dziadkami, ogłaszali, że właśnie zostali dziadkami. Prawo jazdy zrobiłem, jak miałem 46 lat. Dosyć późno, prawdę powiedziawszy, w dzisiejszych czasach. Abstynentem, totalnym abstynentem, byłem takim, że ani tam piwko, ani nic, po prostu na własnym ślubie nie piłem nawet szampana. Dopiero w 46 roku zacząłem po prostu smakować, jak smakują trunki dla dorosłych. I tak dalej, i tak dalej. I dużo mam takich właśnie rzeczy. I w związku z tym te 40 lat dzieciństwa, o którym powiedziałeś, to u mnie się dopiero kończy. Ja się trochę dłużej bawiłem niż reszta.
2: Dlatego pytam, co tam po 60 właśnie, nie? Jak to wygląda teraz?
1: No to zobaczysz. Wzrok się psuje, słuch się tępi. Takie tam rzeczy, ale bawić się można w dalszym ciągu dalej.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
2: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
4: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Chcesz nauczyć się pływać? Dobrze ci idzie, ale podkręć tempo! Dawaj, płyniesz jak po medal! Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich. Nauka, doskonalenie, mistrzostwo! Nauczymy pływać każdego, bez względu na wiek, już od 3 miesiąca życia. Prowadzimy zajęcia także w małych 4-osobowych grupach. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich.
6: Foo Fighters, Thick Cover Tour 2026. 15 czerwca, PGE Narodowy. Z Royal Otis i Oto Bokej Beaver. Foo Fighters zawładną scenami w Europie. Bilety na livenation.pl.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Została ostatnia reklama.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Po reklamie.
18: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: zwrotnej 500 ml, złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Foo Fighters. Take Cover Tour 2026. 15 czerwca. PGE Narodowy. Z Royal Otis i Oto Bokej Beaver. Foo Fighters. Zawładną scenami w Europie. Bilety na livenation.pl.
2: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
3: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Po reklamie.
7: Niezły gość w Rock Radio.
8: Hej, tu Rysiek Brzeziński, to jest audycja Niezły Gość. Przy jednym mikrofonie to akurat ja zasiadłem, a przy drugim właśnie ten dzisiejszy Niezły Gość, którym jest Piotr Banach. I zanim dopuszczę cię do głosu, to pozwolisz tylko, że wyczytam listę zasług. Bo tak, Piotr to oczywiście jeden z założycieli, były też lider i gitarzysta grupy Hej, później Indios Bravos, Ludzie Mili, wcześniej jeszcze były m.in. takie ekipy jak metalowy Dum Dum, kolaboranci, gras, tam grałeś nawet na perkusji. Od 11 lat twoje życie zajmuje bajka, czy też baika, zależnie jak to wiadomo można przeczytać. Wszystko się zgadza?
9: Wszystko się zgadza, dzień dobry. Tak, wszystko się zgadza, ale zauważyłem po prostu od pewnego czasu i może to jest taka poprawność polityczna, ale pojawiło się takie hasło współzałożyciel zespołu Hej. A ja byłem takim założycielem, bo to był taki mój pomysł organiczny i wszelkiego rodzaju potem, jeżeli będziemy właśnie rozmawiali o Heju, a jak przypuszczam będziemy, to jest to o tyle ważne, że ja byłem takim człowiekiem, który miał pomysł, który dzwonił do innych i mówił: słuchajcie, jeżeli dołączycie do mojego zespołu, który będzie nazywał się Hej i będzie grał taką muzykę, jaką mam w głowie, to za rok będziemy numer jeden w tym kraju.
8: Czyli taki spiritus movens byłeś.
9: Tak, i to była straszna bufonada z mojej strony. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Jak ktoś tak słucha, tak, pewnie. No, ale to się sprawdziło. A jak się sprawdziło, to znaczy się, że nie byłem złym prorokiem.
8: Nie no, absolutnie. Wszyscy wiemy, jak to było z zespołem Hej w latach 90. Wielki sukces. Do dzisiaj grane są jak najbardziej te klasyki, również i u nas w Rock Radio. Wiesz, z tym współzałożycielem to...
9: To jest taka grzecznościowa forma, ja rozumiem to.
8: Bezpieczne stąpanie, wiesz, tak, po gruncie tak, i tak, tak dalej.
9: Tak, tak. Tak, ale jakby tak postanowiłem trochę o to zawalczyć, bo ja zobaczyłem taką tendencję właśnie, że gdzieś tam, i powiem, to się może komuś wydać małostkowe, ale nikt to nie, jakby sam się w takiej sytuacji nie znalazł, że tak mu jest powoli odbierane to, z czego jest dumny. Jestem dumny z tego, co mi się tam udało zrobić i naprawdę mnie to napawa wielką radością. Jeżeli to jest tak powoli właśnie, widzisz kolejną informację, że już twój udział jest trochę mniejszy. I jeszcze mniejszy. I pamiętam, że nawet kiedyś chyba interweniowałem w Wikipedii, gdzie się okazało, że już byłem pomysłodawcą, producentem, głównym kompozytorem pierwszej płyty Kaśki Nosowskiej Puk Puk. Mhm. I potem już w pewnym momencie już czytam tą informację i ja tam jestem tak na doczepkę w tej informacji. I można powiedzieć, no i co z tego? Przecież zrobiłeś, wiesz, co zrobiłeś? No tak, niby co z tego? Ale każdy ma tam jakąś właśnie swoją miłość własną i chciałby zapisać się w historii. Nieobecni nie mają racji. Ja się tak wypisałem trochę z tego show biznesu, z tego kręgu takich wzajemnej adoracji. I jako ktoś, kogo tam nie ma, po prostu nieobecny, nie mam racji. Tą narrację w związku z tym pisze ktoś inny. I dlatego postanowiłem teraz, że jak się pojawi takie hasło, że współzałożyciel, to ja będę mówił nie, założyciel.
8: Okej, to zostałem tutaj naprostowany. Nie mam oczywiście żalu ani żadnych pretensji, wręcz przeciwnie, bardzo dobrze, że tak się dzieje. Ale z liderem to oczywiście dobrze powiedziałem,
9: tak,
8: prawda?
9: Tak, byłem liderem. Do 99 roku.
8: Tak. No a później to wiadomo, zaczęły się już sprawy zupełnie inne. Też Hej zaczął zupełnie inaczej grać. To chyba też sprawiło, że ty z tego Heja postanowiłeś odejść, prawda? W jakiś tam sposób.
9: Że zaczął inaczej grać?
8: Nie, że zaczęliście mieć jakieś tam różnice co do kierunku artystycznego tego zespołu.
9: To ja powiem tak, dopóki byłem liderem, to tych różnic jako takich nie było. Oczywiście tam był taki opór, który na początku mocno mnie nawet tak trochę poharatał, bo trzymając się rysu historycznego, to kiedy właśnie, tak jak powiedziałem, zakładałem ten zespół z taką myślą i z taką jakby tezą, że będziemy za rok numer jeden, no to mało kto mi w to wierzył i ja się nie dziwię, bo to tak, to było naprawdę takie, grałem w piwnicy w Szczecinie, w piwnicy klubu Pinokio, byłem zupełnie jakimś tam niszowym muzykiem, a tu raptem takie fixum dyrdum się pojawiło w mojej głowie, ale to było jakieś takie przeczucie, tak? Po prostu, intuicja. Jestem spod znaku, jestem zodiakalną rybą, to jest podobno znak, który kieruje się tą intuicją w życiu, ja się tak właśnie tym pokierowałem. No i kiedy nagrywaliśmy tą pierwszą płytę, ja o tym mówiłem kilkukrotnie, wiem, że to nawet wzbudza jakieś kontrowersje, ale ja nie miałem nic złego na myśli, mówiąc, że Hej to był zespół z łapanki. Ja wiedziałem, że ma być w nim Kaśka Nosowska, że ja
8: Wy wcześniej o nią... gdzieś tam się przecieraliście przecież.
9: Tak, nie? Z Jackiem Chrzanowskim grałem, z basistą Heja grałem w zespole Kolaboranci.
8: Właśnie.
9: Z Robertem Ligiewiczem, perkusistą Heja grałem w zespole Dum Dum. Marcin Żabiołowicz był moim, czyli gitarzysta, był moim klientem w sklepie, którym ja sprzedawałem, w sklepie Rock and Roller, gdzie sprzedawałem płyty, kasety i to była taka trochę moja pierwsza kariera, bo to stanowisko tego pana z Rock and Rollera.
8: To jest legendarny sklep.
9: Legendarny sklep, tak. No. I pierwsze swoje autografy dawałem nie jako muzyk, tylko jako pan z Rock and Rollera. To było zabawne. Więc kiedy nagrywaliśmy płytę Fire, to było tak, że mieliśmy różne muzyczne kierunki. Nie byliśmy ludźmi, którzy zebrali się, bo kręci ich to samo i w związku z tym postanowili założyć zespół, żeby grać tak jak ich idole. Nie. Pierwsza płyta była na zasadzie, wiesz co, to jest jakiś taki wieśniacki ten twój pomysł, ale to jest twój zespół, zagramy tak jak chcesz. Powtarzam jako anegdotę, że Marcin Żabiołowicz odmówił grania Teksańskiego, że to jest wieśniacki numer i musiałem sam solo zagrać, mimo że według takiego naszego ustalenia to on był tym gitarzystą solowym. I przy drugiej płycie, dlatego właśnie tak mówię, że trochę mnie to poharatało, bo kiedy się już bardzo szybko nadszedł sukces tego Heja, to przy drugiej płycie pojawił się już taki opór. Wszyscy się już poczuli ojcami sukcesu, że to jest nasz wspólny sukces, nie tak jak jeszcze kilka miesięcy wcześniej to twój zespół. Więc było takie szarpanie się, przecieranie.
8: No wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje ambicje.
9: Każdy ma swoje ambicje i każdy w zupełnie naturalny sposób ciągnął w swoją stronę. Ale dopóki byłem liderem, to ja ten kierunek wyznaczałem, więc to, że Hej poszedł w inną stronę, to było skutek tego, że ja przestałem być liderem, a nie ja przestałem grać w Heju, bo Hej chciał iść w inną stronę. O tak chciałem powiedzieć.
8: Okej. No to też mamy tutaj te kwestie wyjaśnione. Za chwilę wracamy do rozmowy z dzisiejszym niezłym gościem Rock Radia, a jest nim, przypominam, Piotr Banach, obecnie duet Ba i K.
10: Niezły gość w Rock Radio. 105 i 4 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W Rock Radio niezłym gościem jest dzisiaj były lider Heja czy Indios Bravos, a obecnie członek duetu Baika Piotr Banach. Dzisiejszym daniem głównym naszej rozmowy jest oczywiście zespół Baika. Czy też Baika, jak to właśnie bardziej
2: Baika,
1: czytam?
2: Bo to jest skrót od Banach i Kafi.
1: Tak, ale ja lubię czytać to jako Baika, bo to też ma, wiesz, wiele wspólnego z twoimi innymi działalnościami i mi się to w piękną taką całość składa.
2: Ale to był taki też zamysł, wpadnę ci w słowo, że Kafi, jak usłyszała właśnie moją propozycję, że to się będzie nazywało Baika, Baika, Baika, tak się złapała za głowę. Mówi, przecież to jest niezupełnie niepoważna nazwa. Mówię, ale... Ta niepoważność niesie za sobą takie możliwości, a wiem z własnego doświadczenia, że to się zawsze fajnie jakoś spina, że ludzie na przykład będą mogli mówić po koncercie, ale albo po płycie, ale to była bajkowy koncert, albo będą mogli mówić, to nie moja bajka, odrzucając nas, tak? Albo to zupełnie moja bajka. I tak się tak utarło, że bajka, a tak naprawdę to jest Baika.
1: Patrząc na te właśnie wasze występy na przykład, jak sobie tam przeglądałem różne historie, czy to na dużej scenie, czy na przykład w bibliotece, gdzie bardzo intymny był klimat i graliście tylko we dwoje. Tak? Dobrze pamiętam? We dwoje byliście,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, większość koncertów gramy we dwoje.
1: Więc poważniejsza nazwa byłaby tu wręcz niewskazana moim zdaniem, patrząc na to, jak wy po prostu się poruszacie po scenie, jaki luz czujecie i jaka tam od was, wiesz, bije wzajemna sympatia i sympatia w stronę słuchaczy i widzów.
2: No tak, ludzie nam często mówią, że te nasze koncerty to jest takie pomieszanie koncertu ze stand-upem, bo my bardzo dużo gadamy. Jesteśmy bardzo otwarci i na siebie, i na publiczność. I często tak nawet widzę pewnego rodzaju konsternację, że na widowni, że o czym oni w ogóle mówią? Dlaczego oni nam mówią takie swoje intymne rzeczy? Nie intymne w sensie sypialnianym, tylko takie... Coś się wydarzyło, jechaliśmy na koncert, o czym żeśmy rozmawiali, o coś się nawet pokłóciliśmy i potem sobie taką robimy po prostu terapię na oczach i uszach słuchaczy, ale to też jest taki już trochę nasz znak rozpoznawczy.
1: Że jest ten dialog taki, tak, jest ta specyfika. Tak.
2: Jest ten właśnie to Baika, czyli Banach i Kafi.
1: No zdecydowanie i tutaj żadne też nie przeważa. Właśnie to nie ma tak, że ty sobie założyłeś zespół i jesteś liderem, tylko właśnie jest ta równowaga, ten balans charakterów i oczywiście różnych muzycznych inspiracji.
2: No, bo my tak naprawdę mamy w zespole dwuosobowym konflikt liderów. Mamy dwoje liderów.
1: Każdy ciągnie w swoją stronę.
2: Każdy ciągnie w swoją stronę i ponieważ jest pomiędzy nami duża różnica wieku, a jesteśmy również prywatnie parą, no to wszystko tworzy jakiś taki po prostu, taki miszmasz, taką mieszankę emocji, osobistych ambicji, takich, że ja na przykład... po tym sukcesie, który odniosłem zespołem Hej, po tym, który sukcesie jakby w pewnym sensie powtórzyłem, już nie na taką skalę, ale środowiskowo na pewno z zespołem Indios Bravos.
1: Oczywiście, no, przeszedł zespół do legendy, tak, to w różnych środowiskach też, nie?
2: No tak, i to ja trochę się już tym najadłem, a dla Kafi to jest pierwszy jej zespół i ona by chciała przeżyć to wszystko, co ja. Ja już tak podchodzę do tego z dystansem do całego showbiznesu, do tych wszystkich takich, co się powinno robić w showbiznesie, żeby się przebić. A ona by bardzo chciała się tak właśnie przebić, więc to jest taka jedna rzecz. Druga rzecz, która powoduje, że mamy konflikt liderów, to jest to, że ja jestem z czasów całych płyt. I takiej narracji, takich koncept albumów w pewnym sensie. Dla Kafi piosenka. Po prostu pojedyncza piosenka, ona już nie zna tytułów płyt, nie zna tym bardziej dyskografii całych. Nie zna nawet składów, oprócz jakichś tam wyjątkowych dla siebie. Ale nawet jeżeli jest wielką fanką na przykład Aerosmith, to chyba nie wymieniłaby oprócz, wiadomo,
1: Stevena
2: wokalisty.
1: Stevena Tillera, Joe Perego na przykład.
2: Tak, nikt inny mnie pewnie nie przyszedł do głowy, a ja potrafiłem zawsze wymienić skład Pink Floydów, Purple, Beatlesów, Metallica i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest taka różnica. A trzecia, najważniejsza, myślę sobie, że która powoduje ten nasz konflikt liderów, to jest to, że jestem z czasów, z pokolenia Jarocina, że tak to szumnie nazwę, z czasów subkultur. I takiej, że muzyka była tylko sztandarem. na które się wpisywało. Ta muzyka niosła pewne hasła ideowe. No i mi tak zostało. Dla Kafi już muzyka nie ma takiego wymiaru, więc ona często nie rozumie moich decyzji, mojego kierunku, w który ja ją próbuję ciągnąć, bo ona by chciała pójść jakoś inaczej.
1: Czyli to tak to wygląda, bo ja wiesz, jak mówisz, że jesteście parą, że tworzycie ten duet, jest konflikt liderów, to ja już myślałem sobie, a na scenę pewnie przenoszą jakieś sprawy z domu typu, a nie pozmywałeś garów, albo wiesz,
2: może
1: albo,
2: się zdarzyć.
1: Albo na odwrót, ze sceny do domu.
2: Cała tutaj w tej skomplikowanej sytuacji to, co trzyma nas ze sobą, to olbrzymie zrozumienie i szacunek. I mimo, że mamy z pozoru różne cele i różnymi narzędziami chcemy te cele osiągać, to zmierzamy w tym samym kierunku, to po pierwsze. Po drugie, jesteśmy tą parą właśnie już od ponad 10 lat, więc zdążyliśmy się dotrzeć, bo nie mamy innego wyjścia, nie mieliśmy innego wyjścia, żeby się dotrzeć, z tego względu, że normalne związki, takie normalne, standardowe, polegają na tym, że jedno ma swoją pracę i swój świat, drugie ma swoją, spotykają się w domu, spędzają ze sobą miłe chwile lub jakieś trudne chwile, ale mają potem odskocznie. My nie mamy. My po prostu rano wstajemy, wsiadamy w samochód i razem jedziemy przez kilka godzin na koncert. Razem to wszystko rozkładamy, gramy, składamy, wracamy. No i to nam się wszystko, ten czas spędzony razem nam się po prostu robi razy dwa przynajmniej, tak jak w tak zwanych standardowych związkach. No i mieliśmy w związku z tym też więcej czasu, żeby się podocierać. I było tak wielokrotnie, że Kafi mnie zaskakiwała jakąś swoją taką dojrzałością, o którą jakby nie podejrzewałem, bo kłóciła się ze mną o coś i ja już byłem taki strasznie wkurzony, a ona raptem jak widziała to moje wkurzenie, potrafiła powiedzieć, ale chłopie, o co tobie chodzi? Po prostu różnica charakterów. To nic strasznego, to tylko różnica charakterów. Musimy po prostu tą różnicę u siebie zaakceptować, bo inaczej się nie da. No, jeżeli nie będziesz miał różnice charakterów ze mną, jeżeli to nie będę ja, będziesz miał z kimś innym i też trzeba będziesz miał przez to przejść. No i tak, i to też mi pomagało właśnie jakby ja robiłem krok, ona robiła krok w moją stronę i ja w związku z tym to również krok w jej stronę.
1: Chciałbym się skupić na trzeciej waszej płycie, którą mi tutaj wręczyłeś, dzierżę ją dumnie w rękach. Płyta ukazała się w listopadzie ubiegłego roku i z tego co kojarzę, równo tego samego dnia, którego założyliście duet z Kafi, i równo po 10 latach.
2: Od takiego oficjalnego zaistnienia duetu Baika, bo myśmy już wcześniej nagrali piosenkę jako Banach i Kafi, piosenkę Jeśli tylko to będzie możliwe.
1: Tak.
2: To była taka trochę właśnie, ja się tak zachwyciłem tym śpiewaniem Kafi, jak ona zaśpiewała tą piosenkę, że ona najpierw się ukazała jako taki mój odrzut z szuflady. Ja tylko nagrałem do tego dema Kafi, od razu wpuściłem do internetu i potem poprawiałem to, jak już na płytę Byty Zależne, więc są dwie wersje, można usłyszeć tej piosenki. No, jeżeli chodzi o wokal, to jest ta sama wersja, bo się posłużyłem po prostu tym samym nagraniem wokalu, ale to było takie właśnie, najpierw było to Banach i Kafi i 10 listopada siedzieliśmy sobie po prostu ze znajomymi i tym znajomym powiedzieliśmy: no słuchajcie, myśmy tutaj takie piosenki zrobili, posłuchajcie. I kolega to nagrał na telefon. O, fajnie wyszło. No to wrzucimy to do sieci z tej takiej właśnie przy stole. To były dwie piosenki, Albo i Nie pozwól mi. I one się zaczęły jakby żyć już jako Baika. I założyłem chyba wtedy właśnie profil, nam jakiś już taki fejsowy, coś takiego.
1: Fajnie się w ogóle ta wasza płyta nazywa, ta ostatnia, o której tutaj mówię, czyli Czas końca złudzeń. To jest w ogóle tak współgrające z tymi czasami, w których obecnie żyjemy, że naprawdę pozbywamy się złudzeń na przykład co do pokoju na świecie, tak ostatecznie, bo mi się w głowę kiedyś wryło takie zdanie, jakiś chyba japoński historyk czy ktoś to powiedział, że na początku lat 90. doszło do końca historii. W sensie...
2: Fukuyama. Aha. Jego słynne po prostu koniec historii.
1: Czyli tak, dobrze zapamiętałem.
2: Okazał się złudzeniem.
1: Tak, no i właśnie to mi pięknie współgra z tym waszym tytułem. Oczywiście to jest więcej niż ta jedna, aha, powiedzmy, myśl, bo jest ich dużo więcej. Bardzo ciekawe w ogóle tytuły tutaj macie. Jakbyś mógł tak opisać krótko właśnie, czym dla ciebie jest ten czas końca złudzeń? Czy to jest wyjście właśnie ze środowiska muzyczno-przemysłowego, czy to jest może wyjście z dzieciństwa już takie kompletne, a może jeszcze co innego?
2: Ja wymyśliłem ten tytuł jakby jako taka... Pojawiła się myśl i u mnie bardzo często tak się po prostu pojawia się nie wiadomo skąd, dlatego ja nie mam takiego poczucia, że ja coś takiego wymyślam, tworzę, bo się trochę czuję jak antena odbiorcza. I nie wiem, dlaczego pojawia mi się taki pomysł pod palcami i tak samo nie wiem, dlaczego pojawił mi się tytuł. Wszystkie tytuły, które gdzieś tam zaproponowałem, ja mogę potem je uzasadnić, ale kiedy się pojawia myśl, to ona jest jakby oderwana, tak po prostu pojawia się i tyle. I on, kiedy ona się pojawiła i powiedziałem, a może Kaficzek, bo Kafi to Kaficzek, może Kaficzek byśmy zatytułowali kolejną płytę Czas końca złudzeń. I to się natychmiast bardzo spodobało. No i teraz, kiedy nas pytają o to ten czas końca złudzeń, co to znaczy, ja odpowiadam, że jakby to mnie świadczyło, gdybym ja w wieku lat 60 miał już takie złudzenia. To znaczy, że ja się niczego nie nauczyłem w życiu.
1: Do rozmowy z Piotrem Banachem, który jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Wracamy za chwilę, więc nigdzie nie znikajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
0: Niezły gość w Rock Radio. 105 i 4 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Turysiek Brzeziński, dalej jest ze mną dzisiejszy niezły gość Rock Radia, czyli Piotr Banach. Dobra, ja chciałem w ogóle jeszcze o inny zupełnie temat zahaczyć. Tu też mi przyniosłeś egzemplarz czegoś i też miałem w planie właśnie o tym porozmawiać, no bo ja wyjdę w ogóle może od takiego stwierdzenia, jedno z moich ulubionych stwierdzeń w życiu, że każdy mężczyzna, każdy facet najlepiej bawi się przez 40 pierwszych lat swojego dzieciństwa. A jak to jest właśnie po 60 z tym dzieciństwem? Bo mam wrażenie, że bajki wciąż lubisz.
2: Ja myślę sobie, bo to też tak nie chciałbym, żeby ktoś to odczytał źle, mówię to ze względu na tak zwaną poprawność polityczną, ale ja o sobie mówię, że jestem trochę opóźniony w rozwoju. Ja wiem, że to może źle zabrzmieć, ale opóźniony w rozwoju w tym sensie, że jestem trochę, przynajmniej dekadę zawsze za swoimi rówieśnikami.
1: Niedopasowany do czasów po prostu,
2: tak,
1: w których żyjesz.
2: Ale nie tylko tam twórczością. Akurat twórczość to podobno wyprzedza mi. I wiem, że ludzie się śmiali, z którymi współpracowałem, że ja te rzeczy, które robię, to dopiero 4 lata później one znajdują swoich słuchaczy. Ale tutaj z tym takim moim opóźnieniem w rozwoju, to polega to na tym, że nie wiem, tatą zostałem, jak miałem 46 lat, kiedy moi koledzy zaczynali być dziadkami, ogłaszali, że właśnie zostali dziadkami. Prawo jazdy zrobiłem, jak miałem 46 lat. Dosyć późno, prawdę powiedziawszy, w dzisiejszych czasach. Abstynentem, totalnym abstynentem, byłem takim, że ani tam piwko, ani nic, po prostu na własnym ślubie nie piłem nawet szampana. Dopiero w 46 roku zacząłem po prostu smakować, jak smakują trunki dla dorosłych. I tak dalej, i tak dalej. I dużo mam takich właśnie rzeczy. I w związku z tym te 40 lat dzieciństwa, o którym mi powiedziałeś, to u mnie się dopiero kończy. Ja się trochę dłużej bawiłem niż reszta.
1: Dlatego pytam, co tam po 60 właśnie, nie? Jak to wygląda teraz?
2: No to zobaczysz. Wzrok się psuje, słuch się tępi. Takie tam rzeczy, ale bawić się można w dalszym ciągu dalej.
1: I napisać bajki można.
2: Można pisać bajki. Ja pierwszą z tych bajek napisałem jako 30-parolatek. Więc to było tak, że ja się na tym wychowywałem. Wychowywałem się na Tuwimie, Brzechwie przede wszystkim, ale na Tuwimie. Na tych bajkach, które są dla mojej epoki po prostu kultowe, dla mojego dzieciństwa. No i zawsze miałem do tego też taki naturalny dryk. Przychodziło mi to z łatwością rymowanie. Przychodziło mi z łatwością uczenie się wierszy na pamięć. Do tego stopnia, że za każdym razem, kiedy w szkole były odwoływane wspólne zabawy strzelanego lub mecze piłkarskie, bo na jutro trzeba nauczyć się wiersza na pamięć, ja mówiłem, ale ja już umiem, w takim sensie, że jak była taka sytuacja, nie wiem, czy teraz też tak jest w szkołach, ale było tak, że jak był jakiś wiersz do nauczenia się, to najpierw wszyscy w klasie musieli przeczytać po jednej zwrotce. I jak się tak te 30 osób, załóżmy, przeczytało po jednej zwrotce, to ten cały wiersz przynajmniej 3-krotnie był odczytany. I to mi już wystarczyło, żebym już go znał na pamięć. No i tak samo moje wypracowania, które pisałem w szkole, były... Dostawałem zawsze 2 za ortografię, ale 5 za treść. Czyli jakaś tam 3+ dostawałem za wypracowanie, ale te moje wypracowania były traktowane jako wzorcowe. Pani zawsze czytała moje wypracowanie. No więc taką naturalną właśnie... lekkość rymowania i pisania. I to zaowocowało, że te bajki też mi przychodzą po prostu do głowy. Od tak, ja nad nimi nie myślę. One się od razu już zapisują. I ponieważ mi się tych bajek trochę zebrało, a też miałem zawsze taki plan, że jak już będę za stary na muzykę rockową, jeszcze się nie czuję, ale jeszcze też jestem za młody na pisarza, ale miałem taki właśnie pomysł, że ja zostanę wtedy pisarzem, tak? Że będę pisał. I to jest taki mój wstęp do pisarstwa. Zaczynam od tych bajek, bo to jest moje pisarskie dzieciństwo. Więc postanowiłem je opublikować, zwłaszcza, że dostałem od Biblioteki w Jarocinie taką możliwość, że oni na festiwal zrobią po prostu tą książeczkę dla mnie w prezencie. Bez żadnych takich wydawniczych myków, umów i tak dalej.
1: Po prostu zrobiony pierwowzór był, tak w Jarocinie akurat.
2: Tak. I akurat właśnie na ten mój, na mój koncert taki właśnie też jubileuszowy, który był w Jarocinie. I no więc tą książeczkę mam, to jest moje, ona nosi tytuł Banach dzieciom w każdym wieku. I wyjaśniając tytuł, uważam, że dzieckiem jest się tak długo, jak się ma w sobie ciekawość świata. To jest taka dla mnie cecha dzieci. Ci wszyscy, którzy mają w sobie ciekawość świata, mogą śmiało te bajki czytać, mogą tam, to są bajki z morałem, tak jak u Brzechwy właśnie, mogą coś dla siebie znaleźć.
1: Kiedy udało się tak w końcu spiąć te wszystkie książki? Kiedy sobie powiedziałeś, odważę się, bo pewnie to jakiejś tam większej lub mniejszej odwagi wymagało, żeby pokazać się od tej strony.
2: To był znowu taki spontaniczny pomysł. Chodziło to za mną, jasne, że fajnie było mieć taką książeczkę. Mhm. Ale kiedy umawiałem się na ten koncert jubileuszowy, on się odbywał w Jarocinie, ale nie w ramach festiwalu Jarocin, tylko dzień przed. Mhm, w ramach Wielkopolskich Rytmów Młodych, taki koncert tam finałowy. No i kiedy omawiałem właśnie z ludźmi z Jarocina, z organizatorami, to tak się okazało, że jednym z współorganizatorów tych Wielkopolskich Rytmów Młodych jest biblioteka w Jarocinie. I tak od słowa do słowa, ja mam też takie bajeczki. O, no to super, no to pokaż te bajeczki. No to może to zrobimy, no to zróbmy. Tylko wiesz, trzeba by to zrobić, żeby to się ukazało na ten twój jubileusz, na połowę lipca. Aha, no to musiałbym jeszcze ze dwie bajki napisać. No to dobra, to ja je piszę w międzyczasie. W międzyczasie tak właśnie też jakoś takim psim swędem natrafiłem na Nadię Lelental, która zilustrowała te bajki.
1: Bardzo fajne ilustracje.
2: Tak, bardzo super. I one tutaj, dużo to roboty robi, te ilustracje. Mhm. Fajnie to się ze sobą zgrało. No i jest ta książeczka. I teraz, jak już zrobiłem ten pierwszy krok, który nie wymagał odwagi, bo się tak wydarzyło, to był wypadek w pewnym sensie, tak? To nie było takie, wiesz, że teraz staję i robię skok, tylko po prostu zostałem zepchnięty, no, mhm, z tego słupka, na którym stałem. I ta książeczka jest, więc teraz piszę kolejne już takie jakby bajki, ale takie bajki już nie z dzieciństwa, tylko z wczesnej młodości, czyli już prozą, dalej skierowane do, albo inaczej, może nawet nie skierowane, ale takie toczące się wokół, dobra, o Poli, czyli mojej córce, i jej tacie, czyli o mnie. I to są takie rozmowy, które się, nie zapis kronikarski, tylko takie fantazje na temat tych wszystkich rzeczy, które się wydarzyły pomiędzy

0: wszystko jakoś tam zapisać. Mam tych już opowiadanek, nie wiem, około 10. Więc może się okazać, że w tym roku wydam znowu tak po prostu bez chodzenia do wydawnictw.
1: Za chwilę jeszcze będziemy kontynuować naszą rozmowę z dzisiejszym niezłym gościem. Przypominam, jest nim Piotr Banach, obecnie z duetu Ba i Ka.
2: Niezły gość w Rock Radio. 105 i 4 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Piotr Banach, obecnie Ba i K, kiedyś Hej i Indios Bravos, jest dziś niezłym gościem Rock Radia.
2: Słuchaj, ja nie mogę nie skorzystać z okazji, że jest tu człowiek ze Szczecina, który być może posmakował McKwaka albo innej wybitnej kuchni szczecińskiej. Ja studiowałem w Szczecinie, aha, więc bywałem w miejscach. Nie mogę po prostu nie zadać pytania na przykład o scenę szczecińską właśnie wtedy, kiedy ty zaczynałeś, bo to mnie bardzo interesuje, bo ta scena szczecińska też mi się wydaje takim jednym wielkim miszmaszem różnych środowisk, które się gdzieś tam przenikają, w sensie hip-hopowcy z punkowcami i tak dalej stanowią taką jedną wielką rodzinę i się zastanawiam, czy w tych latach 80. i na początku 90. też, czy to też tak wyglądało właśnie, kiedy ty zaczynałeś mieć coś więcej wspólnego z muzyką.
3: Mój pierwszy koncert, dlaczego to jest ważne, jako muzyk rockowy, bo wcześniej grałem na Puzonie w orkiestrze szkolnej. Jako swój pierwszy koncert jako muzyk rockowy, jako perkusista zagrałem 17 lutego 82 roku. Mhm. Czyli lata 80. to był ten mój czas.
2: Głęboki stan wojenny jeszcze?
3: Tak, to był pierwszy koncert w stanie, po ogłoszeniu stanu wojennego. Mhm. I to był taki czas, że wystarczyło na kartce wyrwanej z zeszytu na

0: pisać w auli liceum takiego i takiego, czy takiej i takiej szkoły. Przepraszam. Odbędzie się koncert rockowy i były dzikie tłumy. Tak na tyle dzikie, że te koncerty trzeba było przerywać, bo się okazywało, że strop się zaraz zarwie, bo tyle ludzi weszło do auli szkolnej. No więc ten 82 rok to był mój czas startu. No i zawsze jak człowiek jest na takim neofitą, bardzo dużo chce rzeczy robić. Ja grałem w wielu zespołach. Pamiętam sobota, niedziela. To ja spędzałem od 9 rano do 21 po prostu czas za perkusją, bo zmieniały się składy, zmieniały się stylistyki, a ja cały czas tłukłem w te bębny. A tu taki zespół, a tu taki, a tu siaki. I bardzo mocno jakby to środowisko zacząłem penetrować i współtworzyć. Znałem wszystkich tych ludzi ze Szczecina i mogę to powiedzieć jakby z bezpośredniej obserwacji, że to był taki tygiel, w którym się naprawdę mnóstwo działo. Mhm. Łączyło. Mieliśmy bardzo silną ekipę metalową.
1: O metalowcach ze Szczecina to w ogóle krążyły. I krążą dalej legendy, jak to się wybierali na koncerty.
0: Zgadza się.
1: Jak ich unikać lepiej było.
0: Miałem u siebie w szkole, oni jeszcze wtedy, to może taka ciekawostka, nie mówili o sobie per metalowcy, tylko hardki, że oni byli hardrockowcy.
1: Okej.
0: Hardki. No i te hardki miałem w szkole, takich właśnie z tej takiej głównej załogi. Ja wiem, co tam się działo. Ale to była silna załoga i było też dużo właśnie zespołów takie, które typu Quo Vadis, Exekutor, to były takie zespoły, które gdzieś tam funkcjonowały, jeździły po festiwalach i grały na metalmaniach i tak dalej. Była bardzo silna scena jazzowa,
1: tak.
0: Jakby z drugiego bieguna, tak? Była scena punkowa do tej pory.
1: Analog, wiadomo, ta, nie, tak, legenda
0: tak,
1: też.
0: Tak, tak. No, regowa nie była tak silna, ale dosyć też zaznaczyła swoją obecność. Zespoły Kryterium, zespół Gras. To nie były zespoły, które były w tym takim mainstreamie, ale graliśmy też na tych właśnie festiwalach typu Ruprege i tak dalej. Coś też ten Szczecin w tym świecie reggae w tamtym momencie zostawił. Dopiero potem Indios Bravos gdzieś tam tą scenę reggae bardziej.
1: Chociaż tu wiadomo, konglomerat ze Śląskiem też był.
0: Tak, no, tak, tak.
1: Przez osobę Gutka tak. Chociażby.
0: No tak, tak, tak. Gutek ze Śląska, z Katowic, a my wszyscy ze Szczecina. No i była bardzo silna scena bluesowa. Tak. Jak pojechałem pierwszy raz do Jarocina jeszcze jako słuchacz, a był to właśnie 82 rok, to pamiętam reprezentantów Szczecina w osobach... podmioty wykonawcze, o takie, jak After Blues. To był zespół, który funkcjonuje do tej pory. Ciekawostka, jako duet. Duet, gdzie basista gra nogami na perkusji. Aha. Jednocześnie mają taką zbudowaną, specjalną perkusję, mnóstwo tam dźwigni, przekładek i tak dalej. Jest to bardzo widowiskowe i to są tacy bluesmeni z krwi i kości grający od 50 lat już, bo ja pamiętam, jak ja chodziłem na ich koncerty i oni już wtedy byli gwiazdą, jak ja byłem nastolatkiem, taką przynajmniej lokalną albo bluesową.
1: A na blues to gdzie się chodziło wtedy? Do Free Blues Clubu, czy było coś innego wcześniej?
0: Jeszcze Free Blues Clubu nie było, był klub Pinokio. Ale właśnie
1: do Pinokia, okej. Okay.
0: Do Kontrastów, do Pinokia, do Kubusia. Były takie miejsca. No i był drugi zespół, który reprezentował Szczecin, to był zespół Corpus X. Corpus X to był taki zespół nowofalowy, który gdzieś tam być może szerzej nie zaistniał, ale dla mnie to jeden też z takich moich korzeni, bo ja ich namiętnie słuchałem. Chociaż w tamtym momencie, jak byłem w tym 82 roku, to trochę jeszcze i tej muzyki nie rozumiałem. Nawet powiem, że trochę mi było trochę wstyd, że Szczecin wystawił taką reprezentację. Co to w ogóle jest za muzyka? W tym 82 roku w pewnym sensie debiutował zespół Deserter w Jarocinie, ale jeszcze jako SS-20. Ja dopiero w 83 roku, bo tam do 82 pojechałem jako taki zdeklarowany hippies właśnie, miłośnik Floydów, Purple i Beatlesów. A od 83 roku zacząłem już wchodzić właśnie w punk rocka i w reggae, bo to środowisko polskie reggae wzięło się z takiej śmiesznej mieszanki, że
1: tak.
0: Że muzykami regowymi stawali się punkowcy,
1: tak.
0: A publicznością hipisi.
1: No, duża w tym zasługa też na przykład Brygady Kryzys, czy ludzi związanych z Tiltem.
0: No tak, pamiętam koncert Tiltu z 84.